0: Michał Mrozek, dzień dobry, w niedzielę zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra.
1: Jesteśmy w Muzeum Artylerii w Toruniu i będziemy rozmawiać z kierownikiem tego muzeum, panem Bartoszem Smykowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Muzeum Artylerii w Toruniu, oddział Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszczy.
1: No właśnie, powiedzmy może na samym początku o tej strukturze organizacyjnej.
2: Jeżeli chodzi o Muzeum Artylerii w Toruniu, to tak naprawdę pierwsza taka izba tradycji powstała przy oficerskiej szkole artylerii już

0: 1923 roku. Później to gdzieś tam się troszeczkę zatarło i tak naprawdę dopiero w 1978 roku powstała sala tradycji w Wyższej Szkole Oficerskiej Artylerii tutaj. Dawna OSA, każdy wie, co znaczy skrót OSA tutaj w Toruniu. I tak naprawdę w tym kształcie sali tradycji było to do 2013 roku. W 2013 roku sala tradycji została zlikwidowana i w jej miejsce powołano Muzeum Artylerii, które jest podległe pod Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. A my jesteśmy jako placówka prowadzona przez Resort Obrony Narodowej, jako jedna z czterech w Polsce.
1: Też macie chyba taki plus, taką korzyść, że zawsze gdzieś te pamiątki wokół waszych jednostek się pojawiały. Ktoś coś pewnie przynosił. Można było korzystać także ze zbiorów właśnie innych podobnych jednostek.
0: Są darowizny, jak pan mówi, ktoś coś zostawi, albo rodzina ma jakieś pamiątki po byłych oficerach tutaj właśnie ze Szkoły Oficerskiej Artylerii. Mamy bardzo dużo sprzętu z centrali Bydgoszczy też.
1: Miejsce też wyjątkowe, bo ten budynek przy ulicy Sobieskiego, w którym teraz się znajdujemy, w którym jest to muzeum, ma swoją ciekawą historię.
0: Tak, budynek jest z początku XX wieku. Tutaj generalnie cały ten kompleks koszarowy na Sobieskiego od zawsze był wojskowy. To było budowane dla wojska i zawsze tutaj wojsko było. Nasz budynek jest to budynek numer 20. W tym budynku od początku były stajnie, czy to armii pruskiej, później armia polska jak w okresie II RP i w okresie wojny też tutaj Niemcy ponownie stacjonowali. A od 1945 roku tutaj były same magazyny. Budynek ma 96 metrów długości, 12 metrów szerokości i granica taka, to jest jedna bryła. Mamy na górze strych, który ma 96 metrów. Mamy zachowane w jednym warsztacie tutaj konserwatorskim żłoby od koni jeszcze. Także, a na przykład w zeszłym roku przy remoncie dachu wyszło bardzo dużo elementów uprzęży końskich i uporządzenia. No, budynek bardzo ciekawy, niezmieniony architektonicznie, bo nie był nigdy przebudowywany, więc są wolne przestrzenie. Budynek jest na stalowych legarach i odbudowany dosłownie czerwoną cegłą. Także nawet sama architektura jest warta zobaczenia.
1: Obok koszary też bywa czasami, że żołnierze z ciekawości zajrzą tutaj, żeby poznać historię wojskowości, historię artylerii w Toruniu?
0: Generalnie współpracujemy z Centrum Szkolenia Artylerii Uzbrojenia od zawsze. Żołnierze, którzy się szkolą w centrum, przychodzą do nas na zajęcia z tak zwanego kształcenia obywatelskiego, też pozwiedzać. Mamy żołnierzy z dobrowolnej służby wojskowej. Ci wszyscy, którzy ćwiczą na poligonie, generalnie lądują u nas. Bo centrum nam pomaga przed sprzętem w czasie imprez naszych, a my dosłownie oprowadzamy żołnierzy. To jest tych wszystkich, którzy się szkolą.
1: Także widziałem, że nawet z Ameryki czasami się zdarzają goście.
0: Tak, żołnierze amerykańscy są u nas regularnymi gośćmi. Mieliśmy żołnierzy z Afganistanu, z Chorwacji, z Rumunii. Praktycznie wszystkie jednostki natowskie, które ćwiczą też na poligonie toruńskim, też u nas lądują.
1: Wchodzimy tutaj, nad głową kawałek drutu kolczastego. Obok przed chwilą widziałem żołnierzy, którzy mieli jakieś rozmowy, jakieś ćwiczenia. Ten klimat wojskowości można tutaj znakomicie poczuć i nie należy się bać, prawda?
0: Jesteśmy na terenie kompleksu wojskowego, ale teren muzeum jest tak jakby wycięty z tego kompleksu. Jest terenem cywilnym, więc jest ogólny dostęp do tego. Mamy oddzielne wejście, furtka się graba tym mostku. Wystarczy zadzwonić do domofonu, otwieramy i można spokojnie w każdy dzień tygodnia zwiedzać.
1: Właśnie, powiedzmy w takim razie, kiedy można do was zajrzeć?
0: Generalnie muzeum jest otwarte od środy do piątku, między 8.30 a 15.00. W każdy wtorek jesteśmy otwarci od 11.00 do 17.30 i w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, wtedy występ jest bezpłatny w godzinach 10.00-14.00.
1: Historia, to jest słowo klucz w Muzeum Artylerii w Toruniu. O jakim okresie mówicie, jeżeli chodzi o polską wojskowość?
0: Jeżeli chodzi o artylerię, no to tak naprawdę od XIV wieku po czasy współczesne.
1: Najstarszy eksponat?
0: Najstarszy eksponat. Kamienna kula armatnia z XIV wieku.
1: O wartości ciężko mówić, ale zapytam, jaki pana zdaniem jest najcenniejszy eksponat, jaki znajduje się w muzeum w Toruniu?
0: Najcenniejszy eksponat na pewno jest to 100 mm armata z ZUR 29 i 120 mm armata z ZUR 1878. To są takie dwie rzeczy, które brały udział właśnie w kampanii polskiej w 1939 roku. Związane z historią Polski, bo te dwie armaty brały udział w walkach, przeszły front i po iluś tam latach wróciły do Polski.
1: A teraz po prostu sobie pozwiedzamy. Jesteśmy w jednej chyba z większych sal, gdzie znajdują się, ja bym powiedział jako laik, armaty. Bardzo się pomylę?
0: Nie, są armaty, także są armaty i haubice. Muzeum jest podzielone jakby na trzy części. W jednej prezentujemy broń typowo przeciwpancerną, czyli przeciwpancerne pociski kierowane, ręczne granatniki przeciwpancerne, jak i lekką właśnie artylerię przeciwpancerną. Tutaj mamy, zaczynając od na tej części sali, mamy tutaj dosyć ciekawe rzeczy. Jest to 57 mm armata, tak zwana ZIS-2. to armata, która została przez nas odrestaurowana, bo dużo rzeczy robimy tutaj właśnie na miejscu sami. Mamy tutaj również armaty tak zwane muchobojki, czyli 45 mm. Mamy ciekawą kolekcję broni przeciwpancernej od amerykańskiej bazuki przez niemieckie Panzerfausty, czy współczesne granatniki RPG-7. Mamy również przeciwpancerne pociski kierowane Malutka, czy Czmiel. Także no jest tego mnóstwo. Dużo tej broni strzelano na poligonie w Toruniu. Mamy zdjęcia ze strzelanych z poligonu tutaj. Nawet są na tych zdjęciach żołnierze, którzy jeszcze służą właśnie w toruńskich jednostkach. Bardzo często siebie nawet odnajdują na tych zdjęciach. Także no mamy dużo ciekawą kolekcję granatów, amunicji przeciwpancernej, amunicji artyleryjskiej. No jest tego mnóstwo. Tak naprawdę jak ktoś się tym interesuje, to potrafi nam siedzieć nawet kilka godzin.
1: Przejdźmy do kolejnej części muzeum. Haubica górska. Co by można o niej powiedzieć?
0: Haubica 100-metrowa, haubica górska z ZUR-16. Jest to broń, która była użytkowana w Wojsku Polskim. Liczy 24 sztuk.
1: Jaki unikat.
0: Tak, jest to unikat nawet na skalę europejską. Jest to armata, która pochodzi ze zbiorów Muzeum Bydgoszczy, z Muzeum Wojsk Lądowych, ale jest u nas prezentowana. Ze względu na to, że mamy ku temu miejsce. Broń o tyle ciekawa, że była stosowana przez jednostki górskie. Jest też o tyle fajna, że jest to w sumie nasza jedyna armata na drewnianych kołach, które zostały też właśnie przez nas odnowione.
1: I tuż obok, również na drewnianych kołach, zabytkowy, prawdopodobnie taki wóz-magazyn.
0: Tak, to jest jaszcz artyleryjski. Jest to dosłownie taki przenośny magazyn amunicji, który był dołączany praktycznie do każdej armaty.
1: Multimediów nie macie, ale macie zatrzęsienie eksponatów. Można powiedzieć, że przydałaby się dodatkowa przestrzeń chyba nawet.
0: No powiem panu, że generalnie mamy tego mnóstwo. Jak sam pan widzi, miejsca jest już bardzo mało. Multimediów prawie praktycznie nie mamy. Czasami puszczamy jakieś tam filmy dotyczące szkolenia artylerii, czy jakieś tam filmy historyczne, ale jesteśmy raczej takim muzeum nastawionym na eksponaty, bo jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
1: Przechodzimy dalej. W jednej z gablot znajdujemy nabój przeciwpancerny i zimową nakładkę na gąsienicę ciągnika. Mogłyby się wydawać eksponaty, jakich tutaj wiele, ale to są eksponaty wyjątkowe, bo można powiedzieć, że sami je odnaleźliście.
0: Granie od pewnego czasu współpracujemy z takim stowarzyszeniem Czystawa z Grubia Dobrzynia. To stowarzyszenie jest dosyć świeże, bo w sumie powstali w tym roku, ale granie zajmuje się czyszczeniem zbiorników wodnych na obszarze tej Wojska Kujawsko-Pomorskiego i czasami im pomagamy. I na jedno właśnie z takich poszukiwań wyszły ogniwa gąsienicy do ciągnika gąsienicowego Steyr niemieckiego. I właśnie jedno z tych ogniw, które po przeprowadzonej konserwacji prezentujemy tutaj w naszej gablocie.
1: Czyli po prostu to tak naprawdę eksponaty wyłowione z rzeki, jeziora?
0: Z Drwęcy, dosłownie. Z Golubia Dolina z Drwęcy.
1: Tam pojawiła się taka informacja, że musimy jeszcze zidentyfikować, czy faktycznie mamy do czynienia z obiektami historycznymi.
0: Generalnie jest tak, że to stowarzyszenie, oni są sprzątają śmieci, więc takie rzeczy wychodzą przypadkowo. Dlatego ogniwa były w takim stanie, że dosłownie pokryte nalotem rdzy, czy różnymi tam pozostałościami z wody, a po wyczyszczeniu mieliśmy wtedy 100% pewność, od czego to jest.
1: Czyszczenie i renowacja to kolejne dwa słowa, którymi chciałbym się teraz zająć. Wspomnieliśmy już o tym, że renowujecie tutaj na miejscu niektóre z elementów. Powiedzmy kilka słów o takim warsztacie, w którym stare przedmioty nabierają jeszcze tego nowego życia, bo wiem, że nawet z Bydgoszczy, z Muzeum w Bydgoszczy trafiały tutaj niektóre z eksponatów, żeby właśnie w Toruniu się nimi bardziej specjalistycznie zająć.
0: Nagrają, mamy bardzo dobrą ekipę, jeżeli chodzi o konserwację głównie metalu, bo w tym się właśnie specjalizujemy. Generalnie wszystko, 10% eksponatów jest z metalu, ale generalnie zajmujemy się dosłownie oczyszczaniem elementów ze starych naleciałości lakierniczych lub jakichś tam właśnie elementów korozji. To staram się usunąć metodami mechanicznymi lub chemicznymi, w zależności od tego, od stanu zachowania, i wtedy to zabezpieczamy, żeby to dalej po prostu nie niszczało.
1: To ciężka jakby praca, taka jednak troszeczkę modelarska?
0: Bardzo ciężka. Generalnie zrobienie jednej armaty tak od początku do końca, tak jak pokazywałem panu wcześniej, to zajmuje nawet do 2-3 miesięcy.
1: W kolejnej części muzeum wchodzimy i widzimy dużo cięższy sprzęt. To jest chyba najcięższy sprzęt, jaki można znaleźć tutaj w muzeum.
0: Tak, przechodzimy właśnie na taką naszą część z sprzętem czysto artyleryjskim, czyli armaty, haubice, moździerze, wózki transportowe do moździerzy. Jest tego też dużo. Mam tutaj też dwa pojazdy, które mamy na chodzie nasze. Pan spojrzał w lewą stronę, to jest też to dosyć ciekawa rzecz. Jest to wózek, są to wózki transportowe od młodzieży 228 mm z 32. Jest to najcięższa broń, jaka była użytkowana właśnie w okresie II RP. I prezentują właśnie tutaj wózki transportowe, które przez prawie 80 lat leżały w norweskim fiordzie. To zostały wydobyte w 2010 roku, ściągnięto je do Bydgoszczy, a 2 lata temu udało się je odrestaurować i są teraz prezentowane właśnie tutaj u nas w Toruniu.
1: O jakim zasięgu możemy mówić w przypadku tych haubic, które widzimy w tej części muzeum?
0: Z tyłu to mamy moździerze, że to jest moździerze od kalibru 82 do 160. Generalnie jest to broń, która jest to broń wsparcia, czyli powiedzmy zasięg skuteczny, to jest powiedzmy w przypadku małych młodzieży, powiedzmy kilometr do 1,5 kilometra. Im wyższy kaliber, tym zasięg broni jest większy, nie? Ale jeżeli chodzi, ale ten kaliber 82 to jest taki kaliber najniższy, który był użytkowany właśnie do wsparcia jednostek, które brały udział w walkach. Wyższy kaliber to są jednostki bardziej wspomagały ogień nacierających oddziałów.
1: Wspomniał pan nawet, że niektóre z tych eksponatów mogą opuszczać muzeum od czasu do czasu.
0: Tak, bardzo często jeździmy też na różnego rodzaju imprezy zewnętrzne. Zabieramy wtedy ze sobą, co się da. Wtedy zabieramy po prostu moje małe moździerze, czy tam jakieś małe armaty, żeby pokazać też w sumie innym osobom na zewnątrz, jak to wygląda. Jak ktoś nie może przyjechać do nas, to my często jeździmy na różnego rodzaju imprezy w Polsce, nie?
1: Nie trzeba wchodzić do muzeum, żeby zobaczyć niektóre z eksponatów stojące tutaj, wzdłuż płotu, można powiedzieć, ulicy Sobieskiego w Toruniu. Tak, co tam się znajduje na zewnątrz?
0: Na zewnątrz mamy kilka ciekawych rzeczy. Mamy 120-metrową haubicę samobieżną Goździk, również 100-metrową armatę przeciwpancerną BS-3 i ciekawsze rzeczy jeszcze 122-metrową haubicę ZUR-38. To jest taka armata, która na przykład może się kojarzyć z jednym z ostatnich odcinków czterech pancernych, jak właśnie Marczyli i Berlinie i tego typu haubice wnosili po schodach. Wśród ciekawszych rzeczy też tutaj mamy właśnie w tej sali poczwórny sprzężony 12,5 mm, czyli lotniczy karabin maszynowy M45. Jest to broń ciągniona, która była montowana też na pojazdach w half track. Jest o tyle ciekawe, to chyba jeden z chyba z najlepiej zachowanych egzemplarzy w Polsce. Też pochodzi właśnie ze zbiorów Muzeum Bydgoszczy, a jest prezentowany u nas po dokonaniu tam renowacji.
1: Na końcu korytarza widzę także pojazdy, które chyba najbardziej mogą zainteresować szczególnie młodszych naszych słuchaczy i młodszych odwiedzających. Mamy tutaj także wojskowe samochody. Śmiało widać, że chyba byłyby na chodzie jak najbardziej.
0: Mamy tutaj 2 pojazdy terenowe, to jest GAZ-69, ten tutaj z tyłu, i UAZ-469. UAZ-em czasami jeździmy na zewnątrz, robimy też jakieś pokazy dynamiczne. No, zresztą widać po brudnych kołach i po tym, że wrócił w sumie tutaj do garażu w sumie wczoraj, bo jeszcze do wczoraj było prezentowane na zewnątrz. Mamy też 2 ciekawe motory. Mamy Dniepr K650, a tam z tyłu mamy niemiecki motor wojskowy DKW-350 z 1938 roku.
1: Używane, ale pachnie ładnie tutaj karoserią, taką pastą do czyszczenia chyba sprzętu.
0: Jak to mój syn mówi, że pachnie czołgiem, często wracając z pracy. Tu ja mam też właśnie 2 nasze najcenniejsze eksponaty. 5-metrowa haubica armata ZUR-29 i 120-metrowa armata ZUR-1878. Jest to broń, która uczestniczyła w walkach w 1939 roku właśnie tutaj na froncie. Te armaty zostały przyjęte przez Niemców, sprzedane Finlandii, brały udział w wojnie zimowej i w 2010 roku zostały sprowadzone ponownie do Polski.
1: Czyli to w sumie niektóre z tych eksponatów faktycznie mają krótką historię w Toruniu. Warto przyjść i je zobaczyć tutaj.
0: Tak, generalnie w sumie większość tych eksponatów, które są w tej chwili tutaj w Toruniu, to są w ciągu ostatnich 3 do 4 lat się tutaj znalazło, nie?
1: Wracamy do Muzeum Artylerii w Toruniu. Dzisiaj zwiedzamy ten obiekt przy ulicy Sobieskiego. Jesteśmy przy kolejnym ciekawym eksponacie.
0: Ten eksponat jest to armata 85-metrowa armata D-44. Jest to broń, która jest w zasadzie nadal na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jest to broń przeciwpancerna, która strzela różnego rodzaju amunicją właśnie przeciwpancerną. Są też pociski odłamkowo-burzące. Ten egzemplarz jest o tyle ciekawy, że jest wyposażony w celownik noktowizyjny, który umożliwia umożliwia strzelanie właśnie z tej armaty w nocy.
1: Czy taka armata być może gdzieś tutaj działa na podtoruńskim poligonie w podobnym rozmiarze, w podobnym kalibrze?
0: Jest jeszcze chyba kilka sztuk tutaj właśnie w Centrum Szkolenia Artylerii, które są sprawnobojowo i jeszcze użytkowane do szkolenia artylerzystów.
1: Zmieniamy zupełnie kaliber, bo Muzeum Artylerii w Toruniu to nie tylko ta duża broń, ale także takie drobne rzeczy, które są ważne, także z historycznego punktu widzenia. W ostatnim czasie opinia publiczna mówiła o tym, że chorągiew toruńskiego pułku strzelców trafiła do właśnie Muzeum Artylerii w Toruniu. Też bardzo chyba ciekawy artefakt dla was, historyków.
0: Historia jest długa.
1: Mamy czas dzisiaj.
0: W 1920 roku do Torunia wkraczała taka jednostka, bo to był toruński pułk piechoty. I ta jednostka dostała wcześniej ufundowany przez mieszkańców Inowrocławia chorągiew, z która później, ta jednostka z tą chorągiem później przeszła cały szlak bojowy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1923 roku wprowadzono tak zwane przepisy sztandarowe, które ujednolicały wygląd znaków bojowych konkretnych jednostek. I wówczas toruński pułk piechoty przerodzi się znany wszystkim 63. pułk piechoty, który przez właśnie cały okres międzywojennego stacjonował w Toruniu. Mamy Zawisłą ulicę 63. pułku piechoty. I ten pierwotny znak bojowy, ta chorągiew tego toruńskiego pułku, została zdana w 1923 roku do Muzeum Wojska Polskiego, bo jest taka zasada, że jeżeli jednostka jest rozwiązywana lub jest zastępowany znak bojowy, to ten znak bojowy musi trafić do Centralnego Muzeum Wojskowego w Warszawie. W sumie może dzięki temu ta chorągiew przetrwała, bo całą zawiruchę od II wojny światowej ta chorągiew spokojnie sobie leżała w magazynach Muzeum Wojska w Warszawie. Przetrwała wojnę. Była już raz w Toruniu w latach 80. Była 80. rocznica powrotu Torunia do macierzy. To była to właśnie w Muzeum Okręgowym taka wystawa i ta chorągiew już tutaj była. To takie pan Bogusław Uziębło ją ściągnął. W tym roku mija 100. rocznica właśnie, jak ta chorągiew z Warszawy, z Torunia poszła do Warszawy. Bogusław Uziębło, który jest u nas wolontariuszem, powiedzmy, podsunął nam pomysł, żeby ta chorągiew wróciła do nas. Po wielu staraniach udało się nam tą chorągiew wziąć na użyczenie z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Niestety stan tej chorągwi jest, no, może nie tragiczny, ale wymaga bardzo wielu zabiegów konserwatorskich. Także teraz w tej chwili ta chorągiew jest u nas już fizycznie w Muzeum w Toruniu, ale będzie poddana głębokiej konserwacji. To właśnie ze stowarzyszeniem z Podkurza. To jest panem Wojciechem Klabunem, też radnym miasta Torunia, który bardzo się też włączył w te działania. Będziemy, powiedzmy, szukali sponsorów. Ta chorągiew zostanie poddana głębokiej konserwacji. Dosłownie po odrestaurowaniu będzie możliwość zobaczenia jej u nas.
1: Bo ona w Warszawie nie była eksponowana, tak? Jak rozumiem.
0: Nie, ona generalnie była eksponowana tylko w Toruniu właśnie w latach 70. i tak leżała cały czas w magazynie. Więc tak naprawdę to była jej postulat, jej pierwsza podróż. Na szczęście znowu do Torunia. Jak się wszystko uda zakończyć pozytywnie, no to będziemy mogli oglądać tą chorągiew u nas przez długie lata później.
1: Warto się zainteresować, warto wejść także na chociażby prężnie działającego Facebooka Muzeum Artylerii w Toruniu, a po tym miejscu, po obiekcie przy ulicy Sobieskiego w Toruniu oprowadzał nas pan Bartosz Smykowski. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo państwu i zapraszam do nas na zwiedzanie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Alior Bank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie. kolejną wizytą w Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu przy Strumykowej. Przechodzimy z jednej sali do drugiej, od piwnicy na kolejne wyższe kondygnacje i tak zostajemy oprowadzeni i przeprowadzeni przez pana Krzysztofa z Muzeum Toruńskiego Piernika do miejsca, w którym trochę się poczułem jak, nie wiem, jak w serialu Dark na przykład, jakbym się przeniósł ileś lat wstecz, bo to nie wygląda jak kolejna sala w muzeum, tylko wręcz jakbym gdzieś był, nie wiem, na dworcu, jakiejś restauracji tutaj, ławeczka jest. Cóż to za miejsce, jak ta sala się nazywa i gdzie tak naprawdę jesteśmy?
11: Jesteśmy na pierwszym piętrze. To jest, można powiedzieć, ulica. Chodzi o to, żeby gość zwiedzający poczuł się troszeczkę jak w XIX wieku, wszedł w ten świat i się zaczynamy rozglądać. Widzimy sklep, widzimy krzesła, stoły, tak jakbyśmy byli w kawiarni i mamy się tak trochę poczuć, bo tutaj chcemy pokazać ten Piernik w życiu codziennym, też taką sprzedaż, jak to się zmieniało właśnie w tych późniejszych wiekach. I tutaj już opowiadamy o tym okresie przemysłowym, czyli o naszych toruńskich piernikarzach, tych, którzy wznieśli fabryki. Opowiadamy o rodzinie Wejze, ze względu na to, że jesteśmy nawet w tym budynku, który należał do rodziny Wejze. Tutaj ta fabryka działała do początku XX wieku. Z czasem, no jak można powiedzieć, produkcja się rozrosła, to rodzina Wejze przeniosła produkcję pierników na Żółkiewskiego. Przez chwilę jeszcze tutaj produkowano katarzynki, a tam na Żółkiewskiego produkowano brukowce. To przenoszenie nastąpiło w latach 1905-15 i tutaj pojawiły się właśnie brukowce. Brukowce bardzo popularne kiedyś pierniki.
10: Nie chodzi o ten rodzaj gazety takiej na przykład z kolorowymi zdjęciami szukającej rozgłosu? Nie, to nie.
11: Nie, na pewno rozgłos te pierniki miały, ale wydźwięk i smak inny. Brukowce, jak sama nazwa, miały przypominać swoim kształtem bruk, prawda, średniowieczny. I brukowce kiedyś były bardzo popularne również w Toruniu. To jeden z rodu Wejze, Robert Wejze, w połowie XIX wieku, można powiedzieć, ucząc się u innych piernikarzy w Europie, sprowadził ten przepis i zaczął produkować brukowce w Toruniu, ponieważ nie tylko tutaj były znane, między innymi w Berlinie również, i zaczął produkować je na skalę masową, czyli katarzynki i brukowce były bardzo popularne w Toruniu. A ten kształt to często albo okrągły piernik, który po prostu składał się z małych kulek, które w trakcie pieczenia połączyły się, ponieważ takie małe kulki ciasta piernikowego wkładano w okrągłą obręcz i one się scalały. Często je lukrowano potem, miały białą glazurę. Skąd to wiemy? Między innymi wiemy dzięki pocztówkom z początku XX wieku, które świetnie pokazują, jak te pierniki wyglądały. To kolejna rzecz, która pozwala nam dowiedzieć się, jaki ten kształt piernika był. No najtrudniej jest z tym smakiem, bo możemy mniej więcej go odtworzyć, ale tu musi nasza wyobraźnia bardziej popracować. A obraz to już tworzy nam ten wizerunek, więc brukowce też.
10: Mogło być tak, że jak taki brukowiec za długo leżał, na przykład już trochę stary był, albo proporcje były źle dobrane, to jednak służył za prawdziwy bruk? Tak twardy mógł być?
11: Nie wiem, ale były legendy o tym, że z piernikowego koła można było zrobić koło do karety. I taka kareta spokojnie mogła dojechać na przykład do Gdańska. O tym opowiada jedna z legend, która jest do zobaczenia u nas w muzeum.
10: Nie sposób nie zapytać o te dwa nazwiska. W zasadzie nazwisko to samo, dwa imiona się tutaj pojawiają. Johann i Andreas Wejze. Ojciec, syn?
11: Johann Wejze to jest, można powiedzieć, protoplasta rodu Wejze. Jego ojciec przybył do Torunia z Gdańska. Był konfisarzem. Sam Johann nie poszedł w ślady ojca, czyli nie zajmował się robieniem między innymi naczyń z cyny, tylko został piernikarzem. I tak od 1751 tym mniej więcej był piernikarzem. Mistrzem piernikarskim został w 1760 roku, a jakby tak można powiedzieć, takim piernikarzem właśnie po połączeniu dwóch rodów został w 1763 roku, ponieważ wtedy poślubił Dorotę Schreiber, wdowę po piernikarzu, i scalił, prawda, dwie rodziny piernikarskie. Wiadomo, że w ten sposób powiększył ten warsztat, więc dał początek rodowi piernikarskiemu Weise. Andreas Weise był jego synem, który kontynuował tradycję, rozwijał produkcję, pierniki były już wysyłane do Gdańska, Królewca czy Warszawy. Ale to cały czas był warsztat. Mówiło się o tej jakości, że mógł też wysyłać prawdopodobnie pierniki również na dwór króla Prus, co z czasem na pewno zaowocowało tym, że rodzina Weise dostała taki tytuł nadwornego dostawcy pierników. To była rzecz wyjątkowa i to była rzecz, której się trzeba było za każdym razem zdobyć ponownie. To kolejne pokolenia właśnie Weise miały taki tytuł i każdy kolejny z rodu Weise musiał o ten tytuł zabiegać.
10: To mocno mobilizowało chyba, prawda? To nie tak, że dostałem taki tytuł i spocząłem sobie na laurach, teraz już na kolejne wieki nasza rodzina będzie ten wyjątkowy, zaszczytny tytuł miała.
11: Tak, na pewno. To powodowało, że to piernikarstwo się rozwijało i Andreas Weise miał między innymi syna Gustawa Weise. I to on tak naprawdę jest odpowiedzialny za taki pierwszy rozwój, można powiedzieć, warsztatów, manufakturę i prawie już fabrykę. To za jego czasów bardzo dużo się działo, ale to może świadczyć o tym, że był człowiekiem oczytanym, bardzo mądrym. Samo to, że praktyki miał w Dreźnie, w Norymberdze czy w Austrii, w jego fabryce, w jego, można powiedzieć, manufakturze zaczęto oddzielać też wosk od miodu taką techniką, więc to pozwoliło mu doświadczenia z różnych praktyk wykorzystać tu w Toruniu i wznieść mały warsztat na takie wyżyny. Prawdopodobnie to już za jego czasów powstała właśnie nazwa fabryka Gustawa Weise. Tam mamy taką szybę kryształową, którą za chwilkę zobaczymy. Na niej jest właśnie Honig Kuchenfabrik Gustav Weise, czyli właśnie fabryka pierników Gustawa Weise.
10: Jeszcze chciałem zapytać o ten wątek połączenia rodzin i wstąpienia w rodzinę Weise pani Doroty, jak dobrze pamiętam imię, wdowy po mistrzu piernikarskim. Czy ona jakiś swój wkład, myślę tutaj o przepis, jeśli chodzi, bo nastąpiło połączenie rodzin, a czy połączenie przepisów też, jak pan myśli, nastąpiło i w jakiś sposób, przede wszystkim czy wdowa po mistrzu piernikarskim miała taką wiedzę, mistrz piernikarski dzielił się z żoną takimi informacjami?
11: Tak, na pewno miała taką wiedzę i tutaj właśnie może bardzo dobre pytanie, bo z reguły nam się kojarzą piernikarze z mistrzami, ale często było tak, że wdowa przez jakiś czas, to nie było tak, że umierał piernikarz i wdowa od razu po ślubie kogoś innego. Przez jakiś czas prowadziła sam warsztat, więc w tym przypadku musiała mieć wiedzę. Oczywiście były, można powiedzieć, jakby zalecenia, że zalecano na przykład z cechu piekarzy, powiedzmy, żeby wdowa poślubiła najlepiej innego piekarza, bo w ten sposób, prawda, jest kontynuowana ta tradycja. Ale bywało, że na przykład rok czasu sama prowadziła. Tutaj też jej mąż Doroty Schreiber zmarł w 1761 roku, czyli 2 lata była wdową. To też pokazuje, że musiała mieć wiedzę i tą świadomość dbania o interesy.
10: I w ten sposób doszło do też być może zmiany przepisu na pierniki w rodzinie Weise po wielu, wielu latach, bo jakiś tutaj nowy wątek i nowy sposób zmiana tych proporcji, tych przepisów się pojawiła. Mogło tak być?
11: Tego nie wiemy. Nie da się tego sprawdzić, ponieważ samych przepisów z tego czasu rodziny Weise nie znamy.
10: W Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy w kolejnych wyjątkowych wnętrzach, które można zwiedzać i podziwiać to, co tutaj jest niezwykłego, to, co tu zobaczymy, czego posmakujemy, co poczujemy, bo tu niezwykłe zapachy. I teraz wybieramy się do kuchni. Pani Aleksandra pokaże nam i opowie, no bo po pierwsze, no, tutaj facet próbuje się rozejrzeć w kuchni i widzi na pewno mnóstwo sprzętów takich, których teraz już nie widać, bo jest taki piec kaflowy stojący w centralnej części, no i mnóstwo innych rzeczy, które wyjątkowo wyglądają.
12: W muzeum na pierwszym piętrze możemy poza kawiarenką, sklepami wejść do pomieszczeń takich intymnych, prywatnych, bo na niższych kondygnacjach, w innych pomieszczeniach mówimy o piernikach, które były robione w warsztatach piernikarskich, mówimy o fabrykach, ale w pewnym momencie pierniki pojawiły się w domach zwykłych, przestały być już tak bardzo luksusowe i cenne. To się stało od XIX wieku. I pierniki zaczęto też wypiekać w domach, zaczęły to robić kobiety, bo do tej pory mówiliśmy cały czas o mężczyznach. I taką kuchnię przykładową, kuchnię mieszczańską pokazujemy w naszym muzeum. Można zobaczyć właśnie, jak wyglądały kuchnie gaflowe, opalane drewnem, później węglem. Zupełnie coś zaskakującego dla najmłodszych naszych gości, że nie ma termometru, nie ma zegarka, nie ma wyświetlaczy.
10: I to nie będzie pikało, jak już skończy wypiekać.
12: Tak, dokładnie. I cała sztuka polegała na tym, podobnie jak w piecach, które widzieliśmy w piwnicy, że trzeba było poznać ten sprzęt, mieć doskonałe wyczucie, wiedzieć, w którym miejscu wstawić ciasto do piekarnika i jak długo ono może w tym piekarniku siedzieć, tak? Mamy tutaj kredensik, można zobaczyć, w jaki sposób przechowywano produkty spożywcze w czasach, kiedy, przypomnę, nie było lodówek, tak? Więc trudno było też schładzać produkty. Pokazujemy, jak wygląda zboże, z którego jest wykonana mąka do robienia pierników, czyli pszenica.
10: To jest prawdziwe zboże, to nie jest eksponat?
12: To jest prawdziwe zboże, to jest pszenica, z której pochodzi mąka pszenna i żyto, ziarna żyta.
10: A w to dzieci są w stanie uwierzyć, jak pokazujecie im, że z tego mąka, a dalej wypieki różnego rodzaju?
12: Prowadzimy powstanie. Działania edukacyjne i też te filmy, które widzieliśmy w oficynie na parterze, też nam to o tym mówią. Ale tutaj też mamy szereg przypraw korzennych, które były wykorzystywane do ciasta piernikowego i też je pokazujemy dzieciakom, naszym gościom, nie tylko dzieciakom. Pokazujemy, jak wyglądają, można je powąchać. Mamy tutaj miód, różne rodzaje miodu, żeby pokazać, że miód miodowi nie jest równy. I też taka ciekawostka, ponieważ jesteśmy na przełomie XIX-XX wieku, to jest głowa cukru. Dzisiaj cukier mamy biały w proszku, cukier kryształ, a dawniej cukier, który był wykorzystywany w kuchni, kupowało się na głowę. Więc tutaj możemy zobaczyć.
10: Czyli miał stałą postać, taką, z której ułamywało się, tak? Odłamywało kawałek?
12: Tak, tak, zupełnie inną. No oczywiście zupełnie inaczej wyglądał bardzo drogi cukier trzcinowy sprowadzany z odległych krain.
10: A proszę powiedzieć, czym jest tutaj to narzędzie? Bo to wygląda trochę jak krajalnica do chleba, tak z dawnych czasów, ale nie wiem, może chybiłem.
12: Nie, dokładnie. Jest to krajalnica do chleba, tylko żeby ją rozpędzić, czy potrzebna jest siła rąk. Więc bardzo tradycyjne wnętrze, pozbawione elektroniki, więc coś zupełnie innego niż możemy spotkać we współczesnych kuchniach. Tu jeszcze taka ciekawostka a propos przepisów. Na stole mamy zamontowany ekranik, tablet, i z którego możemy odczytać przepisy. Z jakich prawdopodobnie korzystały kobiety w XIX i XX wieku? Przepisy na pierniki.
10: Oprócz tego, że te pierniki były przygotowywane w domach, a nie tylko jak wcześniej w fabrykach, no to widzę też niezwykłe kształty tutaj. Rzeczywiście te pierniki, takie kształty wyjątkowe, wielkości kilkudziesięciu centymetrów zdobione, przyjmowały i to był artyzm tych gospodyń?
12: Ten piernik, który widzimy, dziecko w powijakach, największy piernik w naszych zbiorach, był największa forma, jaką mamy. Forma współcześnie wykonana, ale nawiązująca do dawnych form piernikarskich. Być może kobiety, które piekły pierniki, piekły pierniki jadalne i tego typu nie, na stołach się nie pojawiały. Natomiast z pewnością piernik przedstawiający, tak duże przedstawienie piernika dekoracyjnego było dość wyjątkowe i na szczególne okoliczności, przygotowywane już bardziej w warsztacie piernikarskim niż w domu, bo jak pan widzi, ten piernik jest o wiele większy niż cała kuchnia, więc by się do niej nie zmieścił jedynie w specjalistycznych piecach.
10: Na pewno nie można było takiego piernika przygotowywać po ciemku i widzę, że też w którymś momencie myślałem, że panią przyłapałem tutaj na małym mijaniu się z prawdą, że nie było elektryfikacji, bo patrzę, widzi żyrandol pod sufitem.
12: Tak, lampa naftowa, ale no, trzeba pamiętać, że w dawnych czasach, także jak zobaczymy w saloniku, wnętrza były oświetlane blaskiem świec, a świeca też jest związana troszeczkę z piernikarstwem, ponieważ pszczelarze, którzy sprzedawali miód, sprzedawali także wosk, który był czasami cenniejszy, bo służył do robienia świec, którymi oświetlano i wnętrza domów, ale także kościoły czy inne ważne pomieszczenia.
10: Oglądałem ostatnio jeden z katalogów, jak urządzić własną kuchnię i stwierdzam, nie do wiary, a jednak, że chyba znowu historia zatacza koło, bo niektóre z elementów wykończeń również, nie wiem jaka jest fachowa nazwa tego płótna nad stołem, ale
12: to tego... makatka. Makatki teraz też wracają do mody.
10: Czyli płótno wiszące nad stołem, na przykład z przekazem, może być też religijnym, takie powiedzenie, które rano wstaje, temu Pan Bóg daje. A co oczywiście pierniki.
12: Oczywiście.
10: Okej. Z wizytą w Muzeum Okręgowym, w Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy i tym razem zawitaliśmy do kuchni, ale to tylko jedno z takich miejsc, do których warto zajrzeć. Zresztą do kuchni, do której wchodziliśmy przez wyjątkowe pomieszczenie, tutaj bardzo ekskluzywnie wyglądające, to w którym teraz jesteśmy. Cóż to za miejsce?
12: To jest salonik mieszczański z przełomu XIX-XX wieku. Co ciekawe, w naszym saloniku można zobaczyć, poza pięknymi meblami, porcelaną, aranżacją muzealną, także portrety piernikarzy, o których już słyszeliśmy. Czyli mamy Johanna Weise, Andreasa Weise, Dorotę Schreiber, ale także państwa Ruchniewiczów i Hermana Tomasa. Także możemy zobaczyć nie tylko reklamy pierników, ale dzięki tym wizualizacjom możemy zobaczyć, jak ci piernikarze, fabrykanci wyglądali.
10: Można w związku z tym powiedzieć, że to byli majętni ludzie, skoro mogli sobie pozwolić na wykonanie też portretu.
12: Oczywiście, pierniki były towarem luksusowym. I nie byle kto nie mógł tych pierników robić. Ta wartość ich polegała na składzie ciasta piernikowego. Nie każdy mógł sobie pozwolić na zakup chociażby korzeni, czyli przypraw korzennych bardzo drogocennych. I nie każdy mógł sobie po prostu od tak pierniki sprzedawać, więc wszystko to składniki, tajny przepis, a także możliwość sprzedaży pierników świadczyła o tym, że robili to ludzie faktycznie majętni i robili na tym całkiem niezłe interesy, tak?
10: Zwłaszcza, że produkcja pierników w Toruniu przetrwała lata i wieki, można powiedzieć, więc faktycznie no, była to ciekawa i bardzo dobra gałąź funkcjonowania gospodarki, można powiedzieć, tutaj toruńskiej na pewno. W Muzeum Toruńskiego Piernika jesteśmy cały czas i zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby się tutaj pojawić i te rzeczy, o których opowiadamy, zobaczyć na własne oczy, bo robią ogromne wrażenie. Polecamy i zapraszamy Muzeum Toruńskiego Piernika.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Panie Pascalu,
3: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
0: masz! O reklamie.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra, w którym podsumujemy historyczne wydarzenia z 4 października. Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie w ubiegłą niedzielę na Stadionie Olimpijskim pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79 z przewagą 22 punktów. To 6 mistrzostwo w historii klubu, ale pierwsza obrona złotego medalu.
6: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia, mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało, chcieliśmy wygrać to spotkanie, też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. Ludzie w Toruniu są naprawdę fajni, bardzo dużo nam pomagają, wielu mamy takich, którzy przyjadą, wyrównają nam tory, porobią równiarkami, dla nich również szczególne podziękowania. No i co, mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć, fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku, broni się ciężej, ale jest fajnie. Fajnie, jak się to obroni, jest fajnie.
5: Mówił po meczu Piotr Baron, menedżer Press Toruń.
7: Zawodnicy naszej drużyny dawali siebie 100%, ale z braku. No i tyle, no trochę inaczej sobie wyobrażałem, tym bardziej wejście w ten finał, w ten mecz rewanżowy. No nie udało się i tutaj nie chciałbym gdzieś tam się zagłębiać, ale normalnie no z braku mocy jako drużyna. Ja się bardzo cieszę, że miałem tą przyjemność, że mogłem być w tak świetnej drużynie, że dostałem tą szansę i mi zaufano. Dla mnie to jest pierwszy medal już nie jako zawodnika, także cieszę się bardzo. Świetna atmosfera. Dla mnie to było wielkie przeżycie i wielki sukces, jakby nie patrzeć. Wielkie przeżycie. Naprawdę świetnie się czułem w tym sezonie w drużynie wrocławskiej, w klubie. Świetna współpraca, osoby, które są tutaj ze mną. Same superlatywy. No, zbrakło tej wisienki na torcie.
5: Oceniał po meczu Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Nasz reporter Patryk Stec był we Wrocławiu i rozmawiał także z Antonim Kawczyńskim.
8: Wiadomo, ciężej jest bronić, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten sezon nas bardzo dużo kosztował, ale bardzo dużo pracy włożyliśmy i przed, i w trakcie sezonu, przynajmniej ja, także jestem zadowolony, że wszystko się udało. Fajnie też, że udało się wygrać dzisiejszy mecz. Bardzo trudny przeciwnik, nie spodziewałem się takiego wyniku, szczerze mówiąc. Na mnie mówią Atom Kawczyński, bo mam dobre starty w tym roku, także ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku. Trzeci mój bieg mógł być troszeczkę lepszy, ale też jest dobrze.
5: Jaki to był sezon dla Mikołaja Duchińskiego, juniora Press Toruń?
9: Ja się starałem jak najbardziej mogłem dzisiaj. No wiadomo, tam w juniorskim, no wiadomo, sytuacja była jaka była. Tam Mikel, tam się na wejściu w pierwszy łuk, na drugim okrążeniu trochę się tam szczepiłem. Delikatnie, ale się szczepiłem, no i co? No i później się potoczyło tak, że w 7 biegu no trochę było mi ciężej, no bo wiadomo, zawodnicy nie byli, że tak powiem, nie byli tacy wolni. No a w 12 nam udało mi się przywieźć 2 punkty z bonusem, z Robertem i bardzo mnie to cieszyło. Starałem się bardzo. I trenowaliśmy też na obcych torach. Ja też właśnie silniki mam dobre w miarę od pana Schleya, Hollowaya i naprawdę nie mam na co narzekać.
5: Wszystko wskazuje na to, że finał był ostatnim meczem Norika Blydorna. O tym rozmawialiśmy z Maciejem Krużyńskim.
10: Myślę, że zawodnicy lubią nas wszystkich i ciężko się rozstawać z Toruniem. Chcielibyśmy oczywiście, żeby i Norik, i pewnie Janek byli częścią tej drużyny. Może nie w przyszłym roku, może w kolejnych latach. Natomiast na pewno my nie zapominamy o tych zawodnikach i jak widać, oni też ciężko im się rozstać z nami.
5: Rozmawialiśmy także z kolejnym złotym medalistą, zawodnikiem Press Toruń, Patrykiem Dudkiem.
11: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super, no kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia.
5: Jak Patryk Dudek ocenia jazdę toruńskich młodzieżowców?
11: Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
5: I jeszcze kilka słów od także złotego Emila Sejfudinowa.
12: Ciężkie finały, wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przyjechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
5: Przypomnijmy, że wielki finał, który odbył się 4 października, śledziło 5000 kibiców, którzy pojawili się w specjalnej strefie kibica. Ona powstała w arenie Toruń przy ulicy Bema. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
13: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
14: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
15: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w play-offach, bo to naprawdę jest pogrom.
13: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
15: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
16: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
17: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. To bardzo, bardzo fajnie było.
13: Cieszy zwycięstwo.
17: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
16: Apator to apator.
18: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
13: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
19: Oczywiście, oby tylko Beder został u nas, no nie?
20: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
13: Jak tam? Gardło zdarte?
21: No jasne.
13: Dumny ze swojej drużyny?
21: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
13: Na gorąco, jak emocje?
22: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo. Bo 10 wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13, 14 wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
13: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
22: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
13: Jest duma?
22: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
23: Patryk! Robert! Nori! Emi! Mikel! Mikołaj! No i Bartosz!
24: Było super.
1: Mistrz Apator.
13: Jest radość?
21: Tak, jest bardzo duża.
2: Naprawdę mega.
13: A jak w ogóle panie oceniają strefę kibica?
2: Super w ogóle, no naprawdę świetna sprawa.
21: No nigdy nie jest taka sama atmosfera jak na motoarenie, ale i tak było bardzo fajnie i się cieszę, że mogliśmy tutaj obejrzeć mecz.
5: Z kibicami Press Toruń nie rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zapraszam na kolejną część magazynu reporterów Radia Gra. Teraz przeniesiemy się na bydgoskie przedmieście, by zajrzeć do naszego toruńskiego ogrodu zoobotanicznego. Nasz reporter Patryk Stec spotkał się z dyrektor placówki Beatą Gęsińską.
3: Ten rok, przynajmniej pierwsza jego połowa, to był taki typowo czas właśnie inwestycji, przygotowywania, przeprowadzenia przetargu, ponieważ realizowaliśmy projekt przy udziale środków unijnych. Ten projekt się nazywał właśnie ochrona ex-situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie ogrodu zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze. No tak trochę skomplikowanie brzmi, ale polegało to na tym, że przede wszystkim w zasadzie no, powstały takie nowe woliery dla ptaków grzebiących i nie tylko, bo w tych wolierach z racji tego, że są duże, obszerne i przede wszystkim też wysokie, możemy łączyć zarówno ptaki grzebiące, jak i te latające. I tak właśnie się dzieje. Na przykład kity czerwonodziobe mieszkają z bażantami, kraska także, podobnie turkawki, a zatem no, umożliwiło nam to łączenie pewnych właśnie gatunków, które sobie tutaj nie przeszkadzają. Dzięki właśnie przebudowie tych wolier pozyskaliśmy dwa bardzo ciekawe i do tego dodam rodzime gatunki, które są zagrożone wyginięciem. Jednym z nich, takim no, przepięknym ptakiem, to jest kraska zwyczajna. To jest jedyny przedstawiciel kraskowaty, który w ogóle w Europie tutaj wyprowadza lęgi. I jeszcze, nie wiem, w latach 80., nawet 90. można było te kraski w Polsce no, gdzieś zaobserwować, bo są naprawdę piękne, kolorowe, niebieskie, no, wyglądają jak jakieś ptaki egzotyczne. Natomiast ich populacja dramatycznie wręcz spadła. I o ile jeszcze, jak podają nam źródła, w 2010 roku było na przykład 50 par lęgowych, to już obecnie, nie wiem, przewiduje się, że może jest jedna, dwie. Więc naprawdę spadek tej populacji kraski w Polsce no jest dramatyczny. Jest ujęte oczywiście na liście w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych, także naprawdę skrajnie zagrożony gatunek. Jeżeli nie zaczniemy odbudowy tej populacji, czyli chociażby rozmnażania tego ptaka w warunkach wiwaryjnych, jak chociażby właśnie u nas w ogrodzie, taki mamy cel i plan, no to w zasadzie chyba ten ptak bezpowrotnie by wyginął na terenie Polski, ale i w ogóle Europy. One jeszcze tylko utrzymują się w naturze gdzieś w północnym Mazowszu, ale już też, nie wiem, chyba jedną parę zaobserwowano lęgową. To jest w ogóle bardzo ciekawy ptak, gdyż on odlatuje, właśnie tak o tej porze roku, odlatuje do Afryki, wraca na okres lęgowy właśnie na przełomie kwietnia i maja. No i jest to też gatunek, który żywi się głównie owadami, takimi większymi, więc no, u nas oczywiście dostają świerszcze duże, dostają szarańcze, ale uzupełniona jest też ta dieta oczywiście o jakieś tam owoce, jagody. Więc naprawdę kraska jest ptakiem przepięknym, naszym rodzimym i skrajnie zagrożonym. My na razie pozyskaliśmy samice, ale oczywiście poszukujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku to się uda, żeby dokoptować do niej odpowiedniego samca i żeby rzeczywiście stworzyć taką parę lęgową. Drugim gatunkiem, no już mniej tak spektakularnym, jeśli chodzi o kolorystykę, bo raczej szarawym, to są turkawki zwyczajne. Turkawki to należą do rodziny gołębiowatych i też bardzo ciekawe ptaki, gdyż one migrują jako jedyne gołębie, to jest z Polski, z Europy, one migrują również do Afryki.

kierunku właśnie oglądać. Także dzięki właśnie realizacji tego projektu chociażby te takie ciekawe tutaj okazy do ogrodu trafiły, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeszcze na razie nie zdradzę, ale też bardzo ciekawego ptaka będziemy tutaj sprowadzać. Także w odpowiednim czasie poinformujemy, jak już będziemy na to też przygotowani. Dodam, że poza tymi wolierami w ramach projektu zrewitalizowaliśmy część taką botaniczną pomiędzy wybiegiem właśnie Pandek, tą główną ścieżką, która od schodów prowadzi, a właśnie tymi wolierami. Do tej pory były tam troszkę takie przypadkowe kolekcje mało cennych roślin. W zasadzie nie był to teren, gdzie zwiedzający zachodzili, nie było tam nawet ani jednej ławeczki do posiedzenia. Także no, od dawna jakby miałam w planach, żeby ten teren przywrócić takiej właśnie rekreacji, ale i edukacji. No i to się właśnie udało. Zostały wytyczone w tym obszarze nowe alejki z nawierzchnią mineralną. Dodam, że żadne drzewo, żaden krzew, który tam rósł, nie został wycięty, co jedynie zostały pewne okazy przesadzone, aby gdzieś tam umożliwić stworzenie nowych kolekcji. Także wprowadziliśmy tam także elementy małej architektury, jakieś ławki, kosze na śmieci, hoteli dla owadów, poidło dla ptaków, jest taka mini fontanna, sucha rzeka, to są takie symbole. Ja nie chcę nazywać tego miejsca ogrodem japońskim, bo absolutnie takich ambicji nie mieliśmy, to trochę inne koszty by też pewnie były. Natomiast jest to oczywiście takie miejsce z elementami takimi wschodnimi, nawiązującymi chociażby właśnie do tych wschodnich gatunków, które w obszarze tego terenu mieszkają. Także jest już to teraz właśnie miejsce bardzo chętnie odwiedzane, ludzie sobie siedzą tam na ławeczkach. No i jeszcze oczywiście te rośliny są nieduże, te przynajmniej nowo posadzone, ale myślę, że tak już za rok będzie rzeczywiście tam pięknie. Dodam też, że jest tam też system nawadniania kropelkowego, a że mamy swoją studnię głębinową, więc tak naprawdę no to jest tutaj bardzo ekonomicznie. Nie musimy gdzieś tam tej wody sieciowej zużywać. No i myślę, że jest ładnie, jak już się od kasy tylko schodzi z góry, to właśnie zamiast tych zardzewiałych siatek, które kiedyś były na tych wolierach bażantów, no już w tej chwili rzeczywiście jest to zupełnie inne wrażenie i bardzo wiele osób no, chwali, jest naprawdę, ludzie no, korzystają i same słyszymy pozytywne tutaj opinie od odwiedzających, że na pewno to miejsce zyskało nową estetykę, nową funkcjonalność. Dodam, że wśród tych kolekcji botanicznych również zadbaliśmy o rodzime, chronione gatunki roślin. I tutaj chociażby takie ciekawe paprocie, jak języcznik zwyczajny, długosz królewski, podrzeń żebrowiec, ale także rośnie tam różanecznik żółty, więc no takie naprawdę niezbyt popularne, a nasze rodzime, chronione gatunki. Te ciekawsze okazy są oznaczone tabliczkami. Tabliczki są w języku polskim, angielskim i Braille'a. Że no, jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie był, to zachęcam. Zawsze zresztą obecność pandek, a przypomnę, że mamy dwa maluchy, które bardzo dobrze odpukać się rozwijają. Są wprawdzie dokarmiane, bo samica już dość wcześnie straciła pokarm, więc dokarmiamy je z butelki, ale właśnie Miki i Mini to takie właśnie pocieszne maluchy i zawsze chętne do, teraz już przynajmniej przy tej pięknej pogodzie, chętnie wychodziły i były cały czas widoczne na tym wybiegu. Jesień w ogóle u nas zapowiada się bardzo ekscytująco, bo przypomnę, że cały czas na wybiegu po niedźwiedziach nie mieliśmy nowych zwierząt. Już kiedyś wspominałam, że zdecydowanie nie będziemy do Torunia sprowadzać kolejnych niedźwiedzi. Natomiast ten wybieg został przearanżowany, gawra została dostosowana do tego, aby tam można odpowiednią temperaturę utrzymać i w listopadzie przyjadą nowi mieszkańcy. Nie chcę zdradzać, chcę zachęcić, aby śledzić i nasze media społecznościowe, ale i media lokalne, na pewno podamy tą informację. Dodam, że będą to drapieżniki gatunku, którego jeszcze nie

0: nigdy w kolekcji ogrodu zoobotanicznego nie było. Dwa osobniki, no i więcej na tę chwilę nie zdradzę.
1: Mówiła nam Beata Gęsińska, dyrektor toruńskiego ogrodu zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.
4: To jest kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM, również na portalu gra.fm. Piotr Kolszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studio od razu naszego i waszego, drogie słuchaczki i słuchacze gościa. Jest z nami Paweł Żywiecki, szef Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, operator programu Wybieram Toruń, nowego programu uruchomionego w mieście Toruń. Dzień dobry, cześć, witamy.
5: Witam serdecznie.
4: Program Wybieram Toruń wystartował tak zupełnie oficjalnie. Otwarcie miało miejsce w ostatnim czasie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Cóż to za program jest Wybieram Toruń, bo trochę materiałów również reklamowych w mieście się pojawiło. Kto ma wybrać Toruń i dlaczego? O co chodzi w tym programie?
5: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim próby potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, tworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju, żeby w jakiś sposób tutaj te pierwsze kroki w biznesie przede wszystkim, bo to jest ten kierunek wsparcia, jakby tutaj stawiali.
4: Co to znaczy wspieramy młode talenty? Jak młode? Do kogo dokładnie, jeśli tak skupimy się teraz na osi czasu, wieku?
5: Jakby młode talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań, czynności prawnych w tym zakresie, więc...
4: Czyli mówimy już o uczniach szkół średnich.
5: Tak, właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję, właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie.
4: A realnie z waszej perspektywy, jak rzeczywiście padło, to już licea, technika, to w których szkołach jest w tym wieku 18-19-latków więcej takich skonkretyzowanych na swoją przyszłość ludzi? W liceach, czy jednak te szkoły branżowe, technika uczą?
5: To myślę, że na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za pół roku, za rok, jak zobaczymy, kto się do nas zgłosi, bo to wystartowała pierwsza rekrutacja, a też ta rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, więc myślę, że to się wszystko okaże tak na dobrą sprawę. Ja dzisiaj nie jestem w stanie tego zdefiniować. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście.
4: Podstawa to, rozumiem, mieć pomysł na być może swoją firmę, na biznes, na wynalazek, innowacje?
5: To nie tylko, jakby już mieć skonkretyzowany pomysł, ale program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą ich swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża, więc jakby tutaj odczarowując trochę taką barierę, która mogłaby powstać gdzieś tam w głowach słuchaczy, słuchając naszej rozmowy, to zapraszamy wszystkich, nawet te osoby, które nie mają już skonkretyzowanego pomysłu na biznes. Program polega właśnie na tym, żeby wejść do środowiska. Program zakłada 6-miesięczny okres takiej inkubacji, w którym właśnie jest ten czas na to, żeby, jeśli jest pomysł, to go doszlifować albo w jakiś sposób wykreować wspólnie z nami, w oparciu o doświadczenie, może o pomysł, o to, co się lubi robić lub w czym jesteś dobry, żeby w jakiś sposób spróbować to wykorzystać i stworzyć swoją działalność gospodarczą właśnie w Toruniu, a przez to właśnie zakotwiczyć się w naszym mieście i żeby w jakiś sposób tą migrację zatrzymać.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
4: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy o nowym programie Wybieram Toruń, bo takie hasła pojawiają się na billboardach, nie tylko na różnych ekranach w Toruniu. Tajemnicze być może dla niektórych, ale po to właśnie jest nasza rozmowa i nasz gość Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja, która jest operatorem programu Wybieram Toruń, skierowanego do młodych talentów. Chcemy ich zatrzymać w Toruniu, po to, aby tu się rozwijali, tworzyli miejsce pracy nie tylko dla siebie, być może dla innych. To chyba nie przypadek, że Fundacja Przedsiębiorczy Toruń zostaje operatorem tego programu, bo doświadczenie, o czym już padło, macie ogromne w szlifowaniu tych diamentów.
5: Tak, już ponad 20 lat na toruńskim rynku funkcjonujemy. Zaczęło się to od inkubatorów na uczelniach. Dzisiaj zarządzamy dwoma: inkubatorem Spacelink w Młynach, ale też akceleratorem Space Labs tutaj niedaleko właśnie, na ulicy Łokietka. Tak, 20 lat doświadczeń. Dzisiaj ponad 170 startupów, które w naszym ekosystemie rozwija swoje skrzydła. Natomiast jakby jeśli chodzi o wybór nasz jako fundacji, to po prostu zostaliśmy wybrani w otwartym konkursie. Nasza propozycja i koncept na program został najwyżej oceniany i pewnie to doświadczenie też miało ogromne znaczenie, więc tutaj miasto nam zaufało, wybrało nas jako operatora tego programu w ramach powołanego przez pana prezydenta Gulewskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju. My przedstawiliśmy swój koncept na stworzenie takiego programu, systemowego programu, bo to warto podkreślić, że ten program jest zakontraktowany przez gminę miasta Toruń na najbliższe 3 lata, więc to warto podkreślić, że to nie jest program, który, nie wiem, potrwa pół roku, rok, to program, który ma przez 3 lata testowo, bo też to warto podkreślić, sprawdzić przede wszystkim jakby nasz pomysł na to, żeby tworzyć taką przestrzeń dla młodych talentów, ale przede wszystkim sprawdzić wskaźniki, bo planujemy co najmniej stworzyć przestrzeń dla 100 osób, 100 talentów, 100 innowatorów, 100 młodych ludzi, żeby w jakiś sposób ten program przeszli, ale też umówiliśmy się, przedstawiliśmy swoje wskaźniki, że planujemy, żeby co najmniej ponad 40 podmiotów gospodarczych jakby w tym naszym Toruniu w ramach tego programu powstało minimum. Dziś dzięki wsparciu partnerów, bo też nad tym już pracujemy od samego początku, jesteśmy w stanie już też zwiększyć skalę tego projektu poprzez ich wkład finansowy do tego. To jest na przykład partner strategiczny Nikolaus Bank, który w jakiś sposób również wsparł nas w tym zakresie i możemy to skalę jakby zwiększyć. Liczymy na to, że dołączą do tego programu również inne firmy lokalne i ten program nabierze jeszcze większego rozmachu.
4: To są na pewno firmy, z którymi też wcześniej współpracowaliście, więc są te dobre doświadczenia w tym, że robicie to dobrze. Macie tego tak zwanego czuja do młodych ludzi, pomysłów?
5: No myślę, że tak. Już te 20 lat i setki, a chyba mogę nawet powiedzieć tysiące pomysłów, które przewinęły się przez te lata, ale też dużo projektów z ogromnym sukcesem, które właśnie rozpoczynały od takiego programu, który dzisiaj, na początku września zainaugurowaliśmy tutaj wspólnie z panem prezydentem. I często takie duże tematy, które dzisiaj obserwujemy, rozwijają się u nas jakby w tym ekosystemie z różnych branż, od branży IT, fintechowej, bo po branży kosmiczno, właśnie rozpoczynały tak niewinnie trochę od takiego pierwszego zalążkowego pomysłu i pewnego impulsu do tego, żeby w jakiś sposób wejść do programu i często te projekty się po latach naprawdę rozwinęły w ogromnej skali.
4: Była wzmianka o tym, że dajecie przestrzeń dla tych młodych talentów. Co to dokładnie oznacza? To jest przestrzeń w dosłownym tego słowa znaczeniu? Powierzchnia czy jednak jakieś środowisko dookoła wspierające?
5: Tak, jakby stworzyliśmy ten, myślę, że taki holistyczny program od takiej jakby usługi preinkubacji, która daje osobowość prawną naszej organizacji, czyli taka osoba wchodząc do programu może wystawiać już fakturę, może podejmować czynności prawne pod szyldem jakby naszego tego inkubatora. Więc
4: czyli wchodzimy, 18-19-latek wchodzi, nie musi zakładać od razu swojej firmy, zapoznawać się z funkcjonowaniem ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej.
5: Tak, nie ma tych wszystkich mało fajnych spraw na głowie. Może się skupić na tym, żeby dopracować pomysł, wprowadzić go, zrobić test na rynku. To chyba jest kluczowe właśnie, żeby zweryfikować rynkowo swój pomysł na biznes. Bez tej całej takiej jakby otoczki formalnej, bo za to my odpowiadamy. My dajemy taki parasol ochronny w tym okresie 6 miesięcy właśnie, gdzie ta osoba jakby nie tworzy nowego podmiotu gospodarczego, tylko w ramach naszej struktury testuje swój pomysł na biznes. Ma obsługę prawną, ma obsługę księgową. Wspomniana tutaj jakby te zasoby infrastrukturalne. My udostępniamy wszystko to, co dzisiaj mamy w swoich zasobach, czyli SpaceLink, miejsce do kreatywnej przestrzeni do pracy, ale także Toruń Space Labs jest otwarty również dla nich bezpłatnie. To też warto podkreślić, że program dla każdego uczestnika to jest jakby nie wiąże się z żadnymi kosztami, bo to wszystko finansuje gmina miasta Toruń i my jako nasz wkład własny. Natomiast ta przestrzeń do pracy, ale też co warto podkreślić, myślę, że to może być kluczowe dla tych osób, które mają trochę pomysł na stworzenie jakiegoś produktu, urządzenia, to również wszystkie laboratoria mają w ramach tego programu do swojej dyspozycji. Laboratorium VR, laboratorium druku 3D, więc można coś wydrukować, stworzyć, zaprojektować. Prototypownia, to wszystko jest do dyspozycji.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
4: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Raz jeszcze mówimy dzień dobry i wracamy do rozmowy o nowym programie Wybieram Toruń. Z nami jest Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń będzie operatorem. Już jest programu Wybieram Toruń, który, jak już usłyszeliśmy, wiąże się z nakładami finansowymi z budżetu naszego miasta. Te najbliższe 3 lata, rozumiem. Taki jest ten horyzont na tę chwilę czasowy pilotażu tego programu.
5: Tak, my przedstawiliśmy taką koncepcję właśnie, żeby, no chodziło nam o to, żeby ten program był systemowy w jakiś sposób, określony na dany okres czasu, żeby to nie było taki trochę, jak często są różne takie inicjatywy, które gdzieś tam trwają przez miesiące. My chcieliśmy, żeby to było systemowe rozwiązanie i to chyba wyróżnia nas nie tylko jakby jako organizację, ale przede wszystkim to, co udało się jakby zaproponować, to właśnie to systemowe rozwiązanie, co Toruń jest też wyjątkowym miastem w tym zakresie, bo gdzieś tam w tej części Polski ja nie widzę takich programów, które by były inicjowane przez miasto i w ten sposób jakby realizowane. Więc przede wszystkim 3 lata funkcjonowania. Tu było mowa o tym, że po stronie beneficjenta nie ma żadnych kosztów uczestnictwa w takim projekcie. Wszystko jest finansowane właśnie w ramach projektu. Tu warto podkreślić, że taka ekwiwalent rynkowy wartości dla każdego uczestnika to jest ponad 70 tysięcy złotych w tym okresie 6 miesięcy, więc
4: sporo pieniędzy.
5: Tak, taka osoba otrzymuje takie świadczenia jakby o takiej wartości, to można przemnożyć o skalę projektu, to mówimy o inwestycji w młode talenty w naszym mieście na ponad 7 milionów złotych.
4: Młode talenty, powiedzieliśmy sobie o tym już, nie tylko studenci, nie tylko ludzie, którzy być może są już po studiach i trochę chcą przemodelować swoje życie i ten tor życia zawodowy, ale też tutaj trochę się na tym skupiam, bo to jednak wierzę w najmłodszych siła tej młodzieży już w szkołach ponadpodstawowych, bo już dla 18-latków jest ten program. Czy spodziewacie się takiego zainteresowania? Czy może będzie jakiś program promocji tego programu w toruńskich szkołach? Czy ci ludzie po prostu młodzi dowiedzą się, że funkcjonuje coś takiego? No i właśnie, jak to praktycznie później będzie wyglądało? Taki młody człowiek przychodzi do fundacji i ma opowiedzieć, ma wysłać list, CV, motywację? Jak to wygląda?
5: Tak, jak planujemy wspólnie z panem prezydentem takie spotkania w szkołach, ale też na uczelniach, żeby w jakiś sposób promować ten projekt i pokazywać jego wartości, zachęcać do uczestnictwa. Wystarczy wejść na stronę wybieramtoruń.pl i tam jest formularz w krótkich słowach opisać swój koncept, pomysł i to wystarczy, żeby zgłosić się do programu. My takie osoby zaprosimy na spotkanie, porozmawiamy, poszukamy tych możliwości do współdziałania i wtedy będziemy decydować jakby kto wchodzi do programu. Mamy już pierwsze zgłoszenia, więc to nas bardzo cieszy, że ten program też fajnie zaskoczył. Nie tylko od strony takiej wizerunkowej, marketingowej, bo jak to było wspomniane, widać nas też na ulicach miasta, bo dzięki partnerom właśnie możemy się promować również i w komunikacji miejskiej, ale też na terenie naszego, na tegoż miasta. Oczywiście internet też się troszkę zagrzał, że tak powiem, kolokwialnie. Natomiast jakby to co jest najważniejsze, to jest zgłoszenia jakby. Mamy kilkanaście zgłoszeń już na tym etapie, gdzie wystartowaliśmy dosłownie tam dwa tygodnie temu, więc
4: to,
5: mam...
4: To bardzo dobry wynik, tak mi się wydaje.
5: No, tak, mamy, tym bardziej, że no to też nie jest jakby, to musi być też świadoma decyzja, więc no bardzo cieszę, że od razu był taki impuls i to widać, że ta przestrzeń była potrzebna, żeby w jakiś sposób coś w tym Toruniu naszym zrobić w tym obszarze. Myślę, że warto jeszcze podkreślenia, że ta preinkubacja, ta przestrzeń, infrastruktura jest do dyspozycji, ale również, szczególnie w kontekście młodych ludzi, ta warstwa wiedzowa jest mega, mega ważna, że taka osoba wchodząc do programu, to nie tylko właśnie ma to naszą osobowość prawną, ta opieka taką prawno-księgową, co może być przełamanie pierwszej bariery takiej mentalnej, że ja się na tym nie znam, może rodzice w domu też mówią, kurczę, nikt nie prowadził firmy, nikt ci nie pomoże, to jest ta przełamanie tej bariery, że my to ogarniemy, tak już takim językiem młodzieżowym powiem. Infrastruktura, która pozwoli nie tylko fajnie pracować, ale też jakby tworzyć, ale przede wszystkim na co mocno stawiamy, to ten obszar wiedzowy, czyli cały proces szkoleń, spotkań, konsultacji indywidualnych, ale przede wszystkim bardzo mocno stawiamy na program mentoringowy. Chcemy jakby zaprosić do tej współpracy i prowadzimy już rozmowy z topowymi menadżerami z naszego regionu, żeby podzielili się swoją wiedzą, żeby z tymi talentami popracowali, złapali nić kontaktów i w jaki sposób, to jest moim zdaniem mega, mega, mega wartość. Natomiast też myślę, że to wszystko spina narzędzie cyfrowe w postaci aplikacji mobilnej, które dzisiaj każdy może sobie pobrać. Wybieram Toruń i w sklepie jakby można ją sobie pobrać i też różne materiały tam będą publikowane.
2: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
4: To jest Kalejdoskop Radia Gra. Dzień dobry, mówimy raz jeszcze wszystkim, którzy słuchają, przysłuchują się naszej rozmowie o nowym programie Wybieram Toruń w Toruniu. Paweł Żywiecki, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, formalnie operator nowego programu, który został uruchomiony, który ma wspierać nowe talenty. O tym tak ogólnie rzecz ujmując rozmawiamy i kolejnym wątkiem tej ciekawej rozmowy, której się, drodzy słuchacze i słuchaczki, przysłuchujecie, jest aplikacja, która powstała na potrzeby programu Wybieram Toruń. Dla kogo jest to aplikacja? Rozumiem, że dla beneficjentów, którzy przystąpią do tego programu, podpiszą umowę i tak dalej.
5: Tak, ale jakby ma... Znaczy, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest aplikacja i to jest narzędzie cyfrowe, które spina cały program. Jakby to dzisiaj nikt nie biega z pieczątkami, nikt nie przychodzi po jakiś podpis.
4: Stoi w kolejkach, w urzędach.
5: Stoi w kolejkach, w urzędach. Chcieliśmy, żeby to narzędzie było skierowane, czy sam program jest skierowany do młodych ludzi, to musimy też dostarczyć odpowiednio nie tylko wartość projektu, ale też narzędzia, żeby w jakiś sposób nadążać nad tymi oczekiwaniami i takie narzędzie zostało stworzone w postaci systemu cyfrowego, dostępnego w wersji webowej, czyli przez stronę internetową, ale również powstała aplikacja mobilna Wybieram Toruń i w tym momencie zachęcam wszystkich do ściągnięcia tej aplikacji, ponieważ ona jakby co do zasady służy beneficjentom projektu. Przez te narzędzie odbywa się realizacja całego programu, czyli wystawiamy faktury, kontaktujemy się z księgowym, z prawnikiem, z mentorami, dokonujemy konsultacji, ale również wszystkie materiały edukacyjne będą digitalizowane i wrzucane w to narzędzie. Będzie taki Netflix trochę wiedzowy. Chcemy jakby, żeby w jakiś sposób te wszystkie szkolenia, spotkania były właśnie, no miały warstwę cyfrową, żeby każdy uczestnik projektu, nawet wchodząc na innym etapie, mógł sobie to otworzyć albo odświeżyć sobie wiedzę w jakiś sposób. Jak będąc na szkoleniu, nie zawsze wszystko zapamiętamy. To służy do tego, żebyśmy mogli mieć dostęp do tej wiedzy w sposób jakby, no tak jak...
4: Kompleksowy.
5: Kompleksowy, tak. Ale przede wszystkim... narzędzie w postaci aplikacji mobilnej ma warstwę otwartą, czyli każda osoba, obytnie czy to z Torunia, ale oczywiście fokusujemy się tutaj na osoby z naszego miasta, może sobie taką aplikację ściągnąć.
4: A to właśnie, muszę dopytać, są jakieś blokady, na przykład na, jak ktoś z Bydgoszczy, albo z Gdańska, albo z Poznania będzie chciał wejść.
5: O kurczę, teraz to już muszę dyplomatycznie. Znaczy przede wszystkim jakby oczywiście chcemy ściągać też ludzi do Torunia. Ten program jest to, że ma służyć, żeby przyciągać do naszego miasta, więc wszystkie osoby jakby obytnie skąd co, jeśli tu mieszkają, tu chcą żyć, to program jest dla nich. Jakby czy z Bydgoszczy, czy z Poznania, to nie ma dla nas znaczenia. Chodzi o to, żeby tutaj realizował swoje marzenia, swoje pomysły na biznes, ale przede wszystkim, żeby założył też firmę w Toruniu, bo to też jest dla nas ważne i takim obowiązkiem po wyjściu z tego programu i założenia działalności gospodarczej jest to właśnie, żeby ta firma miała toruński adres i toruńską siedzibę w tym zakresie, żeby tworzyła tutaj to wartość gospodarczą dla naszego naszego miasta, rozwijało nasze miasto w tym zakresie. Natomiast wracając jeszcze do aplikacji mobilnej, każda osoba może sobie ją ściągnąć, nawet teraz słuchając nas w tym momencie.
4: Aplikacja nazywa się Wybieram Toruń, rozumiem iOS i Google Play.
5: Tak, Wybieram Toruń, wystarczy wpisać w sklepie, na każdej platformie jesteśmy, można taką aplikację sobie ściągnąć, tam już jest kilka materiałów wrzuconych, również z naszym filmem promocyjnym, można sobie pooglądać, popatrzeć, zainspirować się, ale przede wszystkim też być częścią projektu Wybieram Toruń, w takim może okrojonym, ale jednak być na bieżąco, co tam się dzieje, tam jest też informacja o partnerach, o tej infrastrukturze, która jest do dyspozycji, więc możemy gdzieś tam, nie będąc jeszcze beneficjentem projektu, jakby korzystać w tym obszarze. No przede wszystkim chcemy też poza jakby realizacją projektu, ale no naszą misją fundacji, jak trochę nazwa wskazuje, jest Przedsiębiorczy Toruń, więc wszystkie działania, które mają napędzać przedsiębiorczość w naszym mieście, to jest nasza misja i po to też to robimy.
4: No właśnie, tak trochę sobie zażartowałem z tym blokadą aplikacji na przykład Bydgoszcz, Trójmiasto albo Poznań, ale z drugiej strony dając takie demo tego serialu Netflixowego pod tytułem Wybieram Toruń, kusicie do tego, żeby wejść i zobaczyć w cudzysłowie oczywiście, co jest wewnątrz, w środku, nie tylko tej aplikacji, tę zawartość, która jest dostępna dla beneficjentów, ale w ogóle na czym ten program polega i faktycznie trochę spodziewacie się, oprócz tego, że być może uda się wyciągnąć z Torunia te talenty, to uda się przyciągnąć z zewnątrz, spoza miasta?
5: Tak, przede wszystkim chcemy je zatrzymywać tu w naszym mieście, ale również kolejnym takim elementem i to by było chyba największe, jeszcze taką większą wartością, żebyśmy przyciągali w ogóle do Torunia. Jakby nam się to udaje w mikroskali robić, bo mamy przykłady, że startupy, które są gdzieś tam dzisiaj w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Gdańsku, a nawet w Warszawie, bo mamy także takie przypadki, na przykład chociażby z branży kosmicznej, że tutaj są lokowane właśnie z racji tych naszych sukcesów w tym obszarze, jakby rejestrują tu działalność albo otwierają oddział jakby w naszym mieście. Natomiast ten program ma być, żeby to skalę zwiększyć jakby, dlatego też gdzieś tam specjalnie jakby weszliśmy w ten obszar, ale chcemy oddziaływać i myślę, że to jest kolejny pomysł na to, żeby w jakiś sposób podjąć pewne działania, żeby trochę zacząć pokazywać nasze miasto i być w różnych innych częściach Polski i żeby te talenty tutaj do nas ściągać.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: AI.
4: W Radiu Gra Toruń, ciąg dalszy historii Elżbiety Zawadzkiej. Latem 1942 roku, kiedy Europa pogrążona była w ogniu II wojny światowej, Janina Karasiówna zgłosiła komendantowi głównemu Armii Krajowej, generałowi Stefanowi Roweckiemu, kandydaturę Elżbiety Zawadzkiej na emisariusza do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Zawadzka, znana pod pseudonimem Zo, miała przed sobą zadanie nie tylko niebezpieczne, ale i kluczowe dla dalszego funkcjonowania polskiego podziemia. Jej misja rozpoczęła się w sierpniu tego samego roku, a jej losy na zawsze wpisały się w historię polskiej konspiracji. Generał Rowecki powierzył Zawadzkiej dwa główne zadania. Pierwsze polegało na wywarciu wpływu na sztab naczelnego wodza, aby usprawnił łączność z okupowaną Polską, co miało zasadnicze znaczenie dla koordynacji działań podziemia i rządu na emigracji. Drugie zadanie dotyczyło przekonania władz wojskowych oraz politycznych na emigracji o konieczności prawnego uregulowania służby kobiet w Wojsku Polskim. Przygotowania do tej niezwykle niebezpiecznej misji trwały 4 miesiące. Zawadzka studiowała dokumenty dotyczące funkcjonowania struktur wojskowych i politycznych, spotykała się z oficerami Komendy Głównej oraz intensywnie doskonaliła swoje umiejętności językowe. Sama przyznawała po latach, że biegle władała językiem niemieckim, a w różnym stopniu znała także francuski, angielski i hiszpański. W grudniu 1942 roku, dokładnie 17 lub 20 dnia tego miesiąca, Zawadzka wyruszyła w drogę jako Elisabeth Kubica, przedstawicielka niemieckiej firmy naftowej, urodzona 19 marca 1909 roku w Toruniu. Poczta Komendy Głównej została zmikrofilmowana i ukryta w zapalniczce, co pozwoliło Zawadzkiej bezpiecznie przejść kontrole graniczne, najpierw z III Rzeszą w Rzychlinie, a następnie z Francją w okolicach Strasburga. Do Paryża dotarła 36 godzin po wyjeździe z Warszawy, zatrzymując się w tajnej bazie o kryptonimie Janka. W podróży towarzyszył jej Jan Gralewski. Kolejny etap miał prowadzić przez Vichy do Perpignan. Jednak po aresztowaniu kuriera Aleksandra Stpiczyńskiego, pseudonim Wilski, trasa stała się zbyt niebezpieczna. Zawadzka została więc w Paryżu przez miesiąc, poszukując wraz z Kazimierzem Leskim pseudonim Bradl alternatywnych dróg do Hiszpanii. Komenda główna nie wyraziła jednak zgody na kontynuowanie misji przez Sejon, więc wróciła ona do Warszawy, a Leski indywidualnie wytyczył nowy szlak przez Pireneje do kraju Basków. Porażka misji była dla Zawadzkiej ogromnym rozczarowaniem. Za pośrednictwem Karasiówny poprosiła generała Roweckiego o ponowne skierowanie jej do Londynu, tym razem z możliwością samodzielnego poszukiwania przejścia. Generał wyraził zgodę i 8 lutego 1943 roku Zawadzka wyruszyła w nową podróż. Tym razem mikrofilmy z korespondencją ukryła nie tylko w zapalniczce, ale też w trzonku klucza należącym podczas wojny do Marii Witek. Do Paryża dotarła jako Elise Rivière. Po kilku dniach w towarzystwie ośmiorga francuskich kurierów przedostała się do Vichy, a następnie do Tarascon-sur-Ariège, położonego na zboczach Pirenejów. Według niektórych źródeł jej trasa obejmowała również Andorę. Przez góry próbowała przedostać się do Hiszpanii kilkukrotnie. Granicę udało jej się przekroczyć dopiero za czwartym podejściem. 29 marca znalazła się w Barcelonie, a stamtąd przez Madryt dotarła do Gibraltaru. Stamtąd wsiadła na statek płynący przez Irlandię do Bristolu. Rejs trwał 8 dni od 24 kwietnia do 1 maja 1943 roku. Po przybyciu do Bristolu Zawadzką odebrała angielska policjantka i przewiozła do londyńskiego więzienia. Przesłuchiwana przez funkcjonariuszy Special Operations Executive przedstawiła się jako Elizabeth Watson, podając rzekome nazwisko Zofia Zajkowska. Po dwóch dobach została zwolniona i przewieziona do hotelu Rubens, gdzie mieścił się sztab naczelnego wodza. Zameldowała się tam 3 maja 1943 roku. W Londynie Zawadzka rozpoczęła analizę łączności wraz z Kazimierzem Bilskim, pseudonim Rum, i Jerzym Żuralskim, pseudonim Żur, by usprawnić komunikację między krajem a sztabem. Wielokrotnie wyrażała rozczarowanie jakością pracy sztabu. Spotkała się również z generałem Władysławem Sikorskim. 9 lipca przygotowała szczegółowy referat dotyczący łączności lądowej Kraj-Centrala, adresowany do szefa sztabu, generała Stanisława Kopańskiego, który objął tę funkcję po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej. 19 sierpnia Zawadzka została przyjęta przez generała Kopańskiego. W trakcie misji spotykała się z politykami, przekonując ich o konieczności prawnego uregulowania statusu kobiet w wojsku. Choć służbę kobiet regulowała ustawa z 9 kwietnia 1938 roku, nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Dzięki staraniom Zawadzkiej po licznych spotkaniach, m.in. z prezydentem Rzeczypospolitej Władysławem Raczkiewiczem, generałem Sikorskim, generałem Józefem Hallerem i generałem Kazimierzem Sosnkowskim, 27 października 1943 roku prezydent Raczkiewicz podpisał dekret o ochotniczej służbie kobiet. Kobiety, które ukończyły 18 lat i zgłaszały się do wojska, stały się pełnoprawnymi żołnierzami. Elżbieta Zawadzka, znana pod pseudonimem Zo, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Jej powrót do okupowanej Polski w 1943 roku to nie tylko spektakularny etap jej osobistej historii, ale także niezwykle barwna karta dziejów Armii Krajowej i walki o wolność. Wydarzenia te, choć rozgrywały się w cieniu wojny, do dziś budzą podziw dla determinacji, odwagi i zdolności organizacyjnych Zawadzkiej. Po ukończeniu kursu spadochronowego 6 września zameldowała się w Wydziale Personalno-Organizacyjnym Sztabu Naczelnego Wodza po odbiór dokumentów i środków finansowych niezbędnych do realizacji misji. Na początku września została skierowana na stację wyczekiwania w Pollard's Park House, gdzie czekała na sygnał do startu. W nocy z 9 na 10 września podczas operacji lotniczej o kryptonimie Neon 4 w sezonie operacyjnym awaryjnym Riposta. Zawadzka wraz z innymi żołnierzami została zrzucona na spadochronie do okupowanej Polski. Skok odbył się z pokładu samolotu Halifax JD-171 należącego do 138 Dywizjonu RAF. Lądowanie miało miejsce na placówce odbiorczej Solnica w pobliżu miejscowości Osowiec, niedaleko Podkowy Leśnej, około 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego. Około godziny 2 w nocy SO wyskoczyła z samolotu. W ciągu niespełna godziny wspólnie z żołnierzami Armii Krajowej dotarła do konspiracyjnego lokalu, gdzie spędziła resztę nocy. Następnego dnia rozpoczęła podróż do Warszawy, gdzie już 10 września zameldowała się w komendzie głównej AK, zdając szczegółowe meldunki z wykonanej misji. Po kilku dniach urlopu wróciła do Zagrody, działu łączności zagranicznej, gdzie tymczasowo pełniła funkcję zastępczyni Emilii Malesy, pseudonim Marcysia. Elżbieta Zawadzka jest często określana mianem jedynej kobiety wśród cichociemnych, choć sama podkreślała, że była przede wszystkim kurierką. Jej związek z cichociemnymi ograniczał się jedynie do uczestnictwa w kursie spadochronowym i wykonaniu skoku do Polski. Oddział specjalny sztabu naczelnego wodza, który rekrutował i szkolił cichociemnych, nie traktował jej jako pełnoprawnej członkini tej grupy, nie została zrekrutowana, nie przeszła specjalistycznego szkolenia, nie otrzymała zadania, ani też nie została odznaczona znakiem spadochronowym czy awansem po skoku. Jej status jako cichociemnej został uznany dopiero po wojnie, podobnie jak w przypadku kuriera Jana Nowaka Jeziorańskiego. W monografii Cichociemna generał Elżbieta Zawadzka ZO, historyczka Katarzyna Mińczykowska podkreśla, że Zawadzka nie uważała się za cichociemną, lecz za kurierkę, która jej zdaniem była lepiej przygotowana do działalności konspiracyjnej niż cichociemni. Zresztą sama Zawadzka wielokrotnie podkreślała: cichociemną nie byłam, wykonałam tylko skok. Jednak w rozmowie dla Polskiego Radia w 1996 roku, nieco przewrotnie, nazwała się cichociemną. W okresie kwarantanny Zawadzka pomagała siostrom zakonnym w codziennych obowiązkach i uczyła gimnastyki dziewczęta w przyklasztornej szkole. W połowie lipca wróciła do Warszawy, gdzie po zameldowaniu się u Haliny Piwońskiej otrzymała przydział do szefostwa Wojskowej Służby Kobiet. Kierowała referatem organizacyjnym Czytelni, komórki odpowiedzialnej za mobilizację kobiet i koordynację sieci łączności. 1 sierpnia 1944 roku, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, przebywała w mieszkaniu przy ulicy Gęsiej. W czasie powstania kilkakrotnie starała się o przydział do służby frontowej. Zajmowała się przyjmowaniem ludzi wychodzących z kanałów, inspekcją szpitali, punktów sanitarnych i kuchni powstańczych, a także przenoszeniem broni, w tym słynnych granatów Filipinek. 2 października awansowała do stopnia kapitana. Po zajęciu Powiśla przez wojska niemieckie 6 września przeniosła się na ulicę Chmielną, a następnie po 3 dniach do lokalu na rogu Kruczej i Mokotowskiej. Pod koniec września otrzymała rozkaz opuszczenia Warszawy w celu odbudowy Wydziału Łączności Zagranicznej i zerwanej łączności w Krakowie. 3 października, w dniu upadku powstania, wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. Następnego dnia znalazła się już w Krakowie. Po przybyciu do Krakowa generał Edward Godlewski przydzielił Zawadzkiej łączniczkę i szyfrantkę oraz zapewnił dostęp do radia. A ZO natychmiast rozpoczęła organizowanie nowych tras kurierskich. W działaniach wspierała ją Ada Korczyńska. Już po 2 miesiącach Zawadzka przygotowała trasę do Szwajcarii dla Zdzisława Jeziorańskiego i jego żony Jadwigi. Wyruszyli oni 19 grudnia 1944 roku, pokonując trasę przez wieś Kappel i Schaffhausen, by 23 stycznia 1945 roku dotrzeć do celu. Jesienią 1944 roku Zawadzka została awansowana do stopnia majora. Nieustannie podróżowała, nawiązując nowe kontakty i usprawniając istniejące trasy kurierskie. W połowie lutego spotkała się dwukrotnie z Emilią Malessą. Po drugim spotkaniu otrzymała dokumenty na swoje prawdziwe dane personalne i wróciła do rodzinnego Torunia. W programie A słyszałeś, że powojenne losy Elżbiety Zawadzkiej, cień Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Elżbieta Zawadzka, postać niezwykle zasłużona dla polskiej konspiracji, po zakończeniu II wojny światowej nie zaznała spokoju. Jej powrót do Torunia w lutym 1945 roku, tuż po wycofaniu się wojsk niemieckich, wydawał się początkiem nowego etapu w życiu. Odnalazła wówczas rodziców i siostrę Adele, choć jeszcze niedawno sądziła, że jej najbliżsi mogli paść ofiarą tragicznych wydarzeń związanych ze sprawą Jaracha. Jednak już po kilku dniach Zawadzka zdecydowała się udać do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Zofią Franio, działającą pod pseudonimem Doktor. Obie kobiety mimo oficjalnego rozwiązania Armii Krajowej czuły się związane złożoną przysięgą i nie zamierzały porzucić idei walki o wolność. Z Warszawy Zawadzka przeniosła się do Poznania, gdzie w ramach delegatury Sił Zbrojnych na kraj podjęła działalność organizacyjną, przyjmując tożsamość Elżbiety Grochowskiej. Zajmowała się organizowaniem łączności oraz kolportażem prasy konspiracyjnej na terenie Wielkopolski i północnych okolic Poznania. Jej zaangażowanie trwało nawet po rozwiązaniu DRZ i powołaniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, choć sama Zawadzka nie była świadoma powstania nowej organizacji. Lato 1945 roku przyniosło jej rozterki. Rozważała odejście z podziemia, jednak rozmowa z Marią Wittek na przełomie lat 1945 i 1946 przekonała ją do kontynuowania działalności. W 1946 roku Zawadzka rozpoczęła pracę na rzecz odtworzonego przysposobienia wojskowego kobiet PWK, jednocześnie rezygnując z dalszego zaangażowania w działalność konspiracyjną. Utajniła swoją przeszłość w Armii Krajowej, a w tym samym roku ukończyła studia pedagogiczne, zdobywając tytuł magistra. Nowe wyzwania i początki represji. Od wiosny 1946 roku Zawadzka pełniła funkcję kierowniczki referatu do spraw przysposobienia wojskowego kobiet w Gdańsku. Latem tego roku przeprowadziła w Garczynie pierwszy powojenny obóz szkoleniowy PWK. Jesienią przeniosła się do Warszawy, gdzie w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego odpowiadała za szkolenie instruktorek oraz organizację obozów pracy społecznej. Wkrótce jednak PWK zostało przekształcone w powszechną organizację Służba Polsce. Zawadzka, nie godząc się na upolitycznienie pracy z młodzieżą, zdecydowała się odejść z urzędu w styczniu 1948 roku. Od tego momentu jej kariera zawodowa nabrała innego wymiaru. Została referentem naukowym i asystentką wolontariuszką w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanej przez profesor Helenę Radlińską. Tam przygotowywała się do napisania rozprawy doktorskiej, koncentrując swoje badania na kształceniu dorosłych kobiet w ramach PWK. We wrześniu 1948 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w drugim państwowym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Łodzi. Jednak już w lutym 1949 roku z powodu choroby matki wróciła do Torunia. Tam podjęła zatrudnienie w kolejnych szkołach, jednak władze komunistyczne nie uznały jej przedwojennego stażu nauczycielskiego. Dopiero 8 lutego 1950 roku została nauczycielką kontraktową. Zaledwie kilka miesięcy później, 18 maja, zmarła jej matka. We wrześniu tego samego roku Zawadzka rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Stopnia Licealnego dla Pracujących w Olsztynie. W sierpniu 1951 roku Urząd Bezpieczeństwa zaczął interesować się Zawadzką, która w tym czasie prowadziła sprawę cichociemnego Andrzeja Czajkowskiego. 5 września została aresztowana. Powodem miało być odnalezienie 10-dolarowego banknotu w jej mieszkaniu. Spędziła noc w areszcie w Olsztynie. Następnego dnia przewieziono ją do aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Mokotowie. Oskarżono ją o współpracę z siatką szpiegowską kierowaną przez Andrzeja Czajkowskiego oraz jego agentkę Wandę Kryńską, prywatnie matkę Czajkowskiego i siostrę koleżanki Zawadzkiej. Według śledczych Zawadzka miała otrzymać propozycję współpracy przy budowie opozycji antykomunistycznej wzorowanej na polskim państwie podziemnym ze wsparciem z Londynu. Zawadzka odrzuciła tę ofertę, uznając, że nie służyłaby ona Polsce, lecz interesom Wielkiej Brytanii. Śledztwo przeciwko Zawadzkiej rozpoczęło się 7 września 1951 roku. Mimo upływu terminu aresztu tymczasowego był on kolejno przedłużany, a postępowanie zakończono 20 grudnia tego samego roku. Zawadzka została oskarżona na podstawie artykułu 5 dekretu Rady Ministrów z 13 czerwca 1946 roku oraz artykułu 3 ustawy z 28 października 1950 roku. Zarzucano jej współpracę z Czajkowskim oraz posiadanie waluty obcej. 14 stycznia 1952 roku akt oskarżenia został zatwierdzony. W trakcie jedynej rozprawy 23 stycznia Zawadzka została skazana na 5 lat więzienia za kontakty z Czajkowskim oraz na rok za posiadanie dolarów. Ostatecznie orzeczono 5-letnią karę, zaliczając czas spędzony w areszcie. Jednak na wniosek naczelnego prokuratora wojskowego pułkownika Stanisława Zarakowskiego wyrok uchylono 27 czerwca i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nowe śledztwo prowadzone od 28 lipca do 28 sierpnia 1952 roku zakończyło się skazaniem Zawadzkiej na 7 lat więzienia i utratę praw publicznych na okres 3 lat. 3 września złożono kolejną skargę rewizyjną, a 25 listopada po raz trzeci rozpatrzono sprawę, by 3 dni później skazać ją na 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich, w tym zakaz wykonywania zawodu nauczycielskiego. Wyrok uprawomocnił się 6 grudnia 1952 roku. Więzienny szlak i działalność edukacyjna za kratami 13 grudnia 1952 roku Zawadzka trafiła do więzienia na Fordonie, gdzie przetrzymywano więźniarki polityczne z długimi wyrokami. W listopadzie 1953 roku została przeniesiona do Grudziądza, a w sierpniu 1954 do więzienia dla nieletnich w Bojanowie. Tam na wniosek naczelnika rozpoczęła pracę z osadzoną młodzieżą, ucząc w szkole podstawowej dla więźniarek kryminalnych. Następnie za zgodą władz utworzyła punkt konsultacyjny Liceum Korespondencyjnego w Lesznie, gdzie prowadziła zajęcia dla więźniów zarówno kryminalnych, jak i politycznych. Amnestia i powrót do wolności 10 stycznia 1955 roku. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, pułkownik Jan Mitek, złożył wniosek o rewizję wyroku i zastosowanie wobec Zawadzkiej amnestii z 1952 roku. Argumentował, że nie ma dowodów na współpracę Zawadzkiej z Czajkowskim, a jej jedynym przewinieniem było niezgłoszenie władzom informacji o jego działalności. 15 lutego 1955 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Wyrok skrócono z 10 do 5 lat, zastosowano amnestię wobec posiadania banknotu 10-dolarowego i zarządzono natychmiastowe uwolnienie. Zawadzka opuściła więzienie 24 lutego 1955 roku. Walka o uniewinnienie i dalsza inwigilacja. Mimo odzyskania wolności, Zawadzka nie przestała walczyć o oczyszczenie swojego imienia. W sierpniu 1957 roku rozpoczęła starania o wznowienie postępowania karnego na swoją korzyść, jednak 28 maja 1960 roku Sąd Najwyższy odrzucił jej wniosek. 5 maja 1965 roku zwróciła się z prośbą o zatarcie skazania, a odpowiedź z 20 maja potwierdzała, że nie figuruje w rejestrze skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak Urząd Bezpieczeństwa, przekształcony później w Służbę Bezpieczeństwa, nie zapomniał o Zawadzkiej. W 1976 roku funkcjonariusze skonfiskowali jej materiały dotyczące ruchu kurierów, które zebrała podczas kwerendy w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Lata 1970 oraz 80 to czas nasilonej inwigilacji. Toruńska Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec niej sprawy o kryptonimach Kombatantka, Historyk i Penelopa. Skutkiem tej presji były problemy zdrowotne Zawadzkiej, między innymi choroba serca. Dokumenty dotyczące jej inwigilacji zostały zniszczone w roku 1990. Historia Elżbiety Zawadzkiej to nie tylko opowieść o heroicznej walce o wolność w czasie wojny, ale także dramatyczny obraz powojennych losów tych, którzy nie poddali się komunistycznej rzeczywistości. Represje, inwigilacja i lata spędzone w więzieniu nie złamały jej ducha, a jej postać do dziś pozostaje symbolem niezłomności, odwagi oraz walki o prawdę i sprawiedliwość.

0: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Po reklamie.

Niedziela, 11 października, jest już po 8, rozpoczynamy toruński kalejdoskop. Marta Manerowska, dzień dobry. Na początek Mariusz Składanowski porozmawia z organizatorami Rock Art Festival, który już 24 października odbędzie się w toruńskiej Odnowie.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radio Gra, Mariusz Skodanowski. Witamy serdecznie w Radiu Gra, a w naszym studiu goście muzyczni, organizatorzy niezwykłego przedsięwzięcia Kujawsko-Pomorskie Programowanie Kultury, a są z nami prezes Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Scena Art Mirosław Grzyb. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry widzom.
1: Oraz wiceprezes Marek Habryn.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Panowie, zanim opowiemy o szczegółach wyjątkowej edycji Rock Art Festival, który w toruńskim klubie od nowa 24 października, to w ramach wstępu zapytam was o to, czy pamiętacie ten moment, kiedy z fanów rocka progresywnego staliście się twórcami tej muzycznej sceny i organizatorami festiwalu? Czy kiedy był ten Rubikon, że przekraczamy i nie tylko słuchamy, ale dajemy posłuchać innym?
3: To może ja zacznę, bo nie jestem nie tylko organizatorem, ale też muzykiem i wykonawcą, i na każdej z edycji mój zespół The Broken Bridges gdzieś się pojawia, w tym roku akurat we Wrocławku, ale generalnie zawsze byłem, ponieważ jestem z Grudziądza, zawsze byłem gospodarzem progresywnego akcentu. No a jeżeli chodzi o organizację, no to myślę, że nasze spotkanie z panem prezesem parę lat temu no otworzył mi oczy na wiele spraw i połączenie sił wyszło nam na dobre.
2: No na pewno. Ja natomiast po prostu no jestem zakochany w tej muzyce. Lubię słuchać. Słucham jej wszędzie właściwie. I w domu, i w pracy, i w samochodzie przede wszystkim teraz. No to się samo urodziło i pasja do tej muzyki jest potężna i chciałbym zarazić dziesiątki, setki, może i tysiące ludzi, żeby słuchali tej muzyki, no bo to jest, no, to znaczy może ja mówię tej muzyki.
1: Dobrej muzyki w ogóle.
2: Dobrej muzyki, tak, bo o to chodzi. Muzyka może być różnych gatunków, niektórzy dzielą tą muzykę na wiele, wiele jakichś odłamów, natomiast muzyka jest jedna albo dobra, albo niedobra, a my mamy dobrą muzykę na pewno.
1: Tak, niestety tu wrzucimy kamyczek do popkultury, rozbudowane, skomplikowane kompozycje w dobie streamingu, różnych algorytmów. Jak pracuje się na tak pięknym, ale trudnym materiale muzycznym, żeby przełożyć to na sukces komercyjny? No bo przecież trzeba zbierać pieniądze na kolejne edycje.
2: Muzyka tego rodzaju, ten odłam tej muzyki jest niszowy, bym powiedział. I dużo starań trzeba przyłożyć, dużo zabiegów, żeby... No, my nie liczymy na komercyjny sukces. My liczymy na to, tak idealistycznie patrząc jesteśmy, żeby ludzie przychodzili, bawili się, słuchali dobrej muzyki. No, nasze stowarzyszenie jest on profi, więc nie szukamy zysku absolutnie. Natomiast no, szukamy, żeby to się jakoś pokryło wszystko, żeby artyści byli zadowoleni z gaży, żeby widownia, żeby dobrze to wszystko, całe te przedstawienia nasze muzyczne jakoś się składały na przyjemności w różnych kierunkach.
1: No, że do programu samego festiwalu powrócimy po krótkiej przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: To Kalejdoskop Radia Gra i nasi muzyczni goście, panowie Mirosław Grzyb i Marek Habryn, organizatorzy Rock Art Festival w Toruńskim Klubie Odnowa już 24 października. To spotkanie z światowego formatu gwiazdami dobrej muzyki. Zamykanie tylko w granicach rocka progresywnego byłoby chyba jednak zawężeniem tego, bo tam i elementy i często heavy metalu nawet. Samo pojęcie rocka progresywnego, no właśnie, czym jest dla was? Czy można to zamknąć w jakieś ramy?
2: No myślę, że panie redaktorze, ma pan bardzo, że tak powiem, mocną rację, jeśli można tak powiedzieć, bo te cztery zespoły, które u nas w tym roku wystąpią, naprawdę no nie można ich wrzucić do szufladki rocka progresywnego tylko, bo to jest taka szeroka muzyka. Każdy z tych zespołów ma rozszerzone spektrum i Rendezvous Point, no to jest wspaniały norweski zespół. Temik, to jest międzynarodowa grupa właściwie to nie można powiedzieć jakiej narodowości.
1: Ale też z norweskimi konotacjami.
2: No tak, też z norweskimi, ale to tam jest i Portugalczyk, i Amerykanin, i także to są artyści szerokiego zasięgu muzycznego i jako grupa Temik to jest szerokie spektrum muzyczne, bardzo, bardzo szerokie, no, bardzo ciekawa muza, zresztą teraz ostatnio płyta wydana, świetna, no, głos wokalisty to jest coś przepięknego.
3: Znaczy dla mnie rock progresywny, to wracając do pytania, to jest generalnie wybicie się poza schemat takiej popowej piosenki, którą mamy zwrotka, refren, to co gdzieś tam na co dzień otaczamy się taką muzyką, nie łudźmy się. Natomiast rock progresywny na pewno zmienia oblicze, inaczej brzmiał w latach 70., gdzie to wszyscy z takim rozrzewnieniem tam pewnie sięgamy. A inaczej brzmi współcześnie, ale jest to cały czas poszukiwanie po prostu jakiejś nowej formy, też wykorzystując to, co jest znane, no tak bym to określił.
1: Przejdźmy do dalszej prezentacji artystów, którzy pojawią się 24 października w Toruńskim Klubie Odnowa na Rock Art Festival. Padły dwie nazwy, Rendezvous Point i Temik. Byliśmy na północy Europy, to teraz centrum i południe, bo
2: nie,
1: tam...
2: Ja bym tu chciał wtrącić, że właśnie te dwa zespoły będą jakby na deserek, na końcóweczkę, natomiast po dwóch pierwszych zespołach, może ja powiem, a ty powiesz o dwóch pierwszych.
3: Dobrze.
2: No jest Sławek Wierzcholski, no wchodzimy w harmonijkę, no,
1: no, no właśnie tu połączenie tego rocka progresywnego, bluesa, tak. Raczej skojarzenie z muzyką bluesową. Sławek to ikona w ogóle muzyki, polskiej kultury,
2: bo... No i wybitny człowiek, indywidualista, że tak powiem. No teraz koncertuje z powrotem Nocna Zmiana Bluesa. U nas będzie rozmowa.
1: A to jest świetny rozmówca, bo znam go i mam z nim przyjemność często rozmawiać. To jest chodząca anegdota. Człowiek, który potrafi być najlepszym ambasadorem muzyki w ogóle.
2: Świetnie, tak. No, ale obiecał też oczywiście zestaw swoich harmonijny i jak zabrać i nam tam zaprezentuje swoje chwyty harmonijkowe. Także bardzo ciekawie się to prezentuje.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Harlem Globetrotters

0: stronie e-bilet.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Mariusz Skłodanowski, Kalejdoskop Radio Gra. Wracamy do rozmowy z organizatorami festiwalu Rock Art Festival w Toruńskiej Odnowie 24 października. Padły już tu dwie nazwy: Rendezvous Point z Norwegii oraz międzynarodowy skład Temik. Ale to będą ci bohaterowie już finałowej części koncertu. Ale powiedzmy, od czego zacznie się cały cykl tych wydarzeń?
3: Tak, no zaczynamy zespołem
4: Lizard
3: z Francji. Bardzo ciekawe granie.
2: Nazwa kojarzy się z tytułem jednej z płyt zespołu King Crimson i wiem, że stylistycznie to też jest coś dla fanów zespołu.
3: To jest coś dla fanów zespołu i no, myślę, że to będzie bardzo mocne otwarcie. A po Lizard Włosi z zespołu King Crow też bardzo ciekawe granie i sporo płyt.
4: Tak,
3: to już jest taki zespół z doświadczeniem dużym, płytowym. No co, myślę, że naprawdę te cztery pozycje, jeżeli chodzi o muzykę, są bardzo mocne.
2: Panowie, często festiwale to nie tylko to, co dzieje się na scenie, fani, ja również, zwłaszcza przy właśnie wydarzeniach z muzyką ambitniejszą, poważniejszą, to poszukuję, czy są stanowiska z winylami, z kompaktami, czy jest możliwość zdobycia autografu, czy w ramach tego festiwalu fani również mogą spodziewać się właśnie takich wartości dodanych.
4: Ja może o tym powiem, bo bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy wszyscy ze stowarzyszenia bardzo z tego dumni, że zawsze zobowiązujemy naszych artystów do wyjścia i rozmów z fanami. Mamy stanowiska z merchem, mamy z płytami, z winylami. To wszystko jest jakby w pakiecie zawsze i przy każdej imprezie i przy każdym spotkaniu. Tu będzie tak samo. W Toruniu zdecydowanie wyjdą, będą rozmawiać, będą fotki, będą uściski. Warto, po prostu warto.
2: Rock progresywny zakłada duże, rozbudowane formy przy czterech zespołach i chociażby spotkaniu ze Sławkiem Wierzcholskim, który sam mógłby kilka godzin poopowiadać. Panowie, to chyba z bladym świtem trzeba zacząć ten festiwal.
4: Nie, zaczynamy o 16:00, że tak powiem, granie. No i myślę, że około godzinki, że tak powiem, mamy plus minus przeznaczone na każdy zespół. Na Sławka również. Także 5 godzin, czyli myślę, że z około 22:00 skończymy. No nie o północy.
3: No jeszcze plus podpisywanie płyt i tak dalej, także pewnie troszkę to potrwa.
4: O 22:30 powiedzmy. No.
2: Poza standardowymi festiwalowymi napojami kawa też się przyda.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Gra, już za chwilę wracamy do naszego programu i rozmowy na temat Rock Art Festival w toruńskiej Odnowie. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To Kalejdoskop Radia Gra i spotkanie z organizatorami nie tylko toruńskiego Rock Art Festival, który w klubie Od Nowa 24 października, ale także trzeciej edycji cyklu Kujawsko-Pomorskie Programowanie Kultury. Toruń jest jednym z czterech przystanków właśnie na tej mapie regionu, jeśli chodzi o programowanie. Bydgoszcz, Włocławek, wspomniany Toruń. Wielki finał w Grudziądzu 21 listopada. Może korzystając z okazji, skoro już tak narobiliśmy apetytu, z czym wiążą się te wydarzenia, to w skrócie, kogo zobaczymy, usłyszymy w Grudziądzu?
2: A no tak, to ja się czuję tutaj wywołany do odpowiedzi, więc jeżeli chodzi o Grudziądz, no dosyć bogata oferta, można powiedzieć, dlatego, że mamy przede wszystkim zwycięzcę konkursu zespołów na początek, który organizowaliśmy w Toruńskiej Odnowie w zeszłym roku w grudniu. Jest to bydgoski zespół Czekaniem. Akurat udało mu się wygrać ten konkurs. A później, no już, że tak powiem, dorzucamy do pieca. Będzie to zespół Hamasari. Bardzo ciekawe granie. No i bydgoski Varieté. Bardzo uznana marka. Później oczywiście też będziemy mieli cykl Bliskie Spotkania. W Grudziądzu będziemy gościli Tymona Tymańskiego. Także, no, bardzo...
1: Same znane nazwiska.
2: Same znane.
3: I ciekawe rozmowy, i ciekawe osobowości.
1: Oj, z Tymonem zwłaszcza. Tak.
2: No właśnie, a po Bliskich Spotkaniach, tak jak zawsze prezes mówi, deserek, czyli będzie zespół francuski Clone. Świetne granie.
3: Dużo płyt wydanych.
2: Dużo płyt, no ale...
3: I różnorodność.
2: I różnorodność, ale no, największą wisienką będzie występ zespołu Gong. No to jest
3: historia historii.
2: Historia po prostu, no nie wiem, 50 ileś albumów, to po prostu niesamowite.
1: No rzeczywiście jedna z ikon światowej rock, jazz, awangardy, choć już bez nieżyjącego lidera, to jednak z namaszczeniem i to jest kontynuacja tej słynnej marki.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii. Can't touch this.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra, ale dziś można powiedzieć w regionalnym wydaniu naszymi gośćmi są bowiem twórcy kujawsko-pomorskiego programowania kultury. Na przestrzeni kilku tygodni od września do listopada w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu i Grudziądzu cykl niezwykłych koncertów, festiwali w zasadzie pod znakiem rocka progresywnego. Czy ten region jest rzeczywiście tak silny i tak chłonny tych rockowych, progresywnych dźwięków? Czy my jesteśmy jakąś taką tu Mekką około rocka progresywnego?
2: No ja bym powiedział, że będziemy na 100%.
1: I pracujecie nad
2: tym. I pracujemy nad tym usilnie, że tak powiem, w każdych kierunkach. Nie jest to łatwe, bo życie nasze codzienne jest teraz jakby w różnych kierunkach trudne. Natomiast nie okłamujmy się, kultura i muzyka musi w nas być, bo jak wywalimy z siebie kulturę, sztukę, wywalimy muzykę, to my nie będziemy za bardzo warci, bo będziemy tylko, nie wiem, gonić za pieniądzem, czy gonić za konsumpcją, czy ładniejszy samochód, czy brzydszy samochód. Kultura jest ważna i my nad tym pracujemy. Jest to niezbyt łatwe, tak bym powiedział, ale staramy się. Będziemy się starać i myślę, że osiągniemy, tak jak pan redaktor powiedział, stworzymy tą Mekkę w Kujawsko-Pomorskim i taką mamy nadzieję, tak? Tacy po prostu stowarzyszeniowi ludzie nasi są i my jesteśmy też tacy.
3: Znaczy ja bym to powiedział, tylko może, że po prostu w dzisiejszych czasach, przez to, że jakby każdy jest kreatorem własnej rozrywki, bo wchodzimy na jakieś portale i sobie sami wybieramy, czego słuchamy, troszkę brakuje, tak jak gdzieś tam w minionych słusznie latach byli jednak tacy prowadzący, nie wiem, Piotr Kaczkowski czy ktoś, byli ludzie, którzy trochę kreowali te gusta, i w dzisiejszych czasach my jakby tak czujemy taką rolę, bo często jakby ludzie nie przychodzą na jakieś koncerty, dlatego że po prostu nie znają tego. I jakby często jest tak, że ja pamiętam, mogę podać przykład z moją nauczycielką matematyki, która mówiła, że 3 lata bała się przyjść na progrokowy akcent, bo sądziła, że tam będzie jakieś bardzo metalowe, ale w końcu się przełamała i jest naszą fanką do dziś i po prostu i mówiła, że po prostu nie wiedziała i gdyby wiedziała wcześniej, to chodziłaby na każdą audycję.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W Kalejdoskopie Radia Gra rozmawiamy sobie o pięknych muzycznych dźwiękach, ikonach oraz o przyszłości nie tylko rocka progresywnego. Są z nami Marek Habryn i Mirosław Grzyb, organizatorzy cyklu koncertów. Jeden z nich już 24 października w klubie Odnowa pod hasłem Rock Art Festival. Mówiliśmy o gwiazdach, ale też o niezwykłej atmosferze tego wydarzenia.
3: Ja bym jeszcze dodał taką rzecz, że po naszych koncertach właśnie jest takie wow, że oj, nie spodziewaliśmy się takiej dobrej muzy. To robi nam jeszcze taką dobrą robotę w naszych mózgach, że warto się za to zabierać i warto to robić. I zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy. Panowie, już tak na zakończenie mówiliśmy o konkretnych planach, ale gdybyśmy żyli w idealnym świecie, a wy wygrywacie w lotto grube miliony i możecie zaprosić absolutnie każdego wykonawcę na tym świecie. Gdybyście mieli tak, że już teraz bukujemy, to po jednej nazwie.
3: Ja mam Robert Plant. Od razu tutaj do Torunia na scenę i...
2: O, pięknie by
3: kameralnie,
2: było.
4: No tak ja powiem. Mimo wszystko David Gilmour, bo ja gitarzysta, to wybierze gitarzysta.
2: Panowie, aż mi się ciepło na plecach zrobiło z wrażenia. Jest o czym marzyć, tak, jest trzeba. Na co pracować, nad czym pracować, a my widzimy się 24 października na Rock Art Festival w Odnowie, Kujawsko-Pomorskie Programowanie Kultury 2026, a byli z nami Mirosław Grzyb, prezes, oraz Marek Habryn, wiceprezes Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Scena Art. Panowie, dziękuję i życzę wielu sukcesów.
3: Dziękujemy serdecznie.
4: Pozdrawiam słuchaczy.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz! Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.
11: To jest Radio Gra. Za moment gościem Piotra Olszowskiego będzie prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Wojciech Modrzyński. Tematem rozmowy będzie m.in. rozpoczynający się jutro Międzynarodowy Tydzień Mediacji i związane z tym aktywności planowane w toruńskim sądzie.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM. Piotr Kolszowski, dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy, słuchaczki, ale również naszego gościa. Jest z nami prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Modrzyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I witamy serdecznie. Przed nami wyjątkowy czas, bo tydzień mediacji, dobrze mówię? Tak to się będzie nazywało?
2: Tak. Mamy w tej chwili od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy tydzień mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Jest to akcja ogólnopolska. Dotyka nie tylko Sądu Toruńskiego, ale będzie się odbywała we wszystkich sądach w Polsce. Celem obchodów tego tygodnia mediacji jest rozpropagowanie idei mediacji w społeczeństwie. Mediacja to tak naprawdę taki polubowny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów. Pamiętajmy, że większość spraw sądowych to wynik pewnego sporu, który zaistniał między podmiotami, które w tym sporze sądowym uczestniczą. Ten spór na drodze sądowej poddany jest szeregu rygorom formalnym, które strony muszą spełnić. To jest proces, który jest kosztowny, który jest siłą rzeczy długotrwały. Pamiętajmy też, że każdy spór to emocje. Emocje, które towarzyszą ludziom i rozstrzyganie sporów, nawet jeżeli sąd wydaje arbitralną decyzję rozstrzygającą, która ze stron ma rację, kto ten spór wygrywa, kto go przegrywa, nie powoduje końca tych emocji. Te emocje nadal towarzyszą osobom zaangażowanym w ten spór. Mediacja ma tą przewagę, że jest to sposób polubownego znalezienia takiego złotego środka, sposobu rozwiązania konfliktu w sposób, który jest akceptowalny dla obu stron konfliktu. Dzięki temu te emocje są wygaszane. Pamiętajmy o tym, że mediacja toczy się z pełnym zachowaniem jawności. Mediator jest zobligowany do tego, żeby zachować w poufności wszystkie informacje, które w toku postępowania mediacyjnego zostaną mu ujawnione, więc możemy powierzyć mu cały szereg swoich sekretów, ukrytych pragnień, elementów, do których dążymy, żeby ten spór wygrać. I rolą mediatora nie jest rozstrzyganie, która ze stron ma rację, która osoba ma wygrać ten niejako spór, tylko poszukiwanie sposobu znalezienia takiej platformy, płaszczyzny porozumienia, wypracowania pewnej ugody. Mediacja ma szereg zalet. Największą chyba taką, która powinna przemawiać do wszystkich, to jest kwestia finansowa. Procesy sądowe z siłą rzeczy są drogie. Nie ukrywajmy, że proces sądowy to jest ten mechanizm, który skierowany jest do ludzi, którzy posiadają środki finansowe na jego prowadzenie. Nawet jeżeli zostajemy zwolnieni od opłat sądowych, bo nasza sytuacja finansowa jest zła i sąd nas zwalnia, w przypadku przegranej musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli zwrócić te koszty, które poniósł nas przeciwnik, na to, żeby ten proces prowadzić. Więc to może być niezwykle bolesne i dotkliwe. Natomiast w przypadku mediacji ta mediacja jest znacznie, znacznie tańsza. Tylko dla przykładu mogę powiedzieć to, że w przypadku procesów sądowych o zapłatę taka podstawowa wartość opłaty, którą pobiera sąd, to jest 5% wartości dochodzonego roszczenia. Czyli jeżeli upraszczam tutaj, bo te mechanizmy są bardziej skomplikowane, ale 5%, więc jeżeli wyobrazimy sobie, że potykamy się z naszym przeciwnikiem o 100 tysięcy złotych, no to koszt opłaty sądowej wynosi 5 tysięcy złotych.
1: To nie są małe pieniądze.
2: Nie są to małe pieniądze. W przypadku mediacji to jest 2%, nie mniej niż 300 złotych, nie więcej niż 4 tysiące. Do 200 tysięcy złotych w przypadku sporów o wyższe pieniądze, powyżej 200 tysięcy złotych, to jest 4 tysiące złotych, jeśli dobrze pamiętam, i procent powyżej nadwyżkę 200 tysięcy.
1: To są koszty dla biorących udział w takim procesie, ale jak sądzę również mediacja to sposób na to, żeby trochę zaoszczędzić i być może usprawnić w ogóle tak zwany system i pracę sądów, o czym za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Zostańcie blisko radia, za chwilę wracamy.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
7: Panie Pascalu,
6: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Po reklamie.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Przypomnę, dziś jest z nami prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Wojciech Modrzyński. Mówimy o tygodniu mediacji, który już od najbliższego poniedziałku w Toruńskim Sądzie Okręgowym. Wspominaliśmy, powiedział pan, panie prezesie, panie sędzie, o tym, że taki proces to jest zawsze koszt dla uczestników tego procesu. No ale właśnie, czy droga mediacji, obranie takiej ścieżki, to jest również oszczędność dla budżetu państwa i w jakiś sposób na usprawnienie funkcjonowania też sądów? W związku z tym, że nie musi on się zajmować sprawami, które być może mogą być rozwiązane przez mediatora?
2: Tak, myślę, że tak. No proszę sobie wyobrazić, jeżeli większa ilość sporów toczyłaby się poza sądem, czy rozstrzygana byłaby rozwiązywana pomiędzy stronami polubownie, to sąd nie musiałby się tymi sprawami zajmować. Dzięki temu po pierwsze osoby, które biorą udział w takim procesie mediacyjnym i doprowadzą do zawarcia ugody, wychodzą zadowolone. A pamiętajmy o tym, że w sądzie niestety jest tak zawsze, że połowa jest zadowolonych, ta, która wygrywa proces i ta, która przegrywa, jest niezadowolona. Więc zawarcie tej ugody powoduje, że obie strony wychodzą zadowolone. No i przede wszystkim kończymy zawarciem ugody, więc nie ma procesów związanych z rozstrzygnięciem sporu, z wydaniem orzeczenia przez sąd pierwszej instancji, ewentualnymi środkami odwoławczymi itd., itd. Więc jest to niewątpliwie oszczędność i czasu, i środków, i pieniędzy, także dla budżetu państwa.
1: Ja tak nawet zacząłem się teraz zastanawiać, panie prezesie, kto ma trudniejsze zadanie, sędzia czy mediator, skoro ten drugi jednak musi doprowadzić do sytuacji, w której obie strony zwaśnione być może czasami są zadowolone.
2: Na pewno bycie mediatorem nie jest rzeczą prostą. W tym nadchodzącym tygodniu mediacji bardzo mocno wspierają nas Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu i Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, które będą przedstawiciele, radcy i adwokaci, którzy są także wpisani na listę mediatorów, będą pełnili dyżury i od godziny 8 do godziny 15 codziennie przy biurze obsługi interesanta w Toruniu będą takie punkty, w których każdy obywatel będzie mógł przyjść, dowiedzieć się czegoś o mediacji, będzie mógł porozmawiać także o swoim problemie, czy warto się do takiego mediatora zwrócić, czy nie. No, w ten sposób będziemy tutaj funkcjonowali. Myślę, że to są doświadczeni prawnicy, którzy mają także wiedzę na temat tego, jak skonstruować ugodę, żeby ona była zgodna z prawem, żeby ona była wykonalna, żeby strony wyszły zadowolone, a jednocześnie miały zagwarantowane wykonanie tych praw i obowiązków, które wiążą się z rozstrzygnięciem takiego sporu polubownego. Pamiętajmy o tym, że ugoda zawarta przed mediatorem może być także tytułem wykonawczym, czyli może stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji. Więc ten proces sądowy nie jest wtedy potrzebny, a strona, która tej ugody nie wykona, musi liczyć się z tym, że może zostać przymusowo w drodze postępowania egzekucyjnego przymuszona do wykonania tych postanowień, które w ugodzie zostały zawarte.
1: Za chwilę powiemy sobie w kolejnej części naszej rozmowy o dokładnie tych działaniach, które będą się odbywały u was w Sądzie Okręgowym. A jeszcze zapytam, panie sędzio, w takim razie w pańskiej ocenie wystarczająco dużo tych procesów mediacyjnych, nie wiem, czy to dobrej nomenklatury używam, się odbywa, czy mogłoby być trochę tego więcej i częściej jednak strony skłócone gdzieś tam mogłyby pokusić się właśnie o takie rozwiązywanie?
2: Ja jestem fanem mediacji. Staram się, jak mogę, mediować albo kierować strony do profesjonalnych mediatorów, tak żeby ten proces usprawnić. I to czasami naprawdę zdaje egzamin. Okazuje się, że nawet przy bardzo takich dużych i złożonych procesach o duże pieniądze, nagle okazuje się, że ta mediacja jest tym złotym środkiem, który doprowadza do tego, że strony podają sobie rękę, rozchodzą się, ustalają sobie wzajemnie prawa i obowiązki bez konieczności narzucania im przez podmiot trzeci, jakim jest sąd, pewnego rozstrzygnięcia i podyktowania tego, że muszą akceptować stanowisko kogoś, kto jest w tym sporze osobą z zewnątrz, czyli sądu. Natomiast największym problemem jest to, że żeby ta mediacja była skuteczna, musi istnieć świadomość społeczna tego, że takie rozwiązywanie sporu jest możliwe. No i właśnie temu służy ten tydzień mediacji. Chodzi o popularyzację.
1: I o tym za chwilę dokładnie powiemy. Tydzień mediacji rozpoczyna się już w poniedziałek. Co będzie działo się w Sądzie Okręgowym w Toruniu? O tym w szczegółach za chwilę.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM, również na portalu Gra FM. Przypomnę, dziś rozmawiamy m.in. o tygodniu mediacji, który będzie odbywał się także w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Jest z nami prezes Sądu Okręgowego, sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Modrzyński. Co dokładnie, panie prezesie, panie sędzio, będzie odbywało się od poniedziałku w Toruńskim Sądzie Okręgowym?
2: Zaplanowaliśmy od poniedziałku, od wczesnych godzin porannych, od godziny 8 do godziny 15, codzienne dyżury od poniedziałku do piątku, które będą pełnili profesjonalni mediatorzy. Tutaj współpracujemy, przypomnę, z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu i Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, których przedstawiciele, radcy i adwokaci pełnią także funkcję mediatorów. Wpisani są na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Będą oni przybliżali każdemu chętnemu tajniki i specyfikę mediacji, zachwalając ten sposób rozwiązywania sporów. Prowadzimy także działania edukacyjne. Tutaj odsyłam na stronę internetową sądu, na nasze social media, na stronę facebookową sądu. Przygotowywaliśmy dwa takie posiedzenia mediacyjne, których uczniowie szkół, z jednej strony szkoły podstawowej, jednej ze szkół podstawowych, z drugiej strony szkoły średniej, będą mierzyli i poszukiwali porozumienia w, myślę, takich dość głośnych problemach dnia dzisiejszego. W pierwszej dla szkół podstawowych jest to kwestia hejtu, który w internecie jest w tej chwili
1: wszechobecny
2: niestety. I mierzymy się z granicami wolności słowa i wolności wypowiedzi. I tutaj mediator będzie starał się znaleźć pewną płaszczyznę porozumienia, żeby wskazać, gdzie jest ta granica, żeby strony starały się wypracować między sobą ten element graniczny pomiędzy hejtem a dozwoloną, powiedzmy, wypowiedzią, krytyką innych osób. I drugi temat już skierowany tutaj do szkół średnich, problem dotyczący ludności zamieszkującej w tej chwili w Toruniu czy w Polsce, a pochodzącej z Ukrainy i tego wszechogarniającego hejtu, który w tej chwili się w tym zakresie wylewa. Też chcielibyśmy, żeby młodzież zaprezentowała z jednej strony takie skrajne poglądy mówiące o tym, że nie powinniśmy im w ogóle pomagać i powinni oni wrócić. Z drugiej strony, że jest to, są to ludzie, którym należy pomóc w każdym aspekcie i też należy znaleźć jakiś nić porozumienia, znaleźć jakiś element wspólny, który pozwoli wypracować takie porozumienie i uzgodnić pewien pogląd. I tutaj profesjonalni mediatorzy będą wspomagali uczniów właśnie w wypracowaniu takich koncepcji porozumienia.
1: Świetnie, że będzie można się temu przyglądać. To wszystko w ramach Tygodnia Mediacji, Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu, który, uwaga, uwaga, i tutaj kończę jeden wątek naszej rozmowy, a wprowadzam do kolejnego, o którym za chwilę podyskutujemy, który to Sąd Okręgowy, przynajmniej w części czeka duża przeprowadzka w najbliższym czasie i o tym w kolejnej części naszej rozmowy. Nie odchodźcie daleko.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: masz. Polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Gra, to niedzielne przedpołudnie. Za chwilę wracamy do naszych rozmów w toruńskim kalejdoskopie, ale na razie zostawiamy Was jeszcze na chwilę z dobrą muzyką.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Przypomnę, dziś rozmawiamy z prezesem Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzią Wojciechem Modrzyńskim. Panie prezesie, rozmawialiśmy o tygodniu mediacji. To wszystko przed nami w tych nadchodzących dniach, ale w nadchodzących tygodniach dużo rzecz czeka i teraz przechodzimy do tych kwestii, nazwę to technicznych, administracyjnych, ponieważ Sąd Okręgowy przenosi się, nie w całości, ale przenosi się do nowej lokalizacji. Teraz chcemy wiedzieć jak najwięcej na ten temat. Kto dokładnie albo które wydziały przenoszą się i zmieniają swoją lokalizację.
2: Tak, na początku listopada, jeżeli nie wydarzą się jakieś nieprzewidziane sytuacje, planujemy przeprowadzkę 3 wydziałów sądu, mianowicie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pierwszego Wydziału Cywilnego, czyli rozpoznającego te sprawy pierwszoinstancyjne, w tym także sprawy rozwodowe, i Wydziału Cywilnego Odwoławczego, czyli tego wydziału, który rozpoznaje odwołania od sądów cywilnych pierwszoinstancyjnych w sądach rejonowych. Do nowej lokalizacji. Ta nowa lokalizacja będzie miała miejsce na terenie trasy Średnicowej przy ulicy Raczkiewicza, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Legionów, w nowo powstałym biurowcu. Sąd wynajął pomieszczenia, właściwie cały budynek, i te wydziały plus dodatkowo zespół opiniodawczych specjalistów sądowych OZSS zostaną tam przeniesieni i przez najbliższe prawie 5 lat będą tam urzędowali.
1: Z czego wynika ta przeprowadzka, tymczasowa zwłaszcza jak słyszymy, bo to jest 5 lat, a później powrót?
2: Myślę, że tak, aczkolwiek sąd przestaje się mieścić w tych lokalizacjach, w których w tej chwili się znajdujemy, więc pewnie będziemy czynili starania o pozyskanie także nowych nieruchomości, żeby sprostać zadaniom, które przed nami stawia ministerstwo i nasz kraj, tak by zapewnić godne warunki pracy. Natomiast dlaczego ta przeprowadzka? Otóż w lutym doszło do bardzo nieszczęśliwego zdarzenia na poddaszu budynku przy ulicy Fosa Staromiejska, tego, który sąsiaduje czy graniczy z tak zwaną harmonijką, dawnym Wydziałem Prawa, doszło do awarii i zalania tego budynku. Zalanie było bardzo poważne w godzinach nocnych, przy dużym mrozie doprowadziło do trwałego uszkodzenia kilku sal rozpraw. Sprzęt, który na tych salach się znajdował, uległ zniszczeniu. Ponad 20 pomieszczeń musieliśmy wyłączyć z użytkowania, bo nie nadają się one bez remontu do użycia. Zaznaczę, że wcześniej w tym budynku mieścił się sąd rejonowy i sąd rejonowy, mając świadomość tego, że powstaje jego nowa lokalizacja, ta, która dzisiaj jest na ulicy Warneńczyka, na tak dawnym placu artylerzysty, jakby wiedząc o tym, że będzie się przeprowadzał, jakichś wielkich remontów inwestycji nie przeprowadzał. Ja w tym roku mam 30-lecie pracy zawodowej i nie pamiętam, aby ten budynek na Fosie przechodził gruntowny remont. Przypomnę, że jest to budynek z przełomu XIX-XX wieku, więc mający już ponad 120 lat.
1: Taki wehikuł czasu trochę, jak wchodzimy do środka.
2: Tak. Jak zalało nam pomieszczenia, to nagle okazało się, że w stropach mamy słomę z jakąś gliną, która w niektórych miejscach odpadła, więc ten remont wiąże się także z koniecznością wymiany stropów, przygotowania całej wymiany całej instalacji elektrycznej, dostosowania tych pomieszczeń, wyremontowania ich, doprowadzenia tego budynku do użytkowania. Będzie to trwało na pewno dłuższy okres czasu, ze względu chociażby na to, że jest to budynek zabytkowy, więc musimy sprostać bardzo wysokim wymaganiom konserwatora zabytków. No i chcielibyśmy, żeby ten budynek był też dostosowany taki do możliwości orzekania w XXI wieku, w związku z tym duża praca przed nami.
1: Dużo do zrobienia. Jak to technicznie będzie wyglądało, zwłaszcza ta przeprowadzka listopadowa, o tym za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
7: masz! Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić.

0: wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: W Kalejdoskopie Radia Gra dziś o Sądzie Okręgowym w Toruniu, nie tylko o tych działaniach, które podejmuje, myślę tu i przypominam o Międzynarodowym Tygodniu Mediacji, ale również o przenosinach, które planowane są, jak informuje obecny u nas dziś w studio prezes Sądu Okręgowego, pan Wojciech Modrzyński, planowane są te przenosiny na początek listopada. Jak to technicznie, panie prezesie, będzie wyglądało przenosiny ze Starówki właśnie na trasę Raczkiewicza, czyli w okolice Krzyżówki, trasy średnicowej Legionów do tych nowych biur?
2: Planujemy rozpoczęcie przenoszenia wydziałów od dnia 2 listopada. Zakładamy, że ta podstawowa przeprowadzka zajmie nam nie więcej niż miesiąc. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzany pierwszy wydział cywilny i zespół opiniodawczych specjalistów sądowych. Pierwszy wydział cywilny jest to największy wydział toruńskiego sądu, więc jest to największe logistyczne wyzwanie. Musimy przewieźć meble, sprzęt, przede wszystkim akta spraw w nowej lokalizacji, umieścić pracowników, wyposażyć im biura, umożliwić im pracę. Myślę, że pewne perturbacje z tym związane w funkcjonowaniu wydziału będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Potem będą sędziowie mogli już normalnie zacząć funkcjonować i prowadzić sprawy. W dniu wczorajszym przyjechała pierwsza partia mebli do nowej lokalizacji na salę rozpraw. Pierwsze sale rozpraw zostały wyposażone w meble umożliwiające pracę. Od jutra wchodzi firma informatyczna, której zadaniem będzie przygotowanie tych sal tak, by możliwa była rejestracja przebiegu rozprawy, czyli nagrywanie, tak by już w listopadzie te rozprawy mogły także się toczyć. Przełom listopada-grudnia na pewno będziemy już funkcjonowali w nowej siedzibie i będziemy tam mogli prowadzić rozprawy.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, na ile pełni wyglądające tak jak sąd będą te nowe wnętrza, bo sam pan wspomniał, to jest budynek, przestrzeń komercyjna przygotowana, teoretycznie tak. Tam mogły być biuro, a ostatecznie sąd okręgowy zdecydował się, aby zająć cały ten budynek. Czy to miejsce będzie wyglądało jak sąd w środku?
2: Tak, zdecydowanie tak. Budynek biurowy, który powstał komercyjny, udało nam się wynająć, nawiązać współpracę z firmą, która ten budynek wybudowała i która nim zarządza. Budynek był pusty w środku, jeżeli mogę użyć takiego określenia, to znaczy...
1: Stan deweloperski, chyba tak to się na rynku mieszkaniowym nazywa.
2: Ale powiem, mam na myśli to, że budynek ma dowolną możliwość aranżacji wnętrza, to znaczy ograniczają nas ściany zewnętrzne. Natomiast środek, ta firma przygotowywała jakby podział na poszczególne pomieszczenia, wyodrębnienie sal rozpraw, gabinetów sędziów, gabinetów sekretarzy sądowych, poczekalni dla klientów, łazienek, no wszystkich tych niezbędnych elementów do funkcjonowania sądu przygotowywała już z myślą i biorąc pod uwagę nasze uwagi i z myślą o przeznaczeniu tego właśnie na potrzeby sądu. Także są duże, przestronne sale rozpraw, są zabezpieczone specjalnie, ściany są dźwiękoszczelne, podniesionym standardem dźwiękoszczelności, tak żeby można było także rozmawiać na tych salach rozpraw o rzeczach, które są prywatne, intymne i niekoniecznie muszą być znane ogółowi. Więc myślę, że warunki dla osób, które do sądu będą przyjeżdżały do tych wydziałów, także dla sędziów i dla pracowników, będą chyba nawet lepsze niż w tej dotychczasowej lokalizacji, która, nie ukrywajmy, przez tyle lat nieremontowana, prosiła się i wymaga pilnego modernizowania i unowocześniania.
1: I ten remont zapewne też niebawem się rozpocznie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zostańcie blisko radia.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Panie Pascalu,
3: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu, w Radiu Gra na 88,8 FM. Dziś rozmawiamy m.in. o Sądzie Okręgowym w Toruniu, o nowej lokalizacji, która pojawia się w związku z koniecznym remontem tej lokalizacji, którą mamy na toruńskiej Starówce. Naszym gościem jest prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Wojciech Młodrzyński. Panie prezesie, te nowe miejsca, jak już pan wspomniał wcześniej, nowego sądu przy trasie średnicowej w pewnym sensie będą nawet oferowały wyższy komfort niż ta dotychczasowa, do teraz jeszcze lokalizacja na Starówce. Wiem, że w tym nowym sądzie między innymi specjalna sala właśnie do mediacji, o której dziś rozmawialiśmy.
3: Tak, tak. Zaplanowaliśmy taką salę, której chcielibyśmy zapewnić możliwość prowadzenia mediacji. Mamy świadomość tego, że czasami barierą do prowadzenia mediacji jest brak odpowiedniego miejsca. Proszę pamiętać, że mediacja to jest taki bardzo wrażliwy temat. Jeżeli zaproponujemy spotkanie stron konfliktu w siedzibie jednej ze stron tego konfliktu, to ta druga strona poczytuje to jako pewną niedogodność. Może to powodować pewne opory psychiczne.
2: Dyskomfort.
3: Dyskomfort przed podjęciem takich rozmów. Sąd daje gwarancję także mediatorom, bo przecież ci mediatorzy też nie funkcjonują w próżni. Muszą takie pomieszczenia gdzieś mieć. Nie zawsze mają. Nie zawsze jest to łatwo znaleźć. Takie pomieszczenia, które może być wynajęte czasami na godzinę, czasami na cały dzień. Stworzyliśmy takie pomieszczenie właśnie z myślą o tej mediacji, które będzie wykorzystywane na potrzeby mediacji, mediatorów. Powiem szczerze, marzeniem jest to, żeby mediatorzy pełnili tam dyżury, żeby można było w każdej chwili udać się do sądu, dowiedzieć się, że jest pokój mediacji, w której jest mediator, pójść i dowiedzieć się, jak tą mediację poprowadzić. To naprawdę ważne, szczególnie w takich sprawach o zapłatę, sprawach rodzinnych. No, dla przykładu sprawy rozwodowe, sąd zawsze ma obowiązek orzekania o sytuacji małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa, w sytuacji, kiedy małżonkowie się rozwodzą, więc to jest gigantyczna płaszczyzna konfliktów, władza rodzicielska, kontakty tego rodzica, który na co dzień z dzieckiem nie mieszka, z dzieckiem swoim, wysokość obowiązku alimentacyjnego i tak dalej, i tak dalej. To są fantastyczne przestrzenie do tego, żeby właśnie polubownie te rzeczy regulować tak, żeby ten sąd nigdy nie musiał do tego już później wracać.
2: I decydować się na mediację. Tak. Jednocześnie, pani sędzio, sąd zostaje w Toruniu przy Piekarach.
3: Tak, główna siedziba pozostaje przy ulicy Piekary 51 i tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę wszystkich słuchaczy na to, bo to jest jedyny adres, do którego należy, który należy nanosić na korespondencję do sądu. Na trasie średnicowej będą tylko poszczególne wydziały. Chciałbym też prosić państwa o to, żeby zwracali państwo uwagę, w jakim wydziale sądu w tej chwili będą państwo mieli ewentualny proces czy sprawę do załatwienia, żeby po prostu nie okazało się, że będąc wezwani na godzinę, przyjeżdżacie państwo do lokalizacji, w której ten wydział już nie istnieje i nagle jest problem, bo w ciągu jednej chwili nie da się
2: będzie
3: zmienić
2: trudno.
3: Lokalizacji. Tak, będzie to trudno, a może się to skończyć tym, że nie było nas na procesie i będą z tego tytułu jakieś ujemne konsekwencje dla nas. Więc prosiłbym, żeby państwo sprawdzali. No jest to sytuacja trudna dla wszystkich, bo wszyscy przyzwyczaili się, że przez ostatnie 100 lat sąd był na Starówce.
2: No to przez najbliższe 4-5 lat będzie jednak
3: troszkę, tak,
2: przynajmniej część tego sądu w innej lokalizacji. Będziemy przyglądać się na pewno tej przeprowadzce. Tak jeszcze z ciekawości na koniec zapytam krótko, panie sędzio, to jakieś konwoje będą z tymi aktami, bo tego będziecie mieli najwięcej do
3: przewidzenia. Nie. Myślę, że będą to pojedyncze samochody. Pojedyncze samochody to też jest dość trudna dla nas operacja, no bo musimy zabezpieczyć akta przed dostępem osób postronnych, więc tutaj olbrzymi ukłon dla moich pracowników, bo to dla nich gigantyczne też dodatkowe zadania, które będą musieli zrealizować, zabezpieczyć, więc będą to raczej małe samochody, które będą przewoziły poszczególne pokoje. No takie jest założenie, żeby po prostu ta przeprowadzka nie była chaotyczna i dało się bardzo łatwo ten bałagan ogarnąć, który jej towarzyszy.
2: I trzymamy bardzo, bardzo kciuki za tę przeprowadzkę Sądu Okręgowego w Toruniu. Wszyscy trzymamy kciuki, przyglądamy się i oczywiście będziemy dopingować. I przypominamy raz jeszcze o tygodniu mediacji odbywającym się w Toruńskim Sądzie Okręgowym już od poniedziałku.
3: Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: A gościem Kalejdoskopu Radia Gra był prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Młodrzyński. Dziękujemy serdecznie za wizytę.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii. Słuchasz Radia Gra.

0: obniża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowic Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Po reklamie. W ostatniej części dzisiejszego programu Marcin Wiśniewski będzie gościł nowego prezesa Twardych Pierników Macieja Tucholskiego. To będzie rozmowa o nowym rozdaniu w klubie, oczekiwaniach kibiców oraz planach i ambicjach na najbliższe miesiące.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Czas na tę sportową część, bo w studiu pojawił się nowy prezes Toruńskich Twardych Pierników, Maciej Tucholski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Co to oznacza? No, oznacza to nowe otwarcie, o którym już od kilku tygodni mówimy na antenie Rady Gra. Piszemy też na portalu gra.fm o tym, że w Twardych idzie nowe, albo już przyszło nowe. No właśnie, od tego chciałbym zacząć. Co to oznacza tak naprawdę, że jest nowe otwarcie? A później troszkę na zasadzie sentymentu będziemy trochę wspominać, a być może dążyć w tę stronę, aby po tym nowym otwarciu jakiś taki efekt znowu osiągnąć.
2: Tak, dobrze pan to poruszył. Tak naprawdę produkt jest gotowy, tak? Bo Twarde jako klub już jest, istnieje i tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie i tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem. W klubie są bardzo fajni ludzie. Naprawdę trzon klubu jest stworzony z ludzi, którzy kochają koszykówkę, a od tego musimy wyjść, bo tak samo ja jestem wielkim pasjonatem, również grałem na różnych amatorskich poziomach, więc taki start.
1: Prezesie, sportowo jest to poukładane, jak sądzę, bo trochę wchodzicie w strukturę, która już jest przygotowana, była przygotowana. Rozumiem, że na tym etapie sportowym, mówię tu już o personaliach, mamy ten trzon od trenera, który Subotica, tak jest, po trenera Zawadkę i Didiego, który jest.
2: I oczywiście toruńska legenda, jak najbardziej cieszymy się, że jest z nami. Ja jestem prezesem, który nie będzie dyktował trenerowi z ławki, jak mają zawodnicy grać. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, praktycznie codziennie się widzimy. Chcemy dać trenerowi, całemu sztabowi wsparcie. Ja chcę, żeby oni czuli, że mają za sobą kogoś, kto będzie im pomagał, kto będzie ich wspierał. Budujemy stabilizację, budujemy oczywiście budżet, no bo bez tego też się nie uda. Także jeżeli trener na którymś etapie powie, że potrzebuje tego czy tego, jestem tam dla niego.
1: Czyli ten pion sportowy mamy, on jest póki co stały, zawodnicy są zakontraktowani i tu na razie rozumiem, że nic się nie będzie działo, no zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądał, prawda?
2: Oczywiście, tak. Znaczy, sztab jest świetny, to są profesjonaliści, trener Subotic, ufamy mu w 100%, więc tutaj absolutnie jak najbardziej to, co pan powiedział. Jeżeli chodzi o zawodników, to są jego decyzje, on decyduje, on analizuje, on nad tym wszystkim czuwa i kładzie na tym pieczę, więc ja się mu nie wtrącam. Rozmawiamy, tak jak mówię, wiem, co się dzieje w klubie. Jeżeli przyjdzie temat rozmowy, transferów, jestem otwarty.
1: Prezesie, to teraz to, co prezesowskie najważniejsze, czyli tak naprawdę wspomniał pan już o budżecie. Bez dużych pieniędzy nie ma dużego grania, tak naprawdę trochę tak to wygląda. Oczywiście można stworzyć drużynę, która zaskoczy, która będzie rewelacją rozgrywek, które ja niejednokrotnie z budżetem niższym niż inne drużyny w lidze zaskakiwali w ostatnich latach. No ale nie oszukujmy się, żeby mieć drużynę mistrzowską, tudzież aspirującą, trzeba mieć duży budżet, poważne pieniądze. No i tu wchodzi pan prezes.

0: ubrany cały na biało.
1: Tak jest. Wciągamy biznes, mocno wciągamy biznes do klubu. Stworzyliśmy tak zwany klub biznesu, gdzie zapraszamy przedsiębiorców toruńskich, nie tylko. I tak naprawdę chcemy zarazić koszykówką nie tylko ludzi, którzy już wywodzą się z tego backgroundu koszykarskiego, tylko chcemy wręcz wciągnąć firmy, przedsiębiorców, którzy nie znają tej strony sportu. I to się nam udaje w tym momencie. Mamy tam w tym klubie ponad 85 podmiotów już teraz. I mieliśmy już dwa spotkania, mamy bardzo fajny feedback. Chcemy ich wciągnąć, żeby też się czuli częścią klubu. A co za tym pójdzie, też oczywiście będzie budżet. Mamy stałych sponsorów, których mamy. Aha. To się nie zmienia. Prowadzimy rozmowy z nowymi. Budżet jest dużo, dużo większy, już zakontraktowany tak naprawdę, więc wiemy, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić. Chcemy, żeby tu była stabilność przede wszystkim.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: To jest kolejna odsłona niedzielnego Kalejdoskopu. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witam was serdecznie. A ze mną jest prezes Twardych Pierników, nowy prezes Twardych Pierników, czyli pan Maciej Tucholski. No to wracamy do trudnych spraw, czyli do finansów.
2: No to jeszcze bez zaglądania w Excela i te tabelki, które wiadomo, że na końcu, jak w każdej księgowości, muszą się zgadzać, prawda? Zera na końcu w Excelu muszą się zgadzać.
1: Tak jest.
2: Okej, mamy sponsorów tytularnych, mamy miasto i to są, zakładam, te największe środki, tak, które wchodzą w skład budżetu. Ten klub biznesu to jest klub, który ma skupiać firmy, które będą wspierały nas finansowo, tudzież, nie wiem, barterowo. Jakie są zasady? Jak chcecie, to, żeby to funkcjonowało?
3: Stworzyliśmy strefę taką specjalną. Dwie strefy u nas na hali, gdzie przedsiębiorcy mogą się spotykać. My chcemy oczywiście, żeby to było podczas meczów. Natomiast było pierwsze spotkanie takie zapoznawcze na innym gruncie, gdzie wszyscy się poznali, porozmawiali. A przy każdym meczu członkowie klubu dostają specjalne wejściówki, tylko uprawiające do bycia w tym klubie. Poczęstunek, tego typu sprawy. Mamy specjalną taką strefę zrobioną z fajnymi mebelkami, z kanapami, żeby tam mogli sobie usiąść, komfortowo się poczuć, porozmawiać o biznesie, o toruńskiej koszykówce.
2: Czyli jest jak na dobrym spotkaniu, musi być loża VIP-owska, loża
3: tak
2: biznesowa,
3: jest,
2: gdzie
3: tak
2: będzie.
3: Udostępniamy loże, oczywiście losowo też wybieramy dla naszych partnerów loże, więc no naprawdę jest to ze smakiem zrobione.
2: I rozumiem, że telefon dzwoni.
3: I telefon dzwoni non-stop. Mamy 85 podmiotów, a tak naprawdę jest przynajmniej 20 parów w kolejce.
2: Kurczę, no to żeby miejsca na tych ledach
3: zachęcam. Biuro @twardepierniki.pl. Pani Dagmara chętnie pomoże, jeżeli chodzi o zapisy.
2: Dobrze, prezesie, to teraz trochę trudniejsze się wylosowało.
3: Tak jest.
2: Bo... Wspominaliśmy prezesa, który no, walczył przede wszystkim w wielu przypadkach o przetrwanie w lidze, o utrzymanie się w tej lidze, ten budżet legendarny już, ale troszkę jednak nie sposób odnieść wrażenia, że w tych ostatnich latach mieliśmy trochę marazm w tej koszykówce. No, wspominamy oczywiście Macieja Wiśniewskiego, prezesa, który zbudował ten hype na koszykówkę w Toruniu i ten mistrzowski czas, albo wicemistrzowski, mistrza się nie udało, ale wicemistrzowski między innymi. No więc trochę czasu już minęło, nie? Parę dobrych lat minęło, 6-7 chyba od Pucharu Polski, wcześniej też od wicemistrzostwa, brązowego medalu, trochę jeszcze więcej, więc no więc co zrobić? A wiem, że inne dyscypliny pukają, no speedway absolutnie dominuje ostatnimi czasy, no trudno się dziwić, ale siatkarze tam od dołu też pukają, że halo, jesteśmy i też tego budżetu chcemy troszkę miastowego wziąć, a nie tylko miastowego i sponsorskiego, prawda?
3: Jasne.
2: Jak zbudować też ten hype kibicowski, to jest też pytanie.
3: My chcemy wrócić, tak, dobre pytanie. My chcemy wrócić do podstaw tak naprawdę. Chcemy wyjść do ludzi, bo to tak naprawdę ludzie kreują też klub, a gdzieś tam tego troszeczkę zabrakło. Natomiast zamykamy to, chcemy się skupić na tym, żeby tak naprawdę koszykówka znowu stała się popularna, żeby ten sport przyciągał kibiców. Chcemy wyjść, będziemy teraz mocne kampanie reklamowe w mieście, tak żeby my nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu i nie chcemy, żeby było o nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień. Chcemy wyjść do szkół, chcemy wyjść przysłowiowo na bloki, będą banery, będą różnego rodzaju akcje marketingowe. Chcemy po prostu, żeby ludzie się utożsamiali, aha, Twarde Pierniki. Taki mamy cel.
2: Pamięta pan te czasy, kiedy rzeczywiście no, te parę tysięcy osób na mecz z Anwilem?
3: Oczywiście.
2: Biletów nie było, był cud, żeby dostać wejściówki.
3: Tak,
2: a nie tylko z Anwilem, kiedy z Czarnymi graliśmy przecież wyjątkowe mecze i tak dalej. Trochę tęskno, nie? Za tym.
3: Tęskno, dlatego ja wywodzę się mocno ze środowiska koszykarskiego i tak naprawdę ludzie w klubie również, więc my chcemy do tego wrócić, ale robimy to na swój sposób, tak? Chcemy podjąć współpracę z różnymi podmiotami właśnie, którzy nam również kibicują, również na podstawie tej nostalgii, o której pan mówi, tak. bo tego trochę brakuje. Ta koszykówka musi być znowu sexy, no.
2: Miejsce mamy idealne, hala jest wyjątkowa, miejsca jest dużo, przestrzeni jest dużo, żeby znowu się działo.
3: Tak jest. Jest podstawa, jest trzon. My sobie to hormujemy po swojemu. Proces decyzyjny jest naprawdę szybki. Chcemy to zrobić ze smakiem, ale profesjonalnie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Panie Pascalu,
3: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marcin Misiewski, dzień dobry, witam was serdecznie w trzeciej odsłonie Kalejdoskopu, w tej jego części sportowej, której to moim gościem był nowy prezes Twardych Pierników, czyli Maciej Tucholski.
2: To wróćmy jeszcze na chwilę do tych sportowych, właśnie powiem, oczekiwań, bo no, czy jest jakaś postawiona, jakiś cel przed trenerem, z zawodnikami, drużyną? Jak to wygląda? Czy nowe rozdanie, nowe władze chcą mieć wynik?
3: Oczywiście,
2: albo inaczej, co tak. Będzie sukcesem, może tak.
3: Może tego bym nie ruszał, ale oczywiście, że chcemy mieć wynik, po to w to wchodzimy. My nie wchodzimy w to na rok, dwa, tylko naprawdę mamy ambicje dużo, dużo większe. Chcemy za w możliwie szybkim czasie grać o najwyższe puchary w Polsce i nie tylko w Polsce. Trener Subotić ma oczywiście postawione pewne zadania, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my go chcemy wspierać, tak? My nie chcemy mu zakładać kajdanów na ręce. Mhm. On ma naprawdę poukładane bardzo mocno to wszystko, jeżeli chodzi o drużynę. Sztab jest świetny, zawodnicy też są naprawdę bardzo dobrzy i chcemy być dla niego wsparciem, stać za jego plecami i wiedzieć, że on może, żeby on się nie czuł wiązany.
2: Czyli w temacie oczekiwań dyplomacja póki co.
3: Zobaczymy, ruszamy, przygotowujemy się do każdego meczu, indywidualnie podchodzimy, analizujemy, siedzimy, oglądamy, rozmawiamy. Naprawdę chcemy wyniki sportowe, bo po to to robimy, ale musimy wszystko poukładać, praca u podstaw.
1: A propos trudnego rozdania, o którym wspomniałem chwilę temu na początek, no trudne też się wylosowało, bo King Szczecin od razu, prawda?
3: Tak. No, zaczęliśmy od dość wysokiego C, natomiast no, jest porażka, my się tego nie wstydzimy, no wiadomo, stało się. Wyciągamy wnioski, trener już oczywiście wszystko przeanalizował, rozmawiamy z zawodnikami, rozmawiamy ze sztabem. Zostawiam to im, trener wie co robi.
2: Teraz Dąbrowa na wyjeździe, jak pamiętam,
3: tak,
2: później derby, no właśnie.
3: 16 derby, zapraszam wszystkich.
2: I to takie klasyczne derby, jakie
3: jak
2: lubimy nazywać. Czyli z Bydgoszczą.
3: Tak jest.
2: Czyli z Bydgoszczą. I tu rozumiem, że też będziemy troszkę pompować te wydarzenia specjalne.
3: Tak, oczywiście. No fajnie, że Bydgoszcz dostała się do ligi, bo nie mamy już teraz tylko derby my Włocławek, tylko również Bydgoszcz, więc naprawdę my się tym bardzo cieszymy. Dla województwa jest to dużo. Jest to fajna promocja. Naprawdę chcemy, żeby ta frekwencja na Bydgoszcz była duża i chcemy wszystkich przyciągnąć do Areny Toruń 16 października, bo to będzie fajny mecz. Ogólnie to będzie naprawdę fajne widowisko. Na tym nam też zależy, żeby ta koszykówka, żeby to znowu było widowisko. Tak jak pan wspomniał te czasy, kiedy był Maciej Wiśniewski. Chcemy troszeczkę pójść w tym kierunku, żeby to było takie naprawdę widowisko dla rodzin. No,
2: sport, mecze są show, wiemy to za wielką wodą, przecież tam tak to wygląda, prawda? My też troszkę się tego uczyliśmy, też trochę wzorców już mieliśmy. I też udawało się to w Toruniu, więc zakładam, że wierzę w to, co prezes mówi. Okej, trochę zmierzamy do końca, ale jeszcze chciałem powiedzieć, zapytać o... Bo przecież Twarde Pierniki to też akademie, to też młodzi ludzie i oni mają tutaj z czym się chwalić.
3: Mamy się czym chwalić, jeżeli chodzi o Akademię Twardych Pierników. Po pierwsze, świetna kadra. Mamy naprawdę super specjalistów, jeśli chodzi o kadrę trenerską. Mamy świetnych zawodników. Tak naprawdę teraz już chyba wszyscy rozegrali pierwsze mecze. U12, U15, U19. Wszyscy wygrali. I to tak solidnie, więc wychodzimy do młodzieży, wychodzimy do szkół, chcemy to rozwijać, chcemy wspierać szkoły i żeby szkoły też wspierały nas. Tak naprawdę chcemy stworzyć taki ośrodek koszykówki, że jak ktokolwiek pomyśli, czy u nas w województwie, czy nawet dalej, że okej, syn chce grać w kosza, Toruń. Chcemy, żeby to był pierwszy wybór, tak? Żebyśmy przyciągali ludzi do siebie, no bo tworzymy tą organizację tak naprawdę i bardzo mocno ją wspieramy.
2: Dobra, to jeszcze pytanie a propos wspierania, tudzież współpracy ze związkami, no Kujawsko-Pomorskim Związkiem Koszykówki, ale też i strukturą ligi całej. Czy prezes już miał okazję, czy było poznanie, jak wygląda ta współpraca, albo inaczej, jak chcielibyście, żeby ona wyglądała?
3: Znaczy tak, my się chcemy dogadywać na każdym polu, jak najbardziej, jesteśmy otwarci na rozmowy. Ja jestem prezesem stosunkowo krótko, więc dla mnie najważniejszy jest w tym momencie klub. Muszę i chcę z wielką pasją poukładać wszystkie trybiki, tą maszynę troszeczkę naoliwić, żeby ona funkcjonowała bardzo dobrze. Już jest dobrze, a chcemy to po prostu poprawić. I oczywiście naturalnie będzie współpraca z innymi klubami, tak jak pan mówi, czy z ligą, oczywiście ze związkiem. Jak najbardziej, jestem otwarty na wszystkich.
1: Prezesie, no to, to tak na koniec, będąc ostatnio w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń podczas strefy kibica, patrzyłem na te proporcje wiszące z sukcesami, to życzę, żeby nie wiem, czy po tym sezonie, ale, ale w tym nowym rozdaniu kolejne można było zawieszać, a w zasadzie, żeby nie było miejsca na nie.
3: Chcemy to zapewnić, cały ten sufit tam. Mamy
1: tego, i tego sobie życzmy jako kibice toruńskich Twardych Pionków. Bardzo dziękuję, trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że będziemy się systematycznie spotykali na antenie Rady Gra.
3: Bardzo chętnie.
1: To było przyjemne zapoznanie i mam nadzieję, że będziemy je kontynuować.
3: Tak, dziękuję bardzo. Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Zbliżamy się do 13:00, dobiega końca nasz program. Marta Manerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności.

0: Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Harlem Globetrotter.

0: bilety na stronie e-bilet.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: Ależ fajnie to, Zalia, tylko kochaj mnie. No i tak fajnie zaczęliśmy to niedzielne popołudnie. Sylwia Pawłowska, witajcie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: A witaliśmy się dokładnie tydzień temu, jak byliśmy jeszcze drużynowym mistrzem Polski. No i co? No i witamy się tydzień później, kiedy jesteśmy podwójnym drużynowym mistrzem Polski. W sensie tak rok po roku. Aż strach się będzie witać za tydzień.

0: No, ciekawa jestem, czy też tak fajnie brzmi po drugiej stronie radia. To Eurythmics u nas. Siwe włosy. Znacie problem? Badacze wzięli siwiznę pod mikroskop, no i sami osiwieli, jak zobaczyli, co odkryli. Szczegóły za chwilę, ale spokojnie, nie będzie strasznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Meghan Trainor i hity pełne energii w Radiu Gra i Japończycy zabrali się za problem siwych włosów, no i odkryli, że siwizna to nie tylko geny, wiek czy stres. Za utratę koloru odpowiada awaria w naszych komórkach macierzystych. Jeżeli za mocno damy im w kość, rezygnują z dalszego mnożenia się, a w sumie trudno się dziwić, no i wtedy właśnie pojawia się siwizna. Wniosek? Kochani, może nas uratować tylko spokój.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Oczywiście spokój, dobra kawa, ciasteczko, fajne towarzystwo, wiadomo.

0: No i tak do ostatniej nutki ATB. Hity pełne energii grają już w rytmie jesieni, ale wiecie, że idealne niedzielne popołudnie zaczyna się tutaj.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: O reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Niedziela nam się kręci i Toruń młodnieje, ale żeby odmłodniał tak zupełnie, no to wiadomo, potrzebny jest lifting. No i taki remontowy lifting trwa na Kościuszki. Przypominamy, dzisiaj całkowicie zamknięta jest jezdnia od strony szpitala, także dla osobówek dojeżdżających do prywatnych posesji. Zerkajcie też na rozkłady jazdy, bo komunikacja miejska jeździ trochę inaczej. Koniec tych utrudnień dzisiaj, wieczorem, no oczywiście jak dobrze pójdzie.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, panie.

0: Czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Po reklamie.

0: Sylwia Pawłowska, witajcie popołudniowo. Biometr mamy niekorzystny, a do tego pogoda dzisiaj nam się zmieniła. No szkoda, bo dla mnie taka słoneczna jesień mogłaby trwać nawet całą zimę. Ale gdy za oknem chłodno, no to my gramy gorąco na poprawę humoru.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Roy Orbison, no i to są dopiero hity pełne energii. A jak tam po drugiej stronie radia? Wyspani? No to radio teraz pyta, uwaga, a ile godzin tej nocy spaliście? Okazuje się, że długość snu oczywiście ma znaczenie i o tej długości porozmawiamy za chwilę, nie uciekajcie.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Doda ze swoją szansą w Radiu Gra. Badacze wzięli na tapetę nasz sen, no i bardzo precyzyjnie, ale to bardzo precyzyjnie powiedzieli, że powinniśmy spać nie za długo i nie za krótko, czyli idealnie byłoby między 6 a 8 godzin na dobę. Krócej niż 6 albo dłużej niż 8 źle podobno wpływa na nasze zdrowie. No i pamiętajcie, wyspany człowiek to mniej ziewania na spotkaniach i zero przypadkowego przytulania się do klawiatury w pracy.

0: No i tak wam gramy. Niedzielne popołudnie trwa. Wy wygodnie na kanapie, my z fajną muzą. Ja nawet to widzę. No, jesień wcale nie musi być nudna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Eternal u nas przed 15, a dodatkowo, proszę bardzo, wpadło nam zestawienie hobby, zajawek, jak zwał, tak zwał, czyli rzeczy, które tacy 30-40-latkowie lubią robić w wolnym czasie. No ciekawa jestem, czy jest tam wasza zajawka. Zaraz wracamy do tematu, także zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz sam.

0: dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

Ach, ten Armin. To Armin van Buuren w Radiu Gra, a my rozkręcamy niedzielne popołudnie na całego. Głowę otwieramy tylko na te pozytywne myśli, no bo jesienią kawa, koc i muzyka to brzmi jak plan doskonały. Tak można kawę wymienić na herbatę. Sylwia Pawłowska, ja też z kawą. Witam ciepło. Radio.

0: wcześniej moja ulubiona Natalia Imbruglia, teraz Dany w Radiu Gra. Ostatnio powstała taka lista, lista największych zajawek, które mają teraz 30 i 40-latkowie. Okazuje się, nie uwierzycie, że tarot, astrologia, tworzenie własnych mieszanek z ziół, do tego własne przetwory, zabawa w domowego baristę, no i bliskość natury. Czyli z tego wynika, że cyfrowy detoks i taki offline'owy chill chyba nigdy nie były tak modne jak teraz. No, zetki wiedzą jak żyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
5: doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Sugar Babes ze swoim Hall in the Head w Radiu Gra. A teraz będzie trochę ekonomii. Stopy procentowe na razie bez zmian. No i dobrze, ale ekonomiści już mruczą pod nosem, że te stopy zamiast stać w końcu ruszą. Mało tego, one pobiegną w górę, także kto ma kredyt, ten już może zacząć mocniej ściskać portfel. No, na szczęście jest też dobre info, paliwo tanieje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No i to jest zaskoczenie, które nie boli, prawda?

0: Katy Perry. Za oknami jesień, a w głośnikach ciągle lato, słyszycie? Tak, tylko u nas niedzielne popołudnia są tak przewrotne.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Aj.

Ile ja się z tym Pretendersem najeździłam. Idealny kawałek do samochodu, prawda? Październik to jest numerologiczna dwójka. To czas na odwagę, nowe otwarcia i wielkie decyzje. Są takie turbo szczęśliwe dni w tym miesiącu. To jest 2, 11, 20 i 29 października. No, na drugiego to się już chyba nie załapiemy, ale nie ma co panikować, bo jeszcze 3 kosmiczne okazje przed nami, a dzisiaj 11, czyli jedna z nich. Korzystajcie. Radio.

0: krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Po reklamie.

No i tak się gra, to był Daft Punk i hity pełne energii. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Ta złota, piękna jesień niestety zamieniła nam się w tę chłodną i niefajną, no i na razie nie odpuści. Ale spokojnie, spokojnie, mamy na rozgrzewkę całą listę hitów, także niedzielne popołudnie jest uratowane. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. No to co, lecimy dalej z tymi hitami. Lambada teraz.

0: Shania Twain w Radiu Gra. Toruń już wszędzie grzeje, przynajmniej tam, gdzie ogrzewanie jest miejskie. I koniuchy grzeją, i ruszyło Rubinkowo, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa też i podobno Kopernik także. No ale są jeszcze miejsca, gdzie jest zimno. No jednak cytując klasyka, jak jest zima, to musi być zimno. No dobrze, jesienią też.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Harlem Globetrotter

0: stronie e-bilet.pl.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: O reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: fajnie buja, prawda? To People w Radiu Gra. No i mamy już nowy przepis na długowieczność. Tym razem to nie jest awokado ani jagody goji, ale uwaga, sardynki. Tak, sardynki, te małe rybki z puszki. Są tanie, pełne kwasów omega-3, no i wapnia, a dzięki temu wszystkiemu wspierają serducho, myślenie i kości. Co z nimi robić? Dodawajcie je do sałatek, zróbcie z nich pastę na grzankę, a może zmieszajcie z oliwkami?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No kto by pomyślał, sardynki z puszki, taki mały, ale wielki król życia.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. No a teraz taka mała lista obecności. Niedzielne popołudnie jest, wy jesteście, hity są obecne. Ja jestem, no to co? To lecimy w takim składzie dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy przed 17 w Radiu Gra. Jeżeli wracacie teraz z weekendu, no to przypominamy, że dzisiaj w całej Polsce do północy policja jest na tropie kierowców, którzy zamiast na drogę patrzą w smartfona. Jeżeli lubicie rozmawiać przez telefon za kółkiem, no to lepiej uważajcie, no bo nie jest to teraz tania impreza. Można zapłacić aż 5 stówek mandatu i jeszcze zdobyć 12 punktów karnych. A 5 stówek to prawie 2 baki benzyny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Po reklamie.

0: I dokładnie tak gra niedzielne popołudnie. Dopiero co weekendzik nam wjechał, a to już proszę bardzo powoli wyjeżdża. Sylwia Pawłowska z wami w to niedzielne popołudnie do 18, a za oknami już połowa października. No i pewnie nikt nawet nie pamięta o tym, że było coś takiego jak urlop.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A tu, proszę bardzo, na białym koniu wjeżdża lista idealnych miejscówek na jesienny reset. Także zostańcie, bo do tego wrócimy. No i jeszcze Florida i David Guetta, także lepiej pokleić się nie mogło.

0: Niedzielne popołudnie w Radiu Gra, no to wracamy do tych idealnych miejscówek na jesienny reset, więc jeżeli reset oznacza dla Was łapanie promieni słońca, no to Cypr, Malta i Sardynia tam wciąż ciepełko, ale bez tłumów, a do tego ceny spadają, a upał nie dokucza. Także idealne miejsce na taki weekendowy wypad po witaminkę D.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jeżeli są takie duety, które grają świetnie o każdej porze, to właśnie Grzegorz Chyży i Tap idealne na rano, na popołudnie, także to niedzielne. Wyobraźcie sobie, że ponad 300 milionów osób tygodniowo pyta czata GPT o poradę w sprawie swojego zdrowia. U nas robi to około 17 milionów osób, które leczą się zgodnie ze wskazówkami AI bez konsultacji z lekarzem. No trochę nas tu w redakcji, przyznam, wbiło w fotel.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Na wymyślali jakichś czatów. Najlepsze są te stare, sprawdzone sposoby. Mój kolega na przykład dzwoni do żony, a żona jak to żona, zawsze wie najlepiej.

0: Tu Colors w Radiu Gra. Jesień już widać i tu u nas na dole, no i tam wyżej w górach, a to znaczy, że kończy się już czas wypasów, no i czas tych prawdziwych łoscypków. Trwają jesienne redyki, czyli owce wracają z hal i pastwisk. No i słusznie, bo co tu robić na halach, jak trawy coraz mniej, miejscami zrobiło się nawet biało, a temperatura coraz niższa. No, to, że bociany odleciały, okej. To, że liście spadają, okej. Ale jak łowiecki wracają z hal, no to wiadomo, musi to być stuprocentowa jesień.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Paula Abdul, Sylwia Pawłowska, no to żegnamy się, do usłyszenia, a skoro jest złota jesień, złote liście, no to będą złote myśli. Uwaga, pamiętaj, drogi słuchaczu, nie spóźnisz się do pracy, jeżeli wcale do niej jutro nie pójdziesz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: Po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poczta Główna w Toruniu, perła neogotyku i świadek historii miasta w samym sercu toruńskiej starówki przy Rynku Staromiejskim pod numerem 15 wznosi się jeden z najbardziej okazałych i rozpoznawalnych budynków w mieście, Poczta Główna. Ten imponujący zespół zabytkowych gmachów utrzymanych w stylu neogotyckim już od ponad dwóch stuleci stanowi nieodłączny element miejskiego krajobrazu i ważny punkt na historycznej mapie Torunia. Historia tego miejsca sięga początków XVIII wieku. Po zniszczeniach spowodowanych szwedzkim oblężeniem w roku 1703 zachodnia pierzeja rynku staromiejskiego została odbudowana w formie nowych reprezentacyjnych kamienic pałacowych. Wśród nich wyróżniał się tak zwany Pałac Gereta, zamieszkiwany niegdyś przez burmistrzów Torunia, Hermana Rusopa oraz Samuela Lutera Gereta. Przez kolejne dekady, aż do końca XIX wieku, działka pod dzisiejszą Pocztą Główną zabudowana była dwoma osobnymi budynkami. Na południu, w sąsiedztwie kościoła ewangelickiego, obecnie świątyni katolickiej pod wezwaniem Świętego Ducha, znajdował się dom weselny oraz słynna gospoda pod Białym Orłem, która w roku 1807 została przekształcona w hotel Hotel de Varsovie, a w latach 60. XIX wieku przeszedł gruntowną przebudowę. Po północnej stronie mieścił się zaś wspomniany Pałac Gereta, który w roku 1818 został zakupiony przez magistrat z przeznaczeniem na urząd pocztowy. Budynek ten, utrzymany w klasycystycznym stylu, pełnił funkcję tak zwane pocztamtu, poczty klasy pierwszej, co podkreślało strategiczne znaczenie Torunia jako punktu komunikacyjnego. W gmachu tym znajdowały się nie tylko pomieszczenia do sortowania i przechowywania przesyłek, lecz także mieszkania dla poczmistrza i personelu. Na zapleczu zlokalizowano budynek gospodarcze, wozownie oraz stajnie dla dyliżansów, które w tamtym czasie stanowiły podstawę transportu pocztowego.

Przełomowym momentem w dziejach toruńskiej poczty był początek lat 80. XIX wieku. Wówczas to na fali rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia zapadła decyzja o budowie nowego, okazałego gmachu pocztowego. Autorem projektu został wybitny architekt Johannes Ocen z Hanoweru. Prace rozpoczęły się w roku 1881 i trwały 3 lata. Nowy budynek wzniesiony na planie litery U liczył 3 kondygnacje i 7 osi. Zwieńczony został charakterystycznym dwuspadowym dachem z rozbudowanymi mansardami i schodkowymi szczytami. Wejście do gmachu ulokowano w skrajnej północnej osi, prowadząc przez trójprzęsłowy korytarz do imponującej sali operacyjnej. To właśnie tutaj znajdowały się stanowiska przyjmowania i wydawania przesyłek, rozmieszczone po przeciwnych stronach przestronnego wnętrza. Dwa skrzydła budynku, zarówno na parterze, jak i na wyższych piętrach, miały układ amfiladowy, ułatwiający komunikację i organizację pracy. W południowym skrzydle od strony zaplecza zlokalizowano klatkę schodową z efektowną wieżyczką zwieńczoną ośmiokątnym spiczastym dachem i ozdobnym kwiatonem z chorągiewką. W roku 1910 urząd pocztowy nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część dachu. Szkody naprawiono jeszcze w tym samym roku, przywracając budynkowi dawny blask. W latach 20. w odrodzonej Polsce pruskiego orła na ozdobnych tarczach zastąpiono polskim godłem, a niemiecki napis Kaiserliches Postamt na gzymsie przemalowano na poczta. Okres II wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia. Uszkodzona została wieża telegraficzna, którą po wojnie rozebrano do poziomu gzymsu. W roku 1992 przeprowadzono renowację całego budynku, przywracając mu dawną świetność. Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii obiektu było odsłonięcie 5 października 2019 roku pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta Główna w Toruniu zachwyca bogactwem neogotyckich zdobień. Zarówno północne, jak i południowe drzwi wejściowe zwieńczone są stylizowanymi portalami. Na elewacjach dominują liczne blendy tynkowane, które imitują witraże. Część z nich pokryta jest dekoracjami z grafitowymi, z motywami roślinnymi i geometrycznymi, szczególnie widocznymi na południowej i zachodniej ścianie budynku. W zdobieniach okien wykorzystano dwie barwy glazurowanych cegieł, czerwone i zielone, nadające całości wyjątkowego charakteru. Okna pierwszego piętra urozmaicone są dekoracjami masferkowymi, ostrołkami z trójliściem i rozetami z czwórliściem. Obecnie Poczta Główna w Toruniu nie tylko pełni funkcje użytkowe, ale także stanowi jeden z najważniejszych zabytków miasta, przyciągając uwagę mieszkańców oraz turystów. Jej monumentalna bryła, bogactwo detali architektonicznych i związane z nią historie sprawiają, że jest ona nie tylko świadkiem zmieniających się dziejów Torunia, ale także symbolem ciągłości i trwałości miejskiej tradycji. Zespół budynków pocztowych przy Rynku Staromiejskim to nie tylko miejsce codziennej pracy, lecz także cenny element dziedzictwa kulturowego miasta, łączący przeszłość z teraźniejszością.

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
4: masz! W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Młyn Richtera w Toruniu, znany także jako Młyn Richtera lub Młyn Richtera, to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych miasta. Ten rozległy kompleks młynów usytuowany jest przy ulicy Władysława Łokietka 5 na Mokrem oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/77. Dziś teren ten tętni życiem jako siedziba nowoczesnych instytucji, takich jak Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruński Inkubator Technologiczny, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży czy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Początki tej imponującej inwestycji sięgają końca XIX wieku. Inicjatorem budowy był Gustaw Gerson, który w roku 1881 zakupił rozległy teren położony pomiędzy obecną ulicą Władysława Łokietka a Strugą Toruńską. Nieruchomość ta znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Mokre, co miało kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju kompleksu. W latach 80. XIX wieku rozpoczęto budowę pierwszych spichlerzy oraz samego młyna. Produkcja ruszyła w roku 1887. Młyn został wzniesiony na planie litery L, a od strony wschodniej połączono go z budynkiem kotła. Od frontu ulicy Kościuszki znajdował się dom z ogrodem, budynkiem gospodarczym i stajnią. Na skraju działki umiejscowiono skład węgla oraz kolejne stajnie. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój. W roku 1909 przy południowej stronie młyna dobudowano nowy spichlerz, a 7 lat później, w roku 1916, kolejny budynek magazynowy powstał po stronie zachodniej. Projekty obu tych obiektów wyszły spod ręki architekta E. Hoffmana. Po roku 1920 kompleks przeszedł w ręce warszawskiego przedsiębiorcy Leopolda Richtera. Nowy właściciel zdecydował się na gruntowną modernizację i przebudowę całego kompleksu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w młynach pracowało od 50 do 60 robotników, a sama inwestycja zyskała nowoczesny charakter, choć zatarciu uległ pierwotny wygląd obiektu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. W nocy z 12 na 13 maja 1941 roku Polska Armia Powstania dokonała podpalenia młynów. Niemcy szybko odbudowali i rozbudowali zakład, nadając mu nową, monumentalną bryłę. Architektura młyna po odbudowie miała nawiązywać do gotyckiego kościoła świętych Janów w Toruniu, symbolizując potęgę III Rzeszy. Ostatnia większa rozbudowa młyna miała miejsce w latach 60., jednak pod koniec lat 80., dokładnie w roku 1989, młyny zakończyły działalność produkcyjną. Przez kolejne lata opuszczone budynki popadały w ruinę, a ich stan techniczny systematycznie się pogarszał. Przełom nastąpił w roku 2009, kiedy to władze Torunia podjęły decyzję o utworzeniu w dawnych zabudowaniach nowoczesnego Centrum Nauki. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zostało oddane do użytku w listopadzie 2013 roku. Tuż po nim, w styczniu 2014 roku, w murach młynów otwarto Toruński Inkubator Technologiczny, a w listopadzie 2018 roku podczas prac remontowych udało się odsłonić częściowo zachowane oryginalne logo młyna z napisem Parowy Leopold Richter. W lipcu 2022 roku cały obiekt przemianowano na Młyn Kultury, podkreślając jego nowe, wielofunkcyjne przeznaczenie. Obecnie kompleks ten jest nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również ważnym punktem na kulturalnej i naukowej mapie miasta. Młyny Richtera od lat figurują w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1715. Ich historia to opowieść o przemysłowym rozwoju miasta, tragicznych losach pracowników w czasie wojny, a także o skutecznej rewitalizacji i nadaniu obiektowi nowej, społecznie ważnej roli. Dziś dawne młyny są symbolem przemian, jakie dokonały się w Toruniu na przestrzeni ostatnich 140 lat, łącząc tradycję z nowoczesnością i otwartością na przyszłość.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Podgórz to malownicza, pełna zabytków i niezwykle ciekawa pod względem historycznym część Torunia, położona na lewym brzegu Wisły, na terenie historycznych Kujaw. Dziś stanowi integralną część miasta, jednak przez wiele lat funkcjonował jako odrębne miasto z własnymi prawami i tradycjami. Podgórz znajduje się w południowo-zachodniej części Torunia. Od północy graniczy z Piaskami, od wschodu ze Stawkami, od południa z gminą Wielka Nieszawka, a od zachodu z Glinkami i również z gminą Wielka Nieszawka. Granicę z Piaskami wyznaczał niegdyś strumień, który miał swój początek na poligonie, przepływał przez Stawki obok klasztoru Franciszkanów pod ulicą Poznańską, przez zlewnie przy ulicy Młyńskiej oraz kanał pod torami kolejowymi, by zakończyć swój bieg w Wielkiej Nieszawce. Strumień na niektórych odcinkach został skanalizowany. Symbolem granicznym był słup z granitu w pobliżu kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, usunięty w 2007 roku i zastąpiony repliką. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Podgórzu pochodzi z 16 maja 1555 roku. Nazwa miejscowości nawiązuje do jej położenia – pod górą. Najstarszy wizerunek herbu Podgórza, datowany na 1570 rok, przedstawiał Madonnę z Dzieciątkiem. Z czasem Madonnę zastąpił święty Mikołaj, patron kościoła w Nieszawie-Dybowie. W okresie zaboru pruskiego herb zdobił pruski orzeł, lecz w 1923 roku Rada Miejska przywróciła polskie godło. Ostateczny kształt herb uzyskał w 1934 roku. Przedstawia świętego Mikołaja stojącego między dwiema kolumnami z umieszczonym na tarczy godłem państwowym. Po włączeniu Podgórza do Torunia herb pozostał symbolem historycznym tej dzielnicy. Tereny dzisiejszego Podgórza były zamieszkane już w średniowieczu. Początkowo funkcjonowała tu osada handlowa i rzemieślnicza Nieszawa, skupiona wokół zamku Dybów. W wyniku działań wojennych i decyzji królewskich osada była kilkukrotnie przenoszona. W 1555 roku przeniesiono ją na obecne tereny, dając początek Podgórzowi. Pierwszy przywilej handlowy nadał osadzie król Stefan Batory w grudniu 1576 roku. Wkrótce potem, prawdopodobnie w 1598 roku, powstał kościół świętej Anny. W XVII wieku Podgórz pełnił funkcję magazynową dla towarów sprowadzanych ze Śląska i Wielkopolski. 7 listopada 1611 roku król Zygmunt III Waza nadał osadzie prawa miejskie. W połowie XVII wieku wzniesiono kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, który konsekrowano w 1659 roku. Do czasu kasaty zakonu w 1832 roku świątynia należała do Franciszkanów. W drugiej połowie XVIII wieku Podgórz był niewielką miejscowością. W 1765 roku liczył 31 domów mieszkalnych oraz 20 pustych placów. W 1771 roku przyłączono część wsi Piaski, a 6 marca 1793 roku miejscowość została zajęta przez Prusy. W okresie wojen napoleońskich 17 listopada 1806 roku miejscowość została zajęta przez wojska francuskie. W wyniku dalszych działań wojennych 24 stycznia 1813 roku na rozkaz marszałka Dawud Podgórz został podpalony i niemal doszczętnie zniszczony. W tym tragicznym wydarzeniu zginęły również liczne dokumenty. To utrudniło późniejsze badania nad historią miasta. W 1815 roku Podgórz powrócił pod panowanie Prus. W następnych dziesięcioleciach miejscowość stopniowo się odbudowywała. Władze miasta podjęły liczne inwestycje, m.in. elektryfikację, rozbudowę sieci ulic, budowę linii tramwajowej łączącej Podgórz z Toruniem przez nowy most, a także powiększenie miasta o nowe tereny. Pierwsze plany aneksji Podgórza przez Toruń pojawiły się już w drugiej połowie XIX wieku. Ostatecznie po wielu latach rozmów i protestów mieszkańców decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 1937 roku oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 marca 1938 roku z dniem 1 kwietnia 1938 roku Podgórz został oficjalnie włączony do Torunia. Dzięki tej zmianie liczba mieszkańców miasta wzrosła o ponad 10 tysięcy osób. Po zakończeniu wojny Podgórz musiał zmierzyć się z licznymi problemami, zniszczeniami, brakiem infrastruktury i odpływem ludności. Stopniowo odbudowywano podstawowe instytucje, instytucje jak gazownia, ośrodek zdrowia czy komunikacja autobusowa. W latach 60. XX wieku rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych na terenach dawnych obozów jenieckich. W okresie Polski Ludowej nastąpiły także zmiany nazw ulic związane z obowiązującą ideologią. Po 1989 roku powrócono do historycznych nazw, a w 2018 roku przeprowadzono kolejną dekomunizację. Ważnym ośrodkiem życia kulturalnego dzielnicy stał się Dom Mus, mieszczący się w budynku dawnego dzielnicowego Domu Kultury. W 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, które jednak zakończyło działalność w 1994 roku. Obecnie w tym miejscu działa oddział Archiwum Państwowego. Obecnie Podgórz stanowi ważną i dynamicznie rozwijającą się część Torunia. Zachował swój niepowtarzalny klimat, widoczny w historycznej zabudowie, układzie ulic i licznych zabytkach. Główną arterią dzielnicy pozostaje ulica Poznańska, dawniej zwana Główną, przy której koncentruje się życie mieszkańców. Podgórz to miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a bogate dziedzictwo kulturowe jest pielęgnowane przez kolejne pokolenia Torunian.

0: sama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu plac teatralny, historyczne serce miasta z bogatą przeszłością. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w centralnej części miasta, będące północnym wejściem na teren Starego Miasta. Jego historia sięga głęboko w przeszłość, a zmieniające się nazwy oraz liczne przeobrażenia architektoniczne i urbanistyczne odzwierciedlają burzliwe dzieje Torunia. Od początku swojego istnienia plac pełnił ważną funkcję komunikacyjną i społeczną. Do XX wieku nosił niemiecką nazwę Theaterplatz, która została przywrócona podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej. W okresie międzywojennym torunianie planowali wznieść tu obelisk wolności lub niepodległości, który miał zastąpić pruski pomnik wojenny. Ostatecznie projekt ten nie został zrealizowany. Po zakończeniu działań wojennych w listopadzie 1946 roku plac przemianowano na plac Bolesława Limanowskiego. Jednak już w lutym 1950 roku zmieniono nazwę na plac Armii Czerwonej, która obowiązywała aż do przemian ustrojowych pod koniec XX wieku. Dopiero po transformacji politycznej powrócono do obecnej neutralnej nazwy plac teatralny. Wśród najważniejszych budynków zlokalizowanych przy placu wyróżnia się gmach teatru, wybudowany w 1904 roku. Obecnie nosi on imię Willa Machorzycy i jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych miasta. Z kolei w 1929 roku powstał tu reprezentacyjny budynek Urzędu Marszałkowskiego, który do dziś pełni funkcje administracyjne. Plac teatralny to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń otwarta na współczesność. Z placu rozpoczyna się popularna alejka spacerowa prowadząca przez wschodnią stronę Alei Solidarności. Charakterystycznym elementem jest żółty drogowskaz wskazujący kierunek i odległość do Getyngi, miasta partnerskiego Torunia. To symboliczne nawiązanie do międzynarodowej współpracy i otwartości miasta na świat. Historia placu teatralnego sięga jeszcze dalej, aż do czasów średniowiecza. W miejscu dzisiejszego placu znajdowała się niegdyś Brama Chełmińska, znana również jako Kulmer Tor. Była to jedna z 8 bram w systemie obronnym Starego Miasta, usytuowana w jego północnej części. Brama Chełmińska powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Była imponującą czterokondygnacyjną budowlą wieżową, która wraz z sąsiadującymi basztami miała chronić północną część murów miejskich. Miała około 21 metrów wysokości i prawie 8 metrów szerokości. Przed nią rozciągało się chełmińskie przedmieście z ważnymi świątyniami świętego Wawrzyńca i świętego Jerzego oraz Le Prozorium, które opiekowało się chorymi na trąd. W XIV wieku dla wzmocnienia obronności wybudowano przed bramą barbakan chełmiński. Był on połączony z bramą zwodzonym mostem przerzuconym nad 12-metrową fosą. Samą bramę łączyła z barbakanem specjalna szyja, również przerzucona nad osobną fosą. W okolicach bramy funkcjonowały liczne zakłady rzemieślnicze, m.in. kołodziejskie i kowalskie. Barbakan chełmiński został przebudowany w 1883 roku na mieszkania, a wcześniej, w 1703 roku, uległ znacznym zniszczeniom podczas oblężenia Torunia przez wojska szwedzkie w trakcie III wojny północnej. Niedługo potem, w 1704 roku, na południowej elewacji bramy zamontowano zegar słoneczny. Brama Chełmińska była również związana z lokalnymi legendami. W XIX wieku, pomimo protestów mieszkańców, niemieckie władze zdecydowały o rozbiórce bramy. W 1875 roku rozpoczęto niwelowanie terenu wokół budowli, osuszono i zasypano fosę oraz zlikwidowano drewniany most. W 1889 roku została ona definitywnie rozebrana, kończąc tym samym pewną epokę w dziejach miasta. Współczesny plac teatralny to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, otoczony ważnymi budynkami z licznymi pamiątkami przeszłości, pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Każdy, kto odwiedza to miejsce, ma okazję poczuć atmosferę dawnych wieków oraz zobaczyć, jak historia miasta została wpisana w jego nowoczesny krajobraz. Plac teatralny nieustannie tętni życiem, będąc świadkiem zarówno codziennych wydarzeń, jak i wielkich uroczystości miejskich. Jego bogata przeszłość sprawia, że jest nie tylko ważnym miejscem na mapie Torunia, ale także prawdziwym symbolem zmieniających się dziejów miasta.

0: rana.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu? 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia twardych pierników. Toruń. Dwie dekady temu toruńskie hale sportowe nie przypominały dziś tętniących życiem aren. Miejscowi kibice z sentymentem wspominali czasy, gdy koszykówka była dumą miasta, a na trybunach panowała prawdziwa sportowa atmosfera. Właśnie w takich okolicznościach na przełomie października 2004 roku grupa zapalonych entuzjastów postanowiła przywrócić Toruniowi basket na ligowym poziomie. Narodziła się drużyna MMKS 8 Liceum Ogólnokształcące Siden Toruń, której fundamentem byli zarówno młodzi, ambitni zawodnicy ze srebrnej drużyny juniorów z RYW Toruń, jak i doświadczeni koszykarze pamiętający najlepsze lata toruńskiego basketu. Trener Marek Ziółkowski nadał temu projektowi kierunek, który na zawsze zmienił sportową mapę miasta Kopernika. Nowy rozdział rozpoczął się w 2005 roku, gdy klub przekształcono w Stowarzyszenie Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Pierniki. Wtedy narodziła się prawdziwa misja, nie tylko powrót do ligowej koszykówki, lecz także stworzenie systemu szkolenia młodzieży obejmującego wszystkie kategorie

0: wiekowe. Od tego momentu toruńska koszykówka zaczęła się odradzać, a klub krok po kroku odzyskiwał należne miejsce na parkietach całego kraju. Od trzeciej ligi do bram ekstraklasy pierwsze lata to zmagania w trzeciej lidze, lokalne rywalizacje i ciągłe poszukiwanie środków na dalszą działalność. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się sponsora tytularnego, firmy Siden. Dzięki jej wsparciu zespół awansował do drugiej ligi. Z każdym kolejnym sezonem twarde pierniki Toruń rosły w siłę, odnosząc coraz więcej zwycięstw i skupiając wokół siebie rosnącą grupę fanów. Wkrótce ambicje sięgnęły jeszcze wyżej. Pojawił się cel awansu do pierwszej ligi, a potem do ekstraklasy. Zdecydowanie kluczowy moment w historii klubu to nawiązanie współpracy z Krajową Spółką Cukrową SA, znaną pod marką Polski Cukier, oraz zwiększenie zaangażowania miasta. Nowy sponsor strategiczny otworzył przed klubem zupełnie nowe możliwości. W sezonie 2010 na 2011 twarde pierniki zdominowały drugą ligę, kończąc rundę zasadniczą na pierwszym miejscu w grupie A. Finał playoff nie przyniósł jednak upragnionego awansu. Ten przypadł ekipie z Kutna. Ostatnią szansą był turniej barażowy w Przemyślu. Torunianie nie pozostawili rywalom złudzeń, pokonując zarówno Pleszew, jak i gospodarzy i tym samym zapewnili sobie historyczny awans do pierwszej ligi. Nowa energia, kibice, hala, sukcesy. Rok 2011 okazał się przełomowy nie tylko pod względem sportowym, ale również organizacyjnym. Coraz częściej mecze twardych pierników przyciągały na trybuny hali spożywczaka komplet widzów. W Toruniu ponownie rozbudziła się koszykarska pasja, a klub zaczął być postrzegany jako sportowa wizytówka miasta. Sezon 2013 na 2014 to kolejny etap rewolucji. Zespół Polski Cukier Siden Toruń został zbudowany z myślą o awansie do Tauron Basket Ligi. Dominacja w sezonie zasadniczym nie przełożyła się jednak na sukces w playoff. Nieoczekiwana porażka ze Startem Lublin na własnym parkiecie zatrzymała marsz po ekstraklasę. Jednak zarówno sportowo, jak i organizacyjnie klub był już gotowy na kolejny decydujący krok. Wejście do ekstraklasy i narodziny nowej legendy. Sezon 2014 na 2015 zapisał się złotymi zgłoskami w historii toruńskiej koszykówki. Twarde pierniki zadebiutowały w najwyższej klasie rozgrywek Tauron Basket Lidze, rozgrywając mecze w nowoczesnej arenie Toruń. Wysoka frekwencja na trybunach, wyjątkowa atmosfera i walka do ostatniej kolejki o udział w fazie play-off sprawiły, że debiut w ekstraklasie był nie tylko sportowym sukcesem, ale również symbolicznym powrotem Torunia do koszykarskiej elity. Lokalni kibice, którzy przez lata tęsknili za wielką koszykówką, w końcu doczekali się drużyny, z którą mogli się w pełni utożsamiać. Przebudowa i nowe cele. Przed sezonem 2015 na 2016 klub przeszedł gruntowną przebudowę. Na ławkę trenerską powrócił jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w Polsce, Jacek Winnicki. Do rodzinnego miasta wrócił Łukasz Wiśniewski, który niemal z miejsca został kapitanem zespołu. Skład uzupełnili m.in. Bartosz Bochno, jeden z najlepszych strzelców ligi, Michał Michalak, rozgrywający Danny Gibson, potężny środkowy Stefan Milosewicz, widowiskowo grający Marquez Cummings oraz reprezentant Ukrainy Maksym Kornienko. Celem stał się historyczny awans do fazy playoff. Zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego spisał się znakomicie. Do ostatniej kolejki walczył o drugie miejsce w tabeli, ostatecznie kończąc sezon zasadniczy na czwartej pozycji. W ćwierćfinale play-off Torunianie zmierzyli się z Czarnymi Słupsk. Bardziej doświadczeni przeciwnicy przełamali atut własnego parkietu twardych pierników i po czterech meczach wyeliminowali Torunian z dalszej walki o mistrzostwo. Sezon zakończył się piątym miejscem, które pozostawiło pewien niedosyt, choć indywidualne wyróżnienia dla Maksyma Kornienki i Daniego Gibsona potwierdziły wysoką klasę zespołu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.
11: Bo to nie

AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu 20 lat pasji, walki i powrotów, historia twardych pierników Toruń. Dwa dziesięciolecia temu w Toruniu narodził się klub, który dziś jest symbolem sportowych emocji, niezłomności i nieustannej walki o najwyższe cele. Twarde pierniki Toruń, znane również jako kanina z węgierskim paszportem o biadach Obi Trotera, który miał już za sobą występy w wielu europejskich ligach. Pod koszem pojawił się chorwacki silny skrzydłowy Jure Skifić, wspierany przez ukraińskiego środkowego Maksyma Sandula oraz polskich zawodników Aleksa Perkę i Krzysztofa Sulimę. Zespół wzmocnił także Kyle Weaver, gracz z przeszłością w najlepszej lidze świata, który szybko stał się ulubieńcem toruńskiej publiczności. Pod wodzą Jacka Winnickiego, powracającego na stanowisko trenera, twarde pierniki rozpoczęły sezon z przytupem, notując serię 13 zwycięstw z rzędu. Szalona passa zakończyła się dopiero w Zielonej Górze, ale do tego czasu torunianie zdążyli już wypracować sobie opinię jednego z głównych faworytów rozgrywek. Kluczem do sukcesu była nie tylko skuteczność Weavera, ale także świetnie funkcjonująca kolektywna obrona, dzięki której twarde pierniki potrafiły zatrzymać nawet najbardziej wymagających rywali. Choć w drugiej części sezonu zasadniczego forma zespołu nieco się załamała, przełom przyniosło dołączenie Czejcham Bodzia, który pod koszem siała popłoch wśród przeciwników. Powrót do dobrej dyspozycji nastąpił w idealnym momencie, fazie play-off. Polski cukier Toruń, który zakończył sezon zasadniczy na czwartej pozycji, w ćwierćfinale zmierzył się z Rosą Radom. Torunianie bezdyskusyjnie wygrali serię 3-0, a kluczowe było pierwsze spotkanie, w którym wrócili do gry po 28 minutach, przegrywając 17 punktami. W półfinale czekała Energa Czarni Słupsk i znów twarde pierniki były górą, wygrywając 3-0 i awansując do historycznego finału Polskiej Ligi Koszykówki. Finałowy pojedynek ze Stelmetem BC Zielona Góra nie zakończył się jednak pełnym sukcesem, a torunianie ulegli rywalowi 1-4. Mimo to zdobycie wicemistrzostwa Polski było ogromnym osiągnięciem i potwierdzeniem, że twarde pierniki na trwałe zadomowiły się w krajowej czołówce. Stabilizacja na szczycie, chcemy więcej. Kolejny sezon 2017-2018 przyniósł niespodziewaną zmianę na ławce trenerskiej. Stery drużyny objął młody słoweński szkoleniowiec Dejan Michel. Nowy trener wprowadził świeżość i nową energię, a zarząd klubu postawił na dalszy rozwój zespołu. Do drużyny dołączyli reprezentanci Polski, Aaron Cel i Karol Gruszecki, a zza oceanu sprowadzono superstrzelca Glena Koseja. Trzon ekipy pozostał jednak bez zmian, co miało zagwarantować kontynuację sukcesów. Sezon rozpoczął się prestiżowym pojedynkiem w Londynie z legendarnym Żalgirisem Kowno, wielokrotnym mistrzem Litwy. Spotkanie zorganizowane dla rodaków na Wyspach Brytyjskich już na starcie postawiło toruńską drużynę w centrum uwagi. Twarde pierniki bardzo szybko udowodniły, że są gotowe na walkę o najwyższe cele. Po pierwszej części fazy zasadniczej torunianie zakwalifikowali się do Pucharu Polski. W ćwierćfinale pokonali pszczółkę Start Lublin 83-71, a w półfinale nie dali szans PGE Turowi z Gorzelec, pewnie awansując do finału. Tam po emocjonującym spotkaniu pokonali Enea Zastal Zieloną Górę 88-80, zdobywając historyczny Puchar Polski dla Torunia. Po sezonie zasadniczym twarde pierniki zajęły trzecie miejsce w tabeli i bez problemu awansowały do fazy play-off.

Pierwszym rywalem był MKS Dąbrowa Górnicza. Torunianie wygrali serię 3-0 i zameldowali się w półfinale, gdzie czekała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tym razem udało się wygrać tylko jedno spotkanie, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 1-3 dla zespołu z Wielkopolski. W walce o brązowy medal Twarde Pierniki zmierzyły się ponownie ze Stelmetem Enea Zieloną Górą. Rywalizację, mecz i rewanż rozstrzygnęła różnica punktów 200-181, co dało Torunianom brązowy medal Mistrzostw Polski 2018. Zakończenie sezonu było prawdziwym świętem koszykówki w Toruniu. Wyjątkowa oprawa, pełne trybuny i ogromna mobilizacja zawodników oraz kibiców sprawiły, że każdy mecz na własnym parkiecie był niezapomnianym przeżyciem dla całej społeczności. Dwa dekady po powstaniu klubu Twarde Pierniki Toruń niezmiennie pozostają symbolem sportowych ambicji, profesjonalizmu i nieustannej walki o marzenia. Każdy sezon to nowy rozdział w historii klubu, który nieustannie dąży do kolejnych sukcesów, inspirując kolejne pokolenia kibiców i młodych sportowców w Toruniu oraz całej Polsce.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Zaglądamy do Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Priferowej w Toruniu. To wyjątkowa instytucja, która od ponad 60 lat nieprzerwanie gromadzi, chroni i popularyzuje dziedzictwo kulturowe Polski. Placówka została powołana do życia w 1959 roku z inicjatywy wybitnej etnografki, a jej działalność obejmuje szeroko zakrojone działania edukacyjne, wydawnicze oraz organizacje kiermaszów sztuki ludowej i koncertów muzyki tradycyjnej. Muzeum może się poszczycić imponującą kolekcją. W 2019 roku liczyła ona około 68 tysięcy obiektów pochodzących z różnych regionów kraju. Historia muzeum sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w Muzeum Miejskim w Toruniu, przemianowanym w 1950 roku na Muzeum Państwowe, funkcjonował dział etnograficzny pod kierownictwem Marii Znamierowskiej-Priferowej. Już w 1948 roku otwarto tam pierwszą wystawę stałą. 17 kwietnia 1953 roku Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałę o konieczności utworzenia samodzielnego muzeum etnograficznego. Na jego siedzibę przeznaczono budynek dawnego arsenału artyleryjskiego twierdzy Toruń, który wymagał gruntownego remontu przeprowadzonego w latach 1956-1959. Oficjalnie muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 1959 roku, a uroczysta inauguracja nastąpiła 17 kwietnia tego samego roku. W momencie otwarcia liczyło ono nieco ponad 5165 obiektów i obejmowało swoim zasięgiem Polskę Północną. W kolejnych latach placówka dynamicznie się rozwijała. Powstały nowe pawilony wystawienniczo-administracyjne, rozbudowywano zaplecze techniczne oraz pracownie konserwatorskie. Na szczególną uwagę zasługuje otwarcie w 1960 roku pierwszej stałej wystawy zatytułowanej Kultura materialna północnej Polski oraz ekspozycji poświęconej tradycyjnemu rybołówstwu ludowemu. W latach 60. i 70. muzeum wzbogaciło się o kolejne zabytkowe budynki, w tym spichrze przy ulicy Rabiańskiej, a także rozpoczęło pracę nad utworzeniem przymuzealnego skansenu. Po przejściu Marii Znamierowskiej-Priferowej na emeryturę w 1972 roku stery w muzeum objęli kolejni dyrektorzy Aleksander Błachowski, a następnie Roman Tubaja. Z biegiem lat placówka rozszerzyła swój zasięg, obejmując całą Polskę. W 1980 roku, po wejściu w życie nowego statutu, muzeum zyskało ogólnopolski charakter. W historii muzeum nie brakowało również trudnych momentów. W 1990 roku w budynku arsenału wybuchł pożar, a w 2008 roku doszło do afery związanej z fałszowaniem dokumentacji dotacyjnej, w wyniku której stanowisko dyrektora stracił Roman Tubaja. Placówką od tego czasu kieruje Hubert Czachowski. Muzeum nieustannie się rozwija, czego dowodem jest otwarcie w 2018 roku nowego oddziału Holenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. W 2019 roku muzeum zostało uhonorowane medalem Torunium. Integralną częścią muzeum są trzy parki etnograficzne, które przenoszą zwiedzających w świat dawnej Polski wiejskiej. To oczywiście Park Etnograficzny w centrum Torunia, który został udostępniony zwiedzającym w 1969 roku. Prezentuje 19 obiektów architektury wiejskiej pochodzących z Borów Tucholskich, Kaszub, Kociewia, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej, a także 49 obiektów małej architektury. Najważniejsze z nich to Zagroda Kujawska, Kaszubska i Tucholska, a także unikatowe chaty i młyn wodny. Niestety park nie był wolny od tragicznych zdarzeń. Dwukrotnie Zagroda Kujawska padła ofiarą pożaru, co wiązało się z koniecznością jej odbudowy. Do muzeum należy także Park Etnograficzny w Kaszczorku. To miejsce prezentujące budownictwo ludowe ziemi chełmińskiej oraz obiekty związane z rybołówstwem. Najcenniejszym zabytkiem jest tu drewniana chata z końca XVIII wieku, stanowiąca świadectwo wielopokoleniowej tradycji rybacko-rolniczej tego regionu. Warto powiedzieć o Holenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. To pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnikom holenderskim. Odwzorowuje on fragment krajobrazu wsi nadwiślańskiej z przełomu XIX i XX wieku. Na ponad 5 hektarach zgromadzono 3 pełne zagrody, składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z przełomu XVIII i XIX wieku, pierwotnie położonych w Dolinie Dolnej Wisły.
Wśród najciekawszych obiektów znajduje się zagroda Skaniczek z 1757 roku, wyróżniająca się podcieniowym domem z wieńcową konstrukcją mieszkalną i ceglaną częścią inwentarską. Wnętrza zachwycają detalami jak dekoracyjna tapeta z 1910 roku. Na terenie parku mieści się również cmentarz menonicki, uporządkowany w 2015 roku. Muzeum Etnograficzne w Toruniu odgrywa kluczową rolę w ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Polski. Jego działalność edukacyjna, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz bogata oferta wystawiennicza sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe, przyciągające zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całego kraju. Dzięki pasji i zaangażowaniu wielu pokoleń pracowników muzeum, tradycje i zwyczaje polskiej wsi pozostają żywe i dostępne dla kolejnych generacji.

0: Rama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu Helena Grosówna to nazwisko, które na stałe wpisało się w historię polskiej kultury i sztuki. Urodzona 25 listopada 1904 roku w Toruniu, była nie tylko wybitną tancerką, aktorką teatralną i filmową, ale również kobietą o niezwykłej odwadze, która w najtrudniejszych momentach historii Polski potrafiła stanąć na wysokości zadania. Jej życie to gotowy scenariusz na film, pełen pasji, sukcesów, dramatów i heroizmu. Helena Grosówna przyszła na świat jako córka Leonarda, rzeźnika, oraz Walerii z domu Winiawskiej. Już od najmłodszych lat wykazywała wyjątkowe zdolności artystyczne, które rozwijała w toruńskiej szkole baletowej. Jej debiut sceniczny nastąpił w roku 1926. Szybko okazało się, że talent torunianki nie zna granic, zarówno tych artystycznych, jak i geograficznych. Po debiucie wyjechała na dalsze studia i występy do Włoch i Francji, gdzie szlifowała warsztat i zdobywała doświadczenie na europejskich scenach. Po powrocie do Polski jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Występowała w poznańskich i warszawskich teatrach. Jej sceniczna charyzma, wdzięk i umiejętności taneczne sprawiły, że publiczność pokochała ją od pierwszego wejrzenia. W roku 1935 Helena Grosówna zadebiutowała na dużym ekranie. W ciągu kilku lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego kina okresu międzywojennego. Jej role w takich filmach jak ta Paweł i Gaweł, Na piętro wyżej, Zapomniana melodia czy Serce matki do dziś pozostają ikonami polskiej kinematografii. Wybuch II wojny światowej całkowicie odmienił życie artystki urodzonej w Toruniu. Z dnia na dzień musiała porzucić światła rampy i zamienić scenę na konspiracyjną działalność. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka, ale nie zrezygnowała z artystycznej pasji. Występowała w teatrzyku Na antresoli oraz sporadycznie w oficjalnych teatrach. Jednak jej najważniejszą rolą stała się walka o wolność ojczyzny. Pod pseudonimem Bystra działała w strukturach Armii Krajowej. Jako oficer w stopniu porucznika dowodziła kobiecym oddziałem w batalionie Sokół podczas Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji powstania została uwięziona w niemieckim obozie. Los jednak się do niej uśmiechnął. Obóz został wyzwolony przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka, w której służył przyszły mąż Grosówny, Tadeusz Cieśliński. Po wojnie torunianka wróciła do kraju i od roku 1948 związała się z warszawskim teatrem Syrena. Przez kolejne lata zachwycała publiczność swoim talentem, aż do przejścia na emeryturę w roku 1964. Helena Grosówna zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie. Pamięć o toruńskiej artystce jest wciąż żywa. W roku 2013 Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy z jej wizerunkiem, zaprojektowany przez Marzannę Dąbrowską w ramach serii Ludzie kina i teatru. 10 grudnia 2016 roku decyzją Rady Miasta Torunia Helena Grosówna została patronką nowego ronda przy ulicy Kościuszki w Toruniu. W tym samym dniu odsłonięto tablicę pamiątkową na szkole podstawowej numer 6 przy ulicy Łąkowej, do której uczęszczała przyszła gwiazda. W roku 2019 ukazał się komiks Helena Grosówna, Nigdy nie trać nadziei, autorstwa Macieja Jasińskiego i Jacka Michalskiego, z przedmową doktora Krzysztofa Trojanowskiego. Odrestaurowano także i przeniesiono dom Heleny Grosówny. Zabytkowy budynek, który pierwotnie znajdował się przy ulicy PCK 30, a obecnie można go odwiedzić na Woli Zamkowej. Helena Grosówna wystąpiła w wielu niezapomnianych przedstawieniach teatralnych oraz rewiach, takich jak Przygoda w Grand Hotelu, ta Kawiarenka, Kabaretissimo, Król pod parasolem, Ogród rozkoszy, Jasiu raju bram, Dla ciebie Warszawo czy Skąd swąd. Jej filmografia obejmuje tytuły, które do dziś są uznawane za klasykę polskiego kina: Kochaj tylko mnie, Parada Warszawy, Dyplomatyczna żona, Tam piętro wyżej, Robert i Bertrand, Królowa przedmieścia, Szczęśliwa trzynastka, a Paweł i Gaweł, Testament profesora Wilczura, Kolorowe pończochy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna, Niekochana, Podziemny front, To jest twój nowy syn i pan Dodek. Za swoją działalność artystyczną i patriotyczną została odznaczona wieloma medalami i orderami.

0: mama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie.

AI. 20 lat pasji, walki i powrotów. Historia Twardych Pierników Toruń. Dwie dekady istnienia klubu Twarde Pierniki Toruń to opowieść o niesłabnącej determinacji, sportowych emocjach i licznych przełomach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii toruńskiej koszykówki. Drużyna, która przez lata ewoluowała zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, dziś jest jednym z najważniejszych symboli miasta Kopernika. Prześledźmy zatem najważniejsze momenty tej pasjonującej podróży. Droga do Basketball Champions League, pierwsze europejskie wyzwania. Przed rozpoczęciem sezonu ligowego toruńska ekipa po raz pierwszy w swojej historii stanęła do walki o awans do Basketball Champions League. Zadanie było niełatwe. Konieczne były zwycięstwa w trzech rundach kwalifikacyjnych. Pierwszym rywalem była drużyna Byce Cmoki Mińsk. W Toruniu gospodarze pokazali swoją wyższość, wygrywając z Białorusinami różnicą 26 punktów, 87-61. W rewanżu w Mińsku przewaga z pierwszego meczu okazała się kluczowa. Choć gospodarze dominowali, to jednak Twarde Pierniki utrzymały 9-punktową przewagę w dwumeczu i mogły cieszyć się z awansu do kolejnej rundy. W drugim etapie na drodze stanął hiszpański Estudiantes. Pierwszy mecz w Toruniu nie potoczył się po myśli gospodarzy. Przegrali 60-68, co mocno skomplikowało sytuację. Jednak w rewanżu w Madrycie Torunianie zagrali koncertowo, wygrywając 84-69 i odrabiając straty z pierwszego spotkania. Awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów stał się faktem i Twarde Pierniki były o krok od fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Ostatnią przeszkodą na drodze do BCL był niemiecki Eddie Bayreuth. Pierwszy mecz w Toruniu zakończył się remisem 73-73. W decydującym starciu w Bawarii Torunianie niestety ulegli gospodarzom 73-86. Ostateczną porażkę przypieczętowała słaba końcówka w wykonaniu polskiego cukru Toruń, który nie zdołał utrzymać tempa narzuconego przez rywali. Historyczny Superpuchar Polski, pierwszy taki triumf, sezon rozpoczął się od mocnego uderzenia. W Gnieźnie rozegrany został Lotto Superpuchar Polski o puchar imienia Adama Wójcika. Jako zdobywcy Pucharu Polski Twarde Pierniki podjęły walkę z aktualnym mistrzem Polski Anwilem Włocławek. Co ciekawe, zaledwie 48 godzin wcześniej Torunianie świętowali zwycięstwo w kwalifikacjach do BCL w Madrycie. Zmęczenie nie przeszkodziło drużynie w znakomitym występie. Po fantastycznym meczu Karola Gruszeckiego, wybranego MVP Superpucharu, Torunianie zwyciężyli 72-68. To był pierwszy w historii klubu triumf w tych rozgrywkach i jednocześnie mocny sygnał, że Twarde Pierniki są gotowe do walki o najwyższe cele. Sezon pełen emocji, finałowe starcia i wicemistrzostwo Polski. Podczas sezonu 2018

0: 2019 zespół prowadził ponownie Dejan Michewc. Faza zasadnicza zakończyła się dla polskiego cukru Toruń zajęciem drugiego miejsca w tabeli. W ćwierćfinale Torunianie bez większych problemów pokonali King Szczecin, wygrywając 3 mecze z rzędu. W półfinale przyszło im się zmierzyć ze Stelmetem Enea Bese Zielona Góra. Ponownie twarde pierniki nie dały szans rywalom. 3 kolejne zwycięstwa i wejście do wielkiego finału. W decydującej batalii o Mistrzostwo Polski Torunianie rozegrali aż 7 derbowych meczów z Anwilem Włocławek. Ostatnie 7 spotkanie okazało się pechowe. Drużyna prowadzona przez Igora Milicicia zwyciężyła 89-77. Polski cukier Toruń ponownie został wicemistrzem Polski, a emocje i poziom sportowy tej rywalizacji na długo zapisały się w pamięci kibiców. Nowy trener, nowe wyzwania i awans do fazy grupowej BCL. Kolejny sezon przyniósł zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem został Sebastian Machowski, niemiecki koszykarz polskiego pochodzenia, mający doświadczenie zarówno w klubach z Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Włoch, jak i polskich zespołach, m.in. Katowicach, Kołobrzegu i Turowie Zgorzelec. Dzięki sukcesom w poprzednim sezonie polski cukier Toruń miał do rozegrania tylko 1-2 mecze w drugiej rundzie kwalifikacyjnej BCL. Rywalem był fiński Karhu Basket Kauhajoki. Pierwszy mecz rozgrywany na wyjeździe zakończył się zwycięstwem gospodarzy 93-82. Wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ale twarde pierniki nie złożyły broni. W rewanżu na 2 sekundy przed końcem Polacy prowadzili 67-58, dokładnie tyle, ile potrzebowali do awansu. Wtedy Keith Hornsby oddał szalony rzut z dystansu, który przesądził o zwycięstwie 70-58. Dzięki temu Toruń po raz pierwszy w historii awansował do fazy zasadniczej Basketball Champions League. W grupie zmierzyliśmy się z renomowanymi zespołami Türk Telekom Ankara z Turcji, Dinamo Sassari z Włoch oraz SIK Strasbourg z Francji. Choć nie udało się awansować do fazy playoff, to zdobyte doświadczenie na europejskich parkietach okazało się bezcenne i zaowocowało dalszym rozwojem klubu. Krajowe rozgrywki i wyzwania pandemiczne, równie emocjonująco przebiegał sezon ligowy. Twarde pierniki pewnie zakwalifikowały się do czołowej 8 i wystąpiły w Pucharze Polski. Po zwycięstwach w ćwierćfinale z Asseco Arką Gdynia oraz w półfinale z Enea Zastal Bese Zielona Góra Torunianie awansowali do finału. Tam jednak po zaciętym boju musieli uznać wyższość Anwilu Włocławek, przegrywając 96-103. Sezon ligowy 2019-2020 został przerwany po 22 kolejkach z powodu pandemii COVID-19. Ostatecznie polski cukier Toruń został sklasyfikowany na 5. miejscu, co i tak należy uznać za bardzo dobry wynik w tak trudnym i nieprzewidywalnym sezonie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Katowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marek, podaj tam to zamówienie.
5: Ty, przecież on nie słyszy.
4: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
6: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

AI. Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu ludowy zespół sportowy Mustang Ostaszewo, nazwa, która w lokalnym sporcie znaczy naprawdę wiele, ale czy wiecie, jak daleko sięgają korzenie tej drużyny? Cofnijmy się do czasów, gdy w Ostaszewie życie sportowe dopiero kiełkowało. Był rok 1948, gdy powstał ludowy zespół sportowy Orkan Ostaszewo, założony przez pana Józefa Bączkowskiego. Klub działał wtedy przy państwowym gospodarstwie rolnym, a jego pierwszym zadaniem było nie tylko promowanie piłki nożnej, ale też siatkówki, szachów, lekkoatletyki czy nawet motocrossu. Tak, dobrze słyszycie, na boisku, ale i na torze sportowcy z Ostaszewa pokazywali pazur. Wszystko zaczęło się od rozgrywek w tak zwanej C klasie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. Przez 20 lat Mustangom nie udawało się wskoczyć wyżej, ale determinacja w końcu przyniosła efekty. W 1969 roku piłkarze awansowali do B klasy. W międzyczasie z inicjatywy Pawła Lewandowskiego zmieniono nazwę na LZS Mustang Ostaszewo, co nadało klubowi nową energię i kierunek rozwoju. W latach 90. zespół grał także pod nazwą Batex, jednak historia tego klubu to nie tylko zmiany nazw i reorganizacje. Przez długi czas działał przy PGR-ze aż do 1988 roku, kiedy to stery przejął Urząd Gminy Łysomice. To właśnie wsparcie gminy pozwala klubowi rozwijać się do dziś, a w 2003 roku Mustang stał się oficjalnym stowarzyszeniem kultury fizycznej. Nowy pięcioosobowy zarząd pod wodzą prezesa Wacława Trawińskiego oraz trzyosobowa komisja rewizyjna zadbali o porządek i przejrzystość działań klubu. Mustang Ostaszewo to nie tylko piłka nożna seniorów. Obecnie klub skupia około 100 zawodników, a w jego barwach grają także 3 drużyny młodzieżowe. Dzieci i młodzież regularnie uczestniczą w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a także w prestiżowych turniejach jak międzynarodowy turniej piłkarski Remes Cup, Dobiegniew Cup czy Młodzieżowy Puchar Polski. To właśnie na tych boiskach rodzą się przyszłe gwiazdy. Największy sukces? Bez dwóch zdań. Awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2016-2017. Trener Michał Kożuchowski poprowadził swoją ekipę przez prawdziwy maraton, pokonując po drodze takie drużyny jak Pomorzanin Toruń, Chełmianka Chełmno, Wojownik Wabcz, Polonia Bydgoszcz, lider Włocławek i Unia Janikowo. W finale Mustang musiał uznać wyższość trzecioligowej w Dyświecie, ale sam awans był historycznym osiągnięciem. Przez niemal 70 lat istnienia klubu tylko 3 razy piłkarze Mustanga grali w lidze okręgowej. Awans w sezonie 2012-2013, wywalczony po emocjonującym barażu z zespołem Toru Laskowice, był powodem do dumy dla całej społeczności Ostaszewa. Ważnym elementem historii są ludzie, którzy tworzyli i nadal tworzą ten klub. Przez dziesięciolecia trenerami byli często najstarsi zawodnicy lub sam prezes. Dziś jednak licencyjne wymogi sprawiają, że każdy szkoleniowiec musi mieć odpowiednie uprawnienia i stale się doszkalać. To podnosi poziom i zapewnia, że młodzi adepci futbolu rozwijają się pod okiem profesjonalistów. Finanse? Mustang Ostaszewo działa dzięki wsparciu gminy Łysomice, ale także dzięki dotacjom z Ministerstwa Sportu, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i prywatnych sponsorów. To pozwala nie tylko utrzymać drużynę seniorów, ale też inwestować w szkolenie dzieci i młodzieży. Klub to także organizator wielu turniejów. Po śmierci Jana Katry, wybitnego mentora sportu w gminie, Mustang przejął organizację corocznego turnieju szóstek piłkarskich, wydarzenia, które przyciąga około 240 zawodników i rozgrywane jest na 4 boiskach Orlik w całej gminie. Od 5 lat zimą rozgrywany jest także cykl turniejów Mustang Cup, w tym wyjątkowy turniej Old Boy, gdzie na boisku spotykają się dawni gracze, wspominając złote czasy i rywalizując z młodszym pokoleniem. Dziś Mustang Ostaszewo to klub z tradycją, ale i z nowoczesnym podejściem do sportu. Zarząd stawia na rozwój, promowanie aktywności fizycznej i wychowywanie dzieci oraz młodzieży w duchu sportowej rywalizacji. To miejsce, gdzie liczy się pasja, zaangażowanie i wspólnota. Nie trzeba być zawodowym piłkarzem, żeby poczuć się częścią tej historii. Wystarczy przyjść na boisko, kibicować, wspierać lokalnych sportowców i przekonać się, że Mustang Ostaszewo to nie tylko klub, to serce sportowego Ostaszewa, które bije mocno już od blisko 78 lat.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś przenosimy się do czasów, gdy miasto pachniało drukiem, a język polski dopiero torował sobie drogę przez gąszcz obcych wpływów. W samym sercu Torunia, w rodzinie szwedzkiego imigranta, majstra ślusarskiego i miejskiego rajcy, przyszedł na świat człowiek, którego nazwisko do dziś budzi szacunek wśród miłośników polszczyzny. Samuel Bogumił Lindę, postać, która nie tylko wpisała się złotymi zgłoskami w dzieje nauki, ale także sprawiła, że każdy, kto dziś sięga po słownik języka polskiego, korzysta z owoców jego tytanicznej pracy. Lindę był najmłodszym synem Jana Jakobsena Lindego i Anny Barbary z domu Langenhan. Jego przodkowie już w XVI wieku otrzymali polskie szlachectwo i herb Linda, co nie było w tamtych czasach wydarzeniem codziennym. Nobilitacja była nagrodą za zasługi dla Rzeczypospolitej. Co ciekawe, w uznaniu dla pracy Samuela nad słownikiem herb ten w 826 roku został oficjalnie wzbogacony o wizerunek jego dzieła życia. Młody Samuel swoje pierwsze kroki w edukacji stawiał w toruńskiej szkole nowomiejskiej, a potem w protestanckim gimnazjum akademickim. Już wtedy wykazywał się nieprzeciętną pracowitością i ciekawością świata. W wieku 18 lat wyjechał na studia do Lipska, gdzie zgłębiał tajniki teologii i filologii. Szybko zyskał uznanie. Zaledwie po 2 latach został lektorem języka i literatury polskiej na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1792 ukończył studia, zdobywając tytuł magistra na Wydziale Filozoficznym, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery naukowej. Ale Linde nie ograniczał się tylko do nauczania. Już w czasie pobytu w Saksonii nawiązał kontakty z polskimi emigrantami, którzy po upadku Konstytucji 3 maja szukali schronienia poza granicami kraju. To właśnie dla nich tłumaczył na język niemiecki dzieła takie jak Powrót posła czy Biblię targowicką Juliana Ursyna Niemcewicza, a także teksty Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Przekłady te ukazywały się w Lipsku w ostatniej dekadzie XVIII wieku, a Samuel Linde, choć młody, już wtedy stawał się ważnym ogniwem w łańcuchu polskiej kultury na emigracji. Gdy w Polsce wybuchła insurekcja kościuszkowska, Linde znalazł się w Warszawie w kręgu zwolenników Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Po upadku powstania jego ścieżki zawiodły go do Wiednia, gdzie został bibliotekarzem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie tam, wśród regałów pełnych książek, zaczął gromadzić materiały do swojego największego dzieła, słownika języka polskiego. W roku 1803 Linde został powołany na członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Rok później objął stanowisko dyrektora nowo powstałego Liceum Warszawskiego. Przez niemal 3 dekady kierował tą elitarną szkołą, a równolegle pracował nad słownikiem, który miał stać się fundamentem badań nad polszczyzną. W marcu 1804 roku opublikował prospekt swojego dzieła w 2 językach, polskim i niemieckim. Cena jednego egzemplarza była wysoka, ale dzięki wsparciu prenumeratorów i arystokratycznych sponsorów, w tym Adama Kazimierza Czartoryskiego, udało się wydać aż 6 tomów słownika w nakładzie 1200 egzemplarzy. To był ogromny sukces na ówczesne czasy. Słownik Lindego, wydawany w latach od 1807 do 1815 roku, uchodził za dzieło epokowe. Gromadził setki tysięcy słów i zwrotów ilustrowanych cytatami z literatury od XVI do XVIII wieku. I choć niektórzy badacze wskazywali na pewne niedociągnięcia w opisie bibliograficznym czy wierności cytatów, nikt nie kwestionował wartości naukowej tej pracy. Co więcej, car Aleksander I kupił od Lindego niemal 100 egzemplarzy słownika dla szkół na Litwie i Ukrainie. Drugie wydanie, wzbogacone i poprawione, ukazało się już po śmierci autora, a reprinty pojawiały się jeszcze w XX wieku. Samuel Linde nie ograniczał się jednak do pracy leksykograficznej. Był aktywnym członkiem władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, prezesem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, a także wykładowcą na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Warszawie powiększył jej zbiory do ponad 133 tysięcy woluminów, czyniąc ją największą biblioteką na ziemiach polskich. Zasłynął również jako prezes generalnego konsystorza ewangelicko-augsburskiego i warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego. Wśród jego licznych publikacji znalazły się prace o literaturze rosyjskiej, języku dawnych Prusaków czy statucie litewskim. Pracował także nad słownikiem rosyjsko-polskim,
polskim, którego jednak nie zdążył ukończyć. Doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą, został nobilitowany, otrzymał dziedziczne szlachectwo oraz liczne odznaczenia, w tym Order Świętego Stanisława i Order Świętego Włodzimierza. W roku 1844 został honorowym obywatelem Torunia. Samuel Bogumił Lindę zmarł 8 sierpnia 1847 roku w Warszawie. Spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, a jego dorobek naukowy do dziś stanowi nieoceniony skarb polskiej kultury. Kiedy więc następnym razem sięgniecie po słownik, pamiętajcie, że za tymi stronami stoi historia człowieka, który całe życie poświęcił, by polszczyzna miała swoje miejsce wśród wielkich języków Europy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
12: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Fort Siódmy Twierdzy. Toruń, znany dziś jako fort imienia Tadeusza Kościuszki, kryje w sobie fascynującą i jednocześnie dramatyczną historię. Ten główny fort artyleryjski, położony przy ulicy Polnej 1, od ponad 140 lat wpisuje się w dzieje miasta, będąc świadkiem zarówno sukcesów inżynieryjnych, jak i tragicznych wydarzeń XX wieku. Budowę fortu rozpoczęto w 1880 roku, a zakończono 3 lata później. Zaprojektowany na planie pięciokąta był ostatnim głównym fortem wchodzącym w skład twierdzy toruńskiej. W odróżnieniu od innych podobnych obiektów wprowadzono tu szereg zmian. Przesunięto prochownię, zbudowano dwukondygnacyjne koszary szyjowe, zrezygnowano z rozbudowanych wałów ziemnych, a także schodników ze strzelnicami. Do fortu prowadziła główna brama z żelaznym mostem zwodzonym, a koszt budowy wyniósł ponad 2 400 000 marek niemieckich. Pod koniec XIX wieku fort przeszedł modernizację, która zwiększyła jego odporność na ostrzał artyleryjski. Obiekty podziemne pokryto grubą warstwą betonu, a pomieszczenia mieszkalne wyposażono w pancerne okiennice. Dodatkowo obiekt zamaskowano roślinnością i otoczono drutem kolczastym. W 1898 roku do fortu doprowadzono elektryczność. Ogień z dział mógł razić cele w okolicach miejscowości Olek, co czyniło fort ważnym elementem obrony Torunia. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku mocno zdewastowany fort przez krótki czas pełnił funkcję szpitala wenerycznego. Następnie urządzono tu koszary i magazyny wojskowe, jednak bez generalnego remontu. Ograniczono się do podstawowych prac porządkowych i odmalowania bram oraz ogrodzenia. Najczarniejsze karty w historii Fortu VII zapisano podczas II wojny światowej. W październiku 1939 roku niemieccy okupanci utworzyli tu obóz internowania dla ludności cywilnej. Początkowo nadzór sprawowali żołnierze Wehrmachtu, jednak szybko kontrolę przejął paramilitarny Seldschutz. Komendantem obozu został Karl Friedrich Strauss, znany z wyjątkowego okrucieństwa wobec więźniów. Już w pierwszych dniach działania obozu do fortu trafili Polacy aresztowani podczas szeroko zakrojonych akcji przeciwko elementom niepewnym politycznie. W krótkim czasie liczba osadzonych wzrosła do kilkuset, a nawet 1500 osób. Więźniowie pochodzili nie tylko z Torunia i okolic, ale także z powiatów chełmińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego i rypińskiego. Fort stał się centralnym więzieniem dla całego regionu. Warunki panujące w obozie były tragiczne. W celach przeznaczonych dla kilku żołnierzy tłoczyło się po kilkadziesiąt osób. Jako posłanie służyła skąpa warstwa słomy, przykrywano się własnymi płaszczami. Fatalne warunki sanitarne powodowały wszawice i inne choroby. Wyżywienie było bardzo skromne. Na śniadanie czarna kawa i kawałek chleba, na obiad zupa z pęczaka z niewielką ilością ziemniaków, a na kolację znów tylko kawa. Ocalenie przed głodem dawały jedynie paczki od rodzin. Władze obozowe, zwłaszcza komendant Strauss, stosowały przemoc fizyczną i psychiczną wobec osadzonych. W obozie działała specjalna komisja złożona z funkcjonariuszy Gestapo i Selbstschutzu, która na podstawie przesłuchań i sporządzanych przez więźniów kwestionariuszy decydowała o ich dalszym losie. Między 28 października a 6 grudnia 1939 roku co najmniej 600 więźniów rozstrzelano w pobliskim lesie Barbarka. Po rozwiązaniu Selbstschutzu masowe egzekucje ustały, a większość więźniów deportowano do obozów koncentracyjnych, głównie do KL Stutthof. Fort opustoszał 10 stycznia 1940 roku. Po zakończeniu wojny fort pełnił różne funkcje, m.in. działała tu rozlewnia wina. W 1976 roku w lewej kaponierze barkowej utworzono ścianę śmierci, miejsce pamięci narodowej upamiętniające więźniów zamordowanych przez Niemców. W ostatnich latach prowadzone były prace porządkowe i renowacyjne, oczyszczono wnętrza i elewacje z graffiti. Nieopodal fortu znajduje się także pomnik znany jako Chwalebne Kamienie, upamiętniający żołnierzy 5. Pruskiego Pułku Piechoty z 1915 roku. Dziś Fort VII to nie tylko zabytek militarny, ale i miejsce pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na jego terenie. To ważny punkt na historycznej mapie Torunia, przypominający o losach mieszkańców miasta w najtrudniejszych momentach historii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra, w którym podsumujemy historyczne wydarzenia z 4 października. Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie w ubiegłą niedzielę na Stadionie Olimpijskim pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79 z przewagą 22 punktów. To 6 mistrzostwo w historii klubu, ale pierwsza obrona złotego medalu.
1: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. Ludzie w Toruniu są naprawdę fajni, bardzo dużo nam pomagają, wielu mamy takich, którzy przyjadą, wyrównają nam tory, porobią równiarkami, dla nich również szczególne podziękowania. No i co, mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć, fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku. Broni się ciężej, ale jest fajnie. Fajnie, jak się to obroni, jest fajnie.
0: Mówił po meczu Piotr Baron, menedżer Press Toruń.
2: Zawodnicy naszej drużyny dawali z siebie 100%, ale zbrakło. No i tyle, trochę inaczej sobie wyobrażałem, tym bardziej wejście w ten finał, w ten mecz rewanżowy. No nie udało się, i tutaj nie chciałbym gdzieś tam się zagłębiać, ale najnormalniej zbrakło mocy jako drużyna. Ja się bardzo cieszę, że miałem tą przyjemność, że mogłem być w tak świetnej drużynie, że dostałem tą szansę i mi zaufano. Dla mnie to jest pierwszy medal już niejako zawodnika, także cieszę się bardzo. Świetna atmosfera. Dla mnie to było wielkie przeżycie i wielki sukces, jakby nie patrzeć. Wielkie przeżycie. Naprawdę świetnie się czułem w tym sezonie w drużynie wrocławskiej, w klubie. Świetna współpraca, osoby, które są tutaj ze mną. Same superlatywy. Zbrakło tej wisienki na torcie.
0: Oceniał po meczu Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Nasz reporter Patryk Stec był we Wrocławiu i rozmawiał także z Antonim Kawczyńskim.
3: Wiadomo, by ciężej jest bronić, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten sekret nas bardzo dużo kosztował, ale bardzo dużo pracy włożyliśmy i przed, i w trakcie sezonu, przynajmniej ja, także jestem zadowolony, że wszystko się udało. Fajnie też, że udało się wygrać dzisiejszy mecz. Bardzo trudny przeciwnik, nie spodziewałem się takiego wyniku, szczerze mówiąc. Na mnie mówią Atom Kawczyński, bo mam dobre starty w tym roku, także ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku. Trzeci mój bieg mógł być troszeczkę lepszy, ale też jest dobrze.
0: Jaki to był sezon dla Mikołaja Duchińskiego, juniora Press Toruń?
4: Ja się starałem jak najbardziej mogłem dzisiaj. No wiadomo, tam w juniorskim, sytuacja była jaka była. Tam Mikel, tam się na wejściu w pierwszy łuk na drugim okrążeniu trochę się tam szczepiłem. Delikatnie, ale się szczepiłem, no i co? No i później się potoczyło tak, że w siódmym biegu trochę było mi ciężej, bo wiadomo, zawodnicy nie byli, że tak powiem, nie byli tacy wolni. No a w 12 udało mi się przywieźć 2 punkty z bonusem, z Robertem i

0: im się rozstać z nami.
1: Rozmawialiśmy także z kolejnym złotym medalistą, zawodnikiem Press Toruń, Patrykiem Dudkiem.
2: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super, no kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia.
1: Jak Patryk Dudek ocenia jazdę toruńskich młodzieżowców?
2: Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
1: I jeszcze kilka słów od także złotego Emila Sejfudinowa.
3: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
1: Przypomnijmy, że wielki finał, który odbył się 4 października, śledziło 5000 kibiców, którzy pojawili się w specjalnej strefie kibica. Ona powstała w arenie Toruń przy ulicy Bema. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
4: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
5: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
6: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w playoffach, bo to naprawdę jest pogrom.
4: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
6: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
7: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
8: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. To bardzo, bardzo fajnie było.
4: Cieszy zwycięstwo.
8: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
7: Apator to apator.
9: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smektały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się powiedział, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
4: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
10: Oczywiście, oby tylko Beder został u nas, no nie?
11: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
4: Jak tam? Gardło zdarte?
12: No jasne.
4: Dumny ze swojej drużyny?
12: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
4: Na gorąco, jak emocje?
13: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo. Bo 10 wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13, 14 wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
4: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
13: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
4: Jest duma?
13: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
14: Patryk! Robert! Nori! Emi! Mikel! Mikołaj! No i Bartosz!
15: Było super! Mistrz, apator!
4: Jest radość?
12: Tak, jest bardzo duża radość.
16: Naprawdę mega.
4: A jak w ogóle panie oceniają strefę kibica?
16: Super w ogóle, no naprawdę świetna sprawa.
12: No nigdy nie jest taka sama atmosfera jak na motoarenie, ale i tak było bardzo fajnie i się cieszę, że mogliśmy tutaj obejrzeć mecz.
1: Z kibicami Press Toruń rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.

0: Święta Rozalia z Torunia. Boże, który święte ciało służebnicy Twojej Rozalii wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obraną w czasie zarazy nam darować raczył. To fragment modlitwy do świętej Rozalii, patronki w czasie zarazy. Być może słyszeli Państwo, że Toruń od wieków znajdował się na szlaku swoistej turystyki pielgrzymkowej, związanej z kultem świętych. Nie jest to przypadek. Historia dostarczyła miastu aż nadto powodów, by takie miejsca pamięci i modlitwy tu powstały. Z tego nieprzebranego bogactwa szczególnie jedna postać przykuła moją uwagę. Dziś w Toruniu nieco zapomniana, a w przeszłości czczona bardzo, jej kult rozwinął się w naszym mieście w XVII wieku i co niezwykłe, na stałe połączył Toruń z niewielką podtoruńską wsią Przeczno, gdzie od ponad 200 lat kult świętej Rozalii pozostaje żywy. Nie jest to przypadek, lecz fenomen w skali kraju. I o tym dziś opowiem. Zapraszam na wycieczkę do Przeczna i Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Zacznijmy od szerszego kontekstu. Kult świętych w chrześcijaństwie znany jest od wieków. To ludzie, którzy swoim życiem, często również śmiercią, dawali świadectwo wiary i zostali wyniesieni na ołtarze. Chrześcijaństwo zna tysiące takich postaci, których imiona wspominamy niemal każdego dnia, a szczególnie uroczyście w Dniu Wszystkich Świętych. Święci w modlitwach, pieśniach i litaniach mają, można powiedzieć, swoje specjalizacje. Jedni wspierają w chorobach duszy, inni ciała, jeszcze inni w troskach codziennych. Także bardzo przyziemnych. Nic dziwnego. Sami byli ludźmi i mierzyli się z podobnymi wyzwaniami. Ich wizerunki utrwalano w obrazach i rzeźbach. Artyści zostawiali w nich subtelne podpowiedzi w postaci atrybutów, często nawiązujących do sposobu życia lub śmierci danej postaci. Prawdziwą skarbnicą takich przedstawień jest m.in. Toruńska Katedra, czyli Kościół Świętych Janów. I tu zbliżamy się do sedna naszej opowieści. Trudno sobie wyobrazić, by było inaczej w Toruniu, mieście założonym przez zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków, krzewicieli chrześcijaństwa na tych ziemiach. Z ich fundacji powstał Kościół Świętych Janów, w którym przez wieki gromadzono liczne relikwie. Skupmy się jednak na XVII wieku. Właśnie wtedy w Toruniu pojawiają się relikwie świętej Rozalii za sprawą jezuity Fryderyka Szembeka, który sprowadził je do miasta w 1634 roku, zaledwie 4 lata po ogłoszeniu Rozalii świętą. Już 8 października tego samego roku biskup chełmiński Jan Zadzik odprawił mszę przy ołtarzu ufundowanym jej przez jezuitów. Dlaczego właśnie Rozalia? No właśnie, odpowiedź kryje się w jej specjalizacji. Święta z Palermo, gdzie się urodziła i zmarła, była szczególnie wzywana jako obrończyni przed zarazą. A ta w pierwszej połowie XVII wieku powróciła również do Torunia. Dżuma siała spustoszenia, a gorliwe modlitwy miały powstrzymać czarną śmierć. Wierzono, że tam, gdzie wzywano świętej Rozalii, zaraza ustępowała. I do tej wiary jeszcze wrócimy w kolejnej opowieści. Dopowiem tylko, że sam ołtarz świętej Rozalii był prawdziwą perełką. Święta znalazła się w towarzystwie dwóch innych błogosławionych, bliskich temu regionowi. Błogosławionej Juty, czczonej szczególnie w Chełmży i okolicach, oraz błogosławionej Doroty z Mątów, znanej mieszkańcom Widzyny. Wspominam o tym nieprzypadkowo. To zapowiedź kolejnej audycji dalszej historii związanej z kultem świętej Rozalii. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: sama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Święta Rozalia z Przeczna i Torunia. Zwiedzamy dziś Toruń i Przeczno szlakiem Świętej Rozalii. Świętej, która na wieki połączyła te dwie miejscowości. To opowieść o mało znanym, a niezwykle ciekawym dziedzictwie architektury, hagiografii i kultu świętych. Historia, w której wydarzenia sprzed wieków wciąż są odczuwalne, niemal namacalnie. Zapraszam na tę wycieczkę. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wiemy, że kult Świętej Rozalii w Toruniu rozwijał się intensywnie od XVII wieku, a pielgrzymki, nabożeństwa i procesje trwały aż do XVIII stulecia. Właśnie wtedy historia z Torunia splata się nierozerwalnie z losami jednej z podtoruń sprzeczności. Oddalono od Torunia niespełna 30 km, w 1737 roku dotknęła epidemia cholery. Według oryginalnego rękopisu zachowanego do dziś w miejscowej parafii, choroba zdziesiątkowała wieś niemal doszczętnie. Przy życiu miał pozostać tylko jeden mieszkaniec. Błąkając się po okolicznych lasach w poszukiwaniu wody, przysiadł pod Bożą Męką, przydrożną kapliczką. Tam doznał objawienia. Ukazała mu się młoda kobieta, wskazała źródło i obiecała, że jeśli mieszkańcy będą pić z niego, cholera już nigdy więcej nie powróci. On sam doznał uzdrowienia. Kobieta zażyczyła sobie, by w pobliskim dębie ściąć pień do określonej wysokości i wyrzeźbić na nim jej oblicze. Człowiek nie zdołał tego uczynić, zasnął. Gdy się obudził, wizerunek już tam był. Ludzie widzieli go jeszcze w 1852 roku, kiedy to pień drzewa obmurowano i wzniesiono kaplicę. Świadectwo uzdrowienia mieszkańcy przypisali Świętej Rozalii oraz Świętemu Prochowi. Do dziś, w dniu wspomnienia Świętej Rozalii, w Przecznie odbywają się uroczystości kościelne. Co więcej, niezmiennie od lat, podczas odpustu ku jej czci z kościoła wyrusza procesja do kaplicy, stojącej dokładnie w miejscu owego uzdrowienia. Towarzyszy temu namacalna obecność świętej, bowiem jej relikwie, które na co dzień przechowywane są w toruńskiej katedrze, do Przeczna przybywają właśnie specjalnie na tę okazję. To jedne z ostatnich materialnych śladów po dawnym, pięknym ołtarzu i obrazie Świętej Rozalii, dziś przechowywanych w Pelplinie oraz diecezjalnym muzeum w Toruniu. Czy to koniec tej historii? Od cud z XVIII wieku i tyle? Wcale nie. Aby zrozumieć, jak żywy i aktualny pozostaje ten kult, warto cofnąć się do czasów nam bliższych, do okresu pandemii. We wrześniu 2020 roku, przed dzień wspomnienia Świętej Rozalii, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Łubianka przyjęto specjalną deklarację w sprawie wezwania modlitewnego do Świętej Rozalii, patronki ochrony przed zarazą, otaczanej w tej gminie szczególnym kultem. Był to wtedy jedyny punkt obrad. I wróciło to do mnie, gdy w jednej z audycji usłyszałem mieszkańca Przeczna mówiącego, że w jego miejscowości nikt nie zachorował na COVID-19. Przypadek? Każdy dopowie sobie tę historię sam. Dlaczego jeszcze warto zajść do Przeczna? Choćby dla XIV-wiecznej świątyni. Jednej z około 70, które świadczą o niezwykłym nasyceniu regionu średniowiecznymi kościołami wiejskimi. Niech Państwo mają w świadomości, że ziemia chełmińska to prawdziwy skans budowli sakralnych z okresu średniowiecznego, jeden z najbogatszych w tej części Europy. Są źródła, które mówią, że również w całej Europie. Więc świątynia w Przecznie jest położona w malowniczej okolicy. Zachwyca połączeniem kamienia polnego i cegły. Warto przyjrzeć się uważnie, być może dostrzegą Państwo odciski kocich łapek w cegłach. Wnętrze również robi ogromne wrażenie. Ołtarze, obrazy, przeszklona podłoga w prezbiterium odsłaniająca dawne fundamenty, XIV-wieczna chrzcielnica i kropielnica, a także XVII-wieczne organy, które do dziś działają niemal bez zmian. Obok kościoła znajduje się niewielkie, zadrzewione wzgórze. To dawny grudek rycerski, kolejny ślad znaczenia tej wsi w przeszłości. Chciałem, aby z tej audycji wybrzmiał jeden ważny punkt widzenia. Od niemal 300 lat w zasięgu naszych samochodów i rowerów funkcjonuje piękna, żywa tradycja, nieznana szerzej, a jednak głęboko zakorzeniona w historii regionu. Dzięki Świętej Rozalii, bliska również Toruniowi, być może od teraz także i Państwu. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Innowacyjność, kreatywność i odwaga to chyba cechy charakteryzujące naszą nację. To, że Polacy realizowali najbardziej odjechane pomysły, już chyba nikogo nie zdziwi. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy w kanonie wynalazców, którzy chociaż w małym stopniu zmienili naszą codzienność, a może o wiele więcej, zapisali się Torunianie. Zapraszam na wyprawę śladem toruńskich wynalazców i wynalazków. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku sprecyzuję tylko, że zawęziłem mój krąg poszukiwań do bodaj najbardziej fascynującego okresu naszej historii, czyli dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego tak twierdzę? Bo po 123 latach skutecznego hamowania naszego potencjału uważam, że w latach 1920-1939 w przypadku Torunia nastąpiła prawdziwa eksplozja kreatywności. Myślicie Państwo, że dzisiejsze wynalazki są czymś odkrywczym? Posłuchajcie zatem, jak pan Władysław Brzeski w 1921 roku opatentował bilet kolejowy lub inny, zaprojektowany w kształcie pochewki lub futeralika, tak aby można było umieścić tam jedną reklamę albo kilka. Czyli mamy pierwsze podejście do działań marketingowych w masowych środkach transportu. Niestety brakuje już informacji o tym, czy patent ten wszedł do masowego użycia, ale więcej o tradycjach kolejowych i na pewno starych biletach dowiecie się Państwo w Kolejowej Izbie Tradycji, działającej na dworcu głównym PKP w Toruniu. Więcej o komunikacji miejskiej i jej historii dowiecie się Państwo w Izbie Pamięci Toruńskich Tramwajów, która jest zlokalizowana w zajezdni MZK przy ulicy Sienkiewicza, gdzie serdecznie zapraszam. Naprawdę odjazd.
1: To jest Radio Gra.
0: Jedziemy dalej i na chwilę zawitamy do toruńskich innowacji w świecie energetyki i AGD, czyli artykułów gospodarstwa domowego. Oto w czasie, gdy za oceanem swoje kariery rozwijali panowie Thomas Edison czy Nikola Tesla, nad Wisłą Johannes Block i Franciszek Kaźmierczak w 1923 roku zgłosili do opatentowania projekt piecyka kuchennego ogrzewanego za pomocą promieni świetlnych. No brzmi jak reklama ukochanej przez nas fotowoltaiki. Nic bardziej błędnego, bo przechodząc do rzeczy i nieco upraszczając, chodziło o wykorzystanie światła lampy włożonej do specjalnych cylindrów, tak żeby wykorzystać światło do oświetlania, a energię cieplną do ogrzewania lub gotowania. Proste i funkcjonalne zarazem, prawda? Jeśli jeszcze Państwu mało, to niezłą jazdę zafundował światu pan Piotr Apolinary Wilniewczyc. W 1924 roku z pewnością zadziwił ówczesny urząd patentowy, składając projekt roweru do jazdy po szynie. Tak, dobrze Państwo słyszycie, nie sztuka zrobić drezynę, ale zaprojektować kołowiec, którego kierownik, bo to ówczesne określenie roweru i kierowcy, będzie potrzebował trochę krzepy w nogach i jednej szyny, bo na tym głównie polegała przewaga tego projektu. Czyli przekładając na współczesne, oprócz szynobusa doszedłby szynobike i biorąc pod uwagę dzisiejsze ekotrendy, można założyć, że do projektu kiedyś wrócimy. Czas pokaże.
1: To jest Radio Gra.
0: Pozostańmy na moment w klimacie jednośladów. Okazuje się bowiem, że 19 lutego powinniśmy świętować na dwa razy. Raz urodziny Mikołaja Kopernika, ale również pojawienie się pierwszego roweru w Toruniu. Gazeta Toruńska z 20 lutego 1869 roku donosiła, iż, cytuję, wczoraj na trasie przed bramą żeglarską widzieliśmy w Toruniu pierwszy poprawny samojezd, wielosiped, uwijający się zręcznie pod zgrabną dyrekcją nóg jakiegoś postępowego malca. Czyli mówiąc na wprost, w środku zimy jakiś małolat karnął się, że tak powiem, na rowerze przy bramie żeglarskiej. O pierwszym motocyklu wiemy na razie tyle, że pojawił się w Polsce w 1898 roku. W tym przydługim wywodzie o jednośladach zmierzam do wynalazku z 1937 roku, kiedy pan Konstanty Krawczyński zadziwił świat, ogłaszając opatentowanie, uwaga, uwaga, siodełka powietrznego do rowerów i motocykli. Nie ma dziwnych. Podróż brukowanymi ulicami lub polnymi traktami poza miastem musiała prędzej czy później skłonić kogoś do takiego ruchu. No i proszę, jest.
1: To jest Radio Gra.
0: To może teraz odpoczynek przy kawce. I tu kolejna niespodzianka, bowiem spod pióra zespołu Pomorskiej Elektrowni Krajowej Grudek, spółka akcyjna, a takowa miała swoją siedzibę w Toruniu, wyszedł opis elektrycznej, niemetalowej maszynki do parzenia kawy. Maszynka według autorów wyróżniała się tym, że jej poszczególne części przeznaczone do parzenia kawy, gotowania wody i gromadzenia gotowego napoju są wykonane z materiału niemetalowego, np. ze szkła, porcelany, z masy kamionkowej, z fajansu, ze sztucznej żywicy lub podobnego materiału. Wiadomo, praca biurowa, kawka, tutaj wszystko się zgadza.
1: To jest Radio Gra. Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Innowacyjność, kreatywność i odwaga to chyba cechy charakteryzujące naszą nację. Zapraszam na wyprawę śladem toruńskich wynalazców i wynalazków. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Skoro tak gładko przechodzimy do sfery odpoczynku i relaksu, to dodam tylko, że pan Piotr Ryżek z Torunia ubogacił naszą codzienność, zgłaszając bardzo wygodny patent o wdzięcznej nazwie wkład sprężynowy do materaców, poduszek, miękkich mebli i tym podobnych przedmiotów. Niby zabawne, ale w latach 30. XX wieku, bo to datacja patentu, rozpędzone budownictwo, a co za tym idzie, wykończeniówka, wyposażenie, wymagały masowych rozwiązań. Do chociażby takich mebli jak kanapy, fotele itd. Spoglądając na ten projekt, kojarzę z dzieciństwa bardzo podobne rozwiązanie, ale nie potwierdzę, czy już w mojej generacji nadal stosowano rozwiązanie pana Piotra. Na pewno było wygodnie. Toruńscy wynalazcy nie bali się stawiać czoła także trudnym tematom. Na pomoc panom w 1936 roku przyszedł pan Stefan Rzyczkowski, zgłaszając w urzędzie patentowym przyrząd potęgujący erekcję. Tu pominę szczegóły, ale sami państwo słyszycie, jak wiele obszarów naszej codzienności zagospodarowali wynalazcy.
1: To jest Radio Gra.
0: Uwaga, bo pomysł pana Jana Kawczyńskiego być może zrodziła proza ojcowskiego życia lub chęć zbicia fortuny na ówczesnym baby markecie. Konkretnie, chodzi o kołyskę poruszaną samoczynnie, której projekt został opatentowany w 1927 roku. Brzmi nieźle, a sam autor tak argumentuje swoją ideę fix. Dotychczas stosowany sposób usypiania małych dzieci przez poruszanie kołyski albo wózka jest dla matek i nianiek niewygodny i uciążliwy. Prócz tego dłuższe kołysanie wpływa ujemnie na zdrowie dziecka. Jest to jeden z pierwszych opisów z tamtych czasów, który z taką troską zabiega o dobrostan matek i dzieci. Tu mówię całkiem serio. Dwudziestolecie międzywojenne to rewizja dotychczasowego modelu rodziny, wychowania i spędzania czasu wolnego. Słowem, modernizm. Jeszcze kiedyś państwu o tym opowiem.
1: To jest Radio Gra.
0: No to teraz technologie mobilne i moim zdaniem przeprojekt elektrycznej latarki kieszonkowej autorstwa pana Mieczysława Iwańskiego, który w 1931 roku przewidywał, że era baterii będzie musiała ewoluować. Jego zamysłem było wypuszczenie do masowej produkcji latarek łatwych w samodzielnym ładowaniu. Najprościej rzecz ujmując, patent polegał na tym, żeby po dociśnięciu korpusu latarki zamknął się obwód i świeciło światło. Co więcej, patent tak ciekawy, że nie nastręczał wielu problemów z konserwacją oraz wymianą do ponownego użycia. No i tym energetycznym akcentem chciałbym dodać, że to zaledwie niewielki procent, który ujawnia niesamowitą kreatywność autorów. Dodam tylko, że wśród wymienionych znalazły się także bardzo zaawansowane rozwiązania mechaniczne i budowlane, jak chociażby dachy inżyniera Jana Brody, o którym mówiłem w innej audycji. Dziękuję państwu za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. You don't have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Tysiąc rzeczy na raz. Zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezaparzona

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Dania, Joanny, Nendom, Game. Nendom,